Słuchają Państwo audycji piosenki z końca czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie.

0: Annia.
1: Jak to czytać? Dobrze czytam to? Chyba. To nie rozbudzą? No i faktycznie taka drzemka by się przydała, prawda?
2: No drzemka to by się akurat zawsze przydała. Moi drodzy, jeżeli wam się przydała drzemka, albo przydałaby wam się drzemka, no to pamiętajcie, można sobie robić zawsze, czego się chce.
1: No to...
2: Jesteśmy wolnymi ludźmi.
1: Do czasu, aż was zwolnią na przykład.
2: No to prawda, ale to wiesz, nie mówię, że nie bez reperkusji po prostu, tylko jak chcesz coś robić, no to coś rób.
1: No dobrze, można i tak, można w ten sposób. Oczywiście, a my z wami do 10 będziemy wyglądać w następujący sposób. 7.05 to przegląd porannej prasy, 7.30 to serwis komunikacyjny, 7.35 kalendarium historyczne i muzyczne, a 12 minut do godziny 8 to przegląd wydarzeń sportowych.
2: Tak, moi drodzy, a po godzinie 8.05 minut zajrzymy sobie do tego, co w płycie tygodnia jest i co w płycie tygodnia będzie przez cały tydzień. Potem po godzinie 8.20 to czas na przynęty kultury. 8.30. To Szymon Komuda, Antonina Borczyńska-Bednarek w kaszce z mleczka? Nie, w gadce.

0: porannych do godzin wczesno-przedpołudniowych, no mniej więcej 11 stopni na zegarku.
1: Moje ulubione godziny, wczesno-południowe.
0: Godziny południowe i popołudniowe to okolice 20 stopni Celsjusza.
1: Tak.
0: Godziny wieczorne to okolice 16-17 stopni Celsjusza, godziny nocne to 15 stopni Celsjusza i godziny potem poranne 12 stopni Celsjusza.
1: Potem poranne to też moje drugie z tych ulubionych. Za to opadów ma nie być znowu ani dziś, ani jutro. Piękna sprawa. 1013 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, cały dzień. To nie będę się rozszczepiał tutaj. Praktycznie
0: tak,
1: cały dzień to wygląda. Wiatr raczej słaby, do 15 km na godzinę maksymalnie.

0: Michalina Pelowska jest z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty znasz jakieś dobre sposoby na pobudkę z rana?
1: Miauczenie kota, który woła jedzenie.
0: O, tak, posiadanie kota to zdecydowanie. A to nie jest tak,

0: ostateczną decyzję podejmie polski rząd. Wybór inwestora planowany jest na 2027 rok, a następnie ma zostać wskazane miejsce budowy elektrowni. Akwanet rozpoczął akcję Kranówka Poznańska. Darmowa szklanka wody z kranu ma coraz częściej pojawiać się na stołach poznańskich restauracji. Nie ma to być jednorazowa akcja, lecz pewien standard, który obowiązuje już w lokalach gastronomicznych w całej Europie.
1: Kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów. Wykonujemy rocznie ponad 80 tysięcy badań na ponad 5 tysiącach próbek. Te próbki są pobierane na każdym etapie, od ujęcia aż do kranu. Jesteśmy pewni tego, że Kranówka jest świetną, bezpieczną wodą.
0: Mówił rzecznik prasowy Akwanet Przemysław Ciupka. W ramach akcji spółka uruchomiła interaktywną mapę lokali, które dołączyły do tej akcji. Ponadto partnerzy programu będą oznaczeni w szczególny sposób, bowiem logo Kranówki Poznańskiej znajdzie się m.in. na karafkach i serwetkach.
2: Tematy, które nas łączą.
0: Przed weekendem zakończył się pierwszy etap konkursu Koziołkowe Szaleństwo. Jego celem jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech rzeźb przedstawiających poznańskie koziołki. Figurki mają stanąć w pobliżu zamku, Biblioteki Raczyńskich i Bramy Poznania, tworząc nową atrakcję turystyczną. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 5 prac. Teraz ich twórcy są na etapie przygotowywania dokładnych wizualizacji i rysunków projektowych. Ostateczne wersje prac muszą być złożone do końca listopada, natomiast pierwsze z nich mają powstać w przyszłym roku. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 7:30 na zegarku wybiła, to oznacza, że kurę zapraszamy 7. Na antenę.

0: No tak, czasami się człowiek może przejęzyczyć.
1: Oczywiście, że może. Ja wczoraj myślałem, że jak jest 10, to jest 7, ty dzisiaj myślisz, że jak jest 7, to jest 7:30 od razu.
0: No ale ja przynajmniej w dobrą stronę idę.
1: W lepszą, tak?
0: Tak, to prawda.
1: Do końca już, zmierzamy ku końcowi. Spokojnie. Jeszcze trochę, w pół do chyba nigdy kury nie było.
0: Nie, no, nie ta godzina, panie kolego, nie to akurat rzecz. Zawsze ustalona. 6 dzień października, moi drodzy, mamy w kalendarzu, to wtorek, raz, dwa, trzy, 3 dni do weekendu nam zostały, to z informacji najważniejszych.
1: Artur Brunon, Fryderyka obchodzą swoje imieniny, również Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta, Askaniusz i Wiara. Najlepszego życzymy.
0: Dzień Borsuka. Jakiego Borsuka?
1: Pewnie każdego, a sporo ich jest.
0: To w kalendarzu mamy zapisane. Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego to kolejna rzecz, która się tutaj znalazła.

0: wyborów prezydenckich w Krakowie. Przyznają to nawet członkowie Koalicji Obywatelskiej. Tak pisze Michał Kolanko na stronie numer 1 i na stronie numer 6. Zapraszam po szczegóły do środka Rzeczpospolitej.
1: Dziennik Gazeta Prawna o finansach, o konstrukcji budżetów dokładnie samorządów miały decydować dochody z podatków oraz zobiektywizowane wskaźniki ustawowe odpowiadające na potrzeby gmin. Po ich zastosowaniu okazało się, że znów trzeba będzie uruchomić rezerwę, by dosypać pieniędzy gminom. Problem między innymi jest z demografią, a ten tekst Krzysztofa Bałękowskiego na jedynce oczywiście Dziennika Gazety Prawnej, jego rozwinięcie na stronie 9, na jedynce jeszcze o e-urzędach skarbowych, bo tam wszyscy się widzą. Firmy często udzielają pełnomocnictw swoim pracownikom, pracownikom swoich biur księgowych czy doradcom podatkowym, a ich odwołanie po 10 latach wcale nie jest takie proste. Ministerstwo Finansów uważa jednak, nie uważa właśnie, o, w ten sposób, aby w ten sposób, aby naruszane były przepisy o RODO. Część ekspertów stawia więc pytanie, czy w kontekście postulowanej poufności numeru PESEL można w ogóle powiedzieć, czemu ma taka właśnie jawność służyć. Czy nie należałoby wprowadzić maskowania chociażby części danych, pyta Lis. O tym na stronie pierwszej i drugiej jeszcze przeczytacie. Zostało zadane pytanie również ankietowanym, czy jesteś za łatwiejszym dostępem do broni. 57% właśnie respondentów uważa, że nie jest i nie powinno być to ułatwiane, ten dostęp do broni. A rzecz jasna, ta debata zaczęła się od wizyty Karola Nawrockiego, prezydenta, na strzelnicy. No właśnie, prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że jest potrzebna dyskusja na ten temat dostępu do broni w Polsce.
0: Na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Czy odchodzący pacjent potrzebuje opiekunki? Redukcję w szpitalu, tak pisze Sylwia Rychalska na stronie numer 1. Każdy ma prawo odchodzić z godnością. Tak zaczyna się pismo podpisane przez Zespół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej Szpitala w Puszczykowie. Personel obawia się, że po nieprzedłużeniu umów z trzema opiekunkami pacjenci mogą być tej godności pozbawieni. Pracownicy pytają, jak przy mniejszej obsadzie zapewnić chorym potrzebną pomoc i obecność. Takie pytanie zostało również zadane na stronie pierwszej w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. Rozwinięcie tego artykułu na stronie numer 4. Dzieci jedzą na kolanie. Nowy szkolny problem. Za mała stołówka. To kolejny temat w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. 450 dzieci korzysta z niewielkiej stołówki w szkole podstawowej numer 1 w Kurniku. Rodzice narzekają na kolejki, brak miejsc i zbyt krótkie przerwy na zjedzenie obiadu. Dyrektorka przyznaje, że problem jest, a rozwiązaniem ma być rozbudowa szkoły i nowa stołówka. Urząd plan ma, ale priorytetem jest budowa innej placówki. Czy wasze szkoły też mają takie problemy? Zadane jeszcze na samym końcu pytania. To w Głosie Wielkopolskim na stronie trzeciej oraz na stronie czwartej. 11. No.

0: Możecie nieustająco pisać do godziny 10 właśnie, no a propos adresów, no to jeszcze z jednym trzeba, albo nawet z dwoma przyjść.
1: Nie, no to teraz z jednym, no ile tych adresów byś chciał na raz?
0: No, bez im więcej, tym lepiej.
1: Nie.
0: Im więcej, tym lepiej. Nie.
1: 618-7502-13 to numer telefonu, pod który możecie dzwonić. Serwis komunikacyjny to już za 7 minut.

0: dwóch. Tak zakończył się ten mecz 1/16 finału. Dzisiaj kolejne spotkania 1/8 finału, no a potem w 1/8 finału będziemy mogli zobaczyć Igę Świątek, to już w najbliższą środę, czyli to jutro, ta zmierzy się z Iwą Jowicz. A propos naszej reprezentacji, to jeszcze trzeba zajrzeć do tego, co w deblu. Jutro Maja Chwalińska i Nikola Bartunkowa w 1/8 finału zmierzą się z parą Shen Wenzheng i Katerin Siniakową. To China Open i to świat tenisa.
1: No to czekamy w takim razie na te mecze i kibicujemy całym serduchem. Szkoda Hurkacza, szczerze mówiąc, bo półfinał to już wysoka. Z tego, co wiem, Dżokowicz też półfinału nie dograł do końca.
0: No ale tak, tam

0: ich Polina Nowicka-Szefer. Po modernizacji hala ma ponownie gościć koncerty, wydarzenia sportowe i inne imprezy. Wstępne założenia przewidują miejsca dla około 4000 osób. 16 poznańskich realizacji powalczy o 28 nagrodę imienia Jana Baptysty Quadro. Wśród nominowanych są m.in. Mosty Berdychowskie, Dom Książki przy ulicy Gwarnej, Otwarty Dziedziniec przed Zamkiem, Nowy Gmach Sądu Apelacyjnego oraz Rektorat Politechniki Poznańskiej. Konkurs ma wyróżniać projekty, które nie tylko dobrze spełniają swoją funkcję, ale również wpływają na wygląd i jakość miejskiej przestrzeni. Zwycięzcę tegorocznej edycji poznamy 16 października podczas gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
1: Coś się dzieje w Twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
0: Blisko 6,5 tysiąca pierwszoklasistów z powiatu poznańskiego otrzyma w tym roku kamizelki odblaskowe. Ruszyła 25. akcja edycji Bezpieczny Pierwszoklasista, organizowanej przez powiat, policję i straż pożarną. Do końca października kamizelki trafią do dzieci ze wszystkich 17 gmin. Mają poprawić ich widoczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo na drodze, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Podczas spotkań z najmłodszymi policjanci i strażacy przypominają im również podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zachowania w sytuacjach zagrożenia. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Pytanie, czy baza siadła nabiera zupełnie nowego znaczenia. Godzina 8. Kuro, zapraszamy.

0: 6 dzień października mamy dzisiaj w kalendarzu, moi drodzy. To wtorek, do weekendu tylko 3 dni zostały.
1: Tylko 3. Jak pięknie.
0: Artur.
1: Brunon.
0: Myślałem, że tu chyba będzie bardziej. Fryderyka.
1: Monika.
0: Roman.
1: Bronisław.
0: Bruno.
1: Renat.
0: Magdus.
1: Alberta.
0: Askaniusz.
1: Wiera.
0: Wszystkiego dobrego wam życzymy, to wasze imieniny. Nie wiem dlaczego w taki sposób, ale no...
1: Nie mam pojęcia.
0: Codziennie coś nowego. Dzień porsuka tego, co... Dokończ.
1: Urozmaicał dzień nam jak każdy inny. To przecież godzina 8:01 już na zegarach. O, zobacz, jakieś fusy po aferzastej się ostały.
0: No tak, my.

0: wrzody albo jamy ustne, które na pewno nie zachęcają do tego, ale nie zawsze tak było. Mniej więcej w latach 20. XX wieku była ogromna kampania reklamowa robiona przez jedną z wiodących marek papierosów. Producent ten korzystał bardzo z mody panującej ówcześnie, czyli z mody na szczupłą sylwetkę. A powszechnie wiadomo, że papierosy raczej to łaknienie hamują. Z tego względu poszli o krok dalej, reklamując papierosy, po które można sięgnąć zamiast czegoś słodkiego.
1: Ale tutaj jest taki śmieszny efekt jojo, bo bardzo często się mówi o tych osobach, które próbują rzucić, że później mają taki efekt podjadania i takiego niepohamowanego podjadania, więc oni chcieli zrobić na odwrót i skończyło się i tak tym samym efektem.
0: To ma wszystko ręce i nogi,
1: przestaje
0: się palić, więc łaknienie się zwiększa, no to pal. Pal, żeby nie jeść słodkiego, żeby twoja sylwetka była taka, jaka chcesz.
1: No, mówiłaś o paleniu, więc ja może przejdę nie do końca do palenia, ale również do temperatury. No bo palenie wiąże się z nie najniższą raczej temperaturą. Przejdę do diety, która nazywa się witarianizmem. I polega ona na tym, żeby nie poddawać niczego obróbce termicznej wyższej niż 42 stopnie. No bo to jest temperatura ścinania się białek i zwolennicy tej diety...
0: No tak, ale też nie zabija się przez to różnych bakterii.
1: Może i nie zabija się różnych bakterii, ale nie zabija się też enzymów, minerałów, składników odżywczych. Wszystko wychodzi takie surowe, tak jak matka natura to stworzyła. W związku z czym pochłaniamy 100% możliwości, 100% zasobów i 100% tego, co ten pokarm dla nas przygotował i są one w jakiś sposób podgrzewane długotrwale, żeby po prostu były w letniej, pokojowej temperaturze, ale żeby nadal były surowe.
0: Mhm. Istnieją metody takie, ale to w profesjonalnych kuchniach typu sous vide, które rzeczywiście utrzymuje konkretną temperaturę przez bardzo długi czas, no ale w warunkach domowych jest to przecież niemożliwe.
1: No tak, tak, tak. To byłoby bardzo skomplikowane, więc zakładam, że w ogóle twórcy tej diety, ponieważ tutaj bardzo ciężko w ogóle dotrzeć do dokładnych informacji, ale twórcy tej diety pewnie i tak robią to na oko, co jest jeszcze bardziej groźne, bo jeżeli obniżyliby tą temperaturę jeszcze bardziej, to jeszcze mniejszy procent tych bakterii, drobnoustrojów zabiją, więc jest tutaj duża szansa na co najmniej zagrażające samopoczuciu zatrucia, a już nie mówię o tych zagrażających życiu.
0: No dobrze, to przejdźmy teraz do diety trochę bardziej hardkorowej. Powiedziałabym bardziej jak ze scenariusza horroru, niż jak sposób na odchudzanie. I mam tu na myśli dietę tasiemcową. Słyszałeś o tym?
1: Było to bardzo popularne swego czasu.
0: Było. Polega ona na tym, że w postaci tabletki zwykle połyka się jaja lub larwy tasiemca. Te tasiemce mają się rozwinąć w naszym organizmie i zjadać sobie wiele z tych rzeczy, które pochłaniamy. I tym samym chudniemy, nie licząc kalorii, nie ćwicząc.
1: Możemy jeść, co chcemy tak naprawdę. Studnia bez dna.
0: Tak, i do tego mamy proszonego gościa w jelitach.
1: Proszonego do tego momentu, dopóki on nie będzie uzbrojony, bo z tego co pamiętam, to generalnie te larwy w tabletkach podobno miały być nieuzbrojone, ale czasami zdarzał się uzbrojony.
0: Zdarzał się.
1: I dopóki te tasiemce właśnie były nieuzbrojone, to dało się ich pozbyć z układu odżywczego.
0: No tak, ale sposób ich pozbywania się nadal pozostawia dużo do życzenia, bo tak jak w przypadku innych diet, no to można po prostu sobie z takiej diety zrezygnować, albo trzeba powoli schodzić z jakiegoś tam restrykcyjnego rygoru.
1: A tutaj finalną decyzję pozostawiasz swojemu lokatorowi.
0: Albo lekarzowi.
1: Tak.
0: No bo innej możliwości nie ma. Także jest to kolejna dieta, której szczerze nie polecamy.
1: Dosyć niesmaczna i nie wiem, czy polecana, mogłaby być też dieta HCG. To jest dieta składająca się z dodatku hormonu. HCG to jest gonadotropina kosmówkowa, czyli hormon produkowany przez kobiety ciężarne, a dokładniej przez ich łożysko. i używa się tego hormonu na przykład w lecznictwie, żeby leczyć niepłodność u kobiet i w kulturystyce, ponieważ o ile się nie mylę, to też jest środek dopingujący. I jeżeli w ciele sportowca wykryje się gonadotropinę, to jest dyskwalifikowany, ponieważ ona...
0: Jako doping.
1: Dokładnie. Wyznawcy tej diety przyjmują to HCG w zastrzykach właśnie takich dopingujących. Jednocześnie ograniczają się do spożywania normalnych posiłków tylko do 500 kalorii dziennie, a resztę ma robić właśnie ten hormon, który ma nadbudowywać mięśnie, dostarczać substancji odżywczych i w ten oto sposób ma się to rekompensować. No a z drugiej strony waga przez mięśnie może rosnąć, ale ta niechciana przez tkankę tłuszczową po prostu spada.
0: Ja bym nie mogła zrezygnować mimo wszystko z większości jedzenia.
1: Nie no, 500 kalorii to jest jeden mały posiłek, to pół kanapki by było.
0: To już nawet nie chodzi o to, że można by było mniej jeść, ale no zero przyjemności z jedzenia
1: tak,
0: w tym
1: tak,
0: momencie.
1: Tak. Wszystko trzeba liczyć, wszystko po małych kęsach i tyle, i koniec.
0: A skoro koniec, to chcielibyśmy zaprosić Was na naszą stronę facebookową Gadka z Mleczkiem, bo bardzo chcielibyśmy, żebyście również byli częścią naszej audycji i mieli możliwość zaangażowania się w przyszłe tematy i mieli możliwość opowiedzieć o swoich doświadczeniach, o których tutaj będziemy mówić. Do usłyszenia. Ej, chyba się przypala.
1: Jeszcze nie.
0: A ten dym?
1: To kwestia interpretacji.
2: O jedzeniu. Mądrze, głupio i bez zadęcia. Gadka z Mleczkiem. W każdy wtorek o 8:30.
3: Autopromocja.
4: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
5: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
6: 21 wiek, panika i afery.
7: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
8: Aferanek.

0: tamtejszy personel w zakresie obsługi sprzętu audiologicznego.
1: Ty też tworzysz radio? Napisz. redakcja@afera.com.pl.
0: Jesień to czas opadających liści, więc Poznański Zarząd Dróg Miejskich przypomina o akcji Liść. Właściciele, administratorzy i dozorcy mogą bezpłatnie otrzymać worki na liście zebrane z miejskich chodników przy swoich posesjach. ZDM dostarczy je pod wskazany adres, a po zapełnieniu również odbierze. Zamówienia można składać telefonicznie lub mailowo pod adresem liście@zdm.poznań.pl. Akcja potrwa do końca roku. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
2: Godzina 9 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy na antenę Kurę po raz kolejny.

0: Szósty dzień października to wtorek, a to oznacza z tych najważniejszych informacji,
1: że 3 dni do weekendu nam zostały. Artur, Brunon, Fryderyka, Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta, Askacjusz i Wiara obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Nadać dziecku imię Wiara to tak jakby nadać dziecku imię Nadzieja.
0: O tak, to też mi się z tym skojarzyło. No czasami tak wychodzi, no co zrobić. Jaki ty masz pomysł na imię dla dziewczynki na przykład?
1: Klaudia.
0: Klaudia.
1: Monika.
0: To, ale zobacz, ile takich Klaudii jest w Polsce.
1: Tradycja.
0: Tradycja. Czyli Wiara i Nadzieja to nie, ale tradycja to tak. To już
1: tradycja
0: wszystko.
1: To jest zdecydowanie najlepsze imię.
0: Wiemy, w którą stronę to skręca.
1: Dzień
0: słuchaj.
1: Borsuka w kalendarzu mamy, który...
0: Borsuk jest fajny, po prostu. Borsuk jest najlepszy.
1: Nie zrymujesz.
0: Nie
1: zrymuję.
0: Nie, nie, no niestety, nie znam niestety. Się na rymach. Może jakiś rym biały. To jeszcze daj mi szansę za godzinę.
1: Dobrze, o,
0: może,
1: to poczekamy.
0: Może w ten sposób. A to, co już za chwilę, to rozmowa z psychodietetykiem Dariuszem Chudzińskim z Fundacji Tafla o zaburzeniach odżywiania. Dlaczego restrykcyjne diety niemal zawsze kończą się napadem jedzenia? Jak odróżnić głód fizyczny od głodu?

0: i dieta, no to nadwaga czy otyłość. Ona się z niczego nie bierze. Warto też rozróżnić, że nadwaga jeszcze nie jest stanem chorobowym, a otyłość już jest chorobą. Nadwaga występuje przed i predysponuje oczywiście do otyłości. No i ta otyłość nie bierze się z samego tego, że człowiek po prostu je za dużo, bo tak chce. Czyli za tym kryje się coś więcej, to leży gdzieś głębiej. No i tutaj właśnie wchodzą te aspekty wszelkie psychologiczne, nad którymi zdecydowanie trzeba popracować, bo jak się okazuje i badania wyraźnie wskazują, że jak ludzie próbują się odchudzać na własną rękę, no to mniej więcej w przeciągu 5 lat około 90% z tych osób wraca do wagi poprzedniej, bądź też ta masa ciała jest wyższa.
1: Czyli to aż w takiej perspektywie 5 lat się to bada, bo zazwyczaj tak. To się patrzy po człowieku tak w perspektywie miesięcy nawet, bym powiedział, o, ale schudłeś fajnie. Czyli to nawet 5 lat jest się w takim, powiedzmy, gdzieś zagrożeniu, że to może wrócić.
0: Zdecydowanie powiedziałbym, że nawet dłużej, z tego względu, że teraz tak, jak popracujemy tylko z planem żywieniowym i to jest plan na chwilę, żeby schudnąć x kilogramów, no to... Do tego po prostu się dochodzi, ludzie dochodzą do tego punktu, ale co dalej? Dalej toczy się życie, tak? I często ludzie wracają do tych nawyków, które były wcześniej. Do tych nawyków i do tych rzeczy związanych z jedzeniem, do sytuacji, różne sytuacje te osoby triggerują nadal. I bo tam nie zaszła głębsza zmiana. Chociażby na poziomie poznawczym zmiany właśnie tych nawyków. I widać to wyraźnie, że jeżeli pracujemy nad zmianą nawyków żywieniowych, to zdecydowanie to nie jest zmiana tylko i wyłącznie na chwilę, że ta masa ciała spadnie i dobra, koniec, tylko to potem trwa, bo też nawet jeżeli ktoś zboczy, że tak powiem, z tych torów, pójdzie na chwilę inną drogą, to znacznie łatwiej jest mu wrócić na te dobre tory i kontynuować.
1: No właśnie, rzecz. Bo dieta kojarzy nam się z czymś takim raczej krótkotrwałym, raczej jakimś remedium na coś, co nam się, powiedzmy, zdarzyło, a tu chodzi przede wszystkim o zdrowe odżywianie.
0: Zdecydowanie. I o życie po prostu, żeby też żyć, prawda?
1: Nie samym jedzeniem człowiek żyje.
0: Tak.
1: Pewnie też w tę stronę moglibyśmy pójść. No właśnie, ale w społeczeństwie wciąż pokutuje krzywdzące przekonanie, że otyłość to po prostu brak silnej woli czy lenistwo, o którym wspominaliśmy. No to jak to wygląda w rzeczywistości? A może z czym najczęściej przychodzi pacjent? Czy z problemem z żołądkiem i z wagą, czy bardziej z poczuciem winy na przykład?
0: Poczucie winy jest bardzo częste. Ono współwystępuje oczywiście i to przejawia się na absolutnie różne sposoby. Natomiast osoby, które do mnie przychodzą, bardzo często są wysłane przez lekarza, przez męża, żonę, zazwyczaj. Może jak przychodzi, no to przez żonę.
1: Ciężko nam tak mężczyznom samemu pójść do lekarza.
0: Trudniej. Tak. No bo jeszcze gdzieś tam cały czas jest ten mit, że mężczyzna to powinien wziąć się w garść, powinien dać sobie radę, ogarnąć się i tak dalej. Nie? Bardzo, bardzo mocno cały czas gdzieś to funkcjonuje. No i teraz tak, no jeżeli ktoś przychodzi i faktycznie widzi w tym sens i widzi, że czuje, że faktycznie chciałby poprawić coś w swoim życiu, czy dla siebie, czy też dla innych, bo tutaj i ta motywacja wewnętrzna i zewnętrzna zarówno będą dobre, jakby tutaj nie rozróżniam, fajnie jak jest to i to jednocześnie. Natomiast często jest tak, że są to osoby wysyłane po prostu przez kogoś, nie?
1: No dobra, czyli nie rozróżniamy motywacji zewnętrznej od wewnętrznej, w sensie, że która jest lepsza, powiedzmy, a nie wydaje się właśnie, że ta wewnętrzna mimo wszystko będzie silniejsza, nie, która nie wpływa, powiedzmy, od świata zewnętrznego?
0: Byłoby idealnie, gdyby każdy miał tą wewnętrzną motywację. I nad tym oczywiście sobie pracujemy w gabinecie, żeby gdzieś wzbudzić tą motywację wewnętrzną u osób, które jej nie mają. Natomiast nawet jeżeli jest to motywacja zewnętrzna i ta osoba przychodzi już do gabinetu, umawia się na konsultację, no to wtedy możemy sobie popracować, tak? Nawet jeżeli jest opór, to z tym oporem potem też pracujemy. I tutaj ta psychologia właśnie się włącza. To jest bardzo istotny element. No, można jeszcze na przykład wyróżnić motywację pozytywną i negatywną.
1: Mhm. No tak.
0: Tak, czyli tak naprawdę najlepszy jest zlepek tych mhm. różnych rzeczy.
1: Jak człowiek negatywnej też warto mieć trochę do siebie?
0: Myślę, że tak. Mhm. Często ludzie przychodzą właśnie z tą motywacją zewnętrzną, negatywną, czyli lekarz mnie wysłał mhm. I powiedział, że jak nie zmienisz życia, no to nie zmienisz swojego sposobu odżywiania, nie schudniesz i tak dalej, no to może być coraz gorzej, to dopadną cię różne choroby, wzrasta ryzyko różnych powikłań i tak dalej, nie? Więc nawet i to jest ta negatywna, nie? Czyli chcemy uniknąć tego złego, co może się wydarzyć.
1: Czyli najlepszego wszystkiego po trochu, jeśli chodzi o motywację. O dietę pewnie też tak można by to ująć. A jak wygląda schemat, w który wpada, powiedzmy, większość osób z takich restrykcyjnych diet? No bo to na początku jest rygor, później gdzieś przychodzi te złamanie zasad, poczucie porażki, może napad jedzenia. Jak go przerwać w takim razie?
0: Mhm. Tak, to jest błędne koło i tutaj myślimy bardzo często w kontekście właśnie nadwagi i otyłości, natomiast warto sobie uświadomić to, że restrykcyjne diety i te próby podejmowane na własną rękę, tym bardziej w XXI wieku, gdzie mamy dostęp do różnych źródeł informacji, bardzo często niekoniecznie sprawdzonych i dobrych źródeł informacji, bo nie tylko specjaliści gdzieś tam przekazują te informacje, ale też no, wielu influencerów, ale oczywiście też specjaliści mogą się czasami mylić, coś palnąć, źle powiedzieć, no a ludzie za tym idą. Ciężko to zweryfikować. Mhm. No i oprócz tej otyłości oczywiście można też wpaść w zaburzenia odżywiania. Właśnie tutaj często na przykład osoby, które chcą schudnąć, chcą leczyć tą otyłość, to wpadają w takie błędne koło, bo na przykład próbują na własną rękę, gdzieś tam mogą sobie kompensować to, że więcej zjedzą, bo jest poczucie wstydu, jest małe poczucie sprawstwa wtedy i chcą, że tak powiem, nadrobić. Niektórzy mhm. idą no, na przykład w prowokowanie wymiotów, czy w nadmierną aktywność fizyczną. To już jest taki stan czy prowadzący do bulimii, czy już nawet diagnozowanej bulimii. No i wtedy mamy problem tak naprawdę bardzo mocno złożony. No i bardzo ważne jest przerwanie tego błędnego koła. Oczywiście przyglądamy się tym rzeczom fizjologicznym, robimy badania podstawowe, hormony i tak dalej, to wszystko jest istotne. Natomiast też patrzymy, jak ta osoba żyje, jak się odżywia, czy odżywia się regularnie chociażby, jaki jest skład tych posiłków, ile ma stresu w życiu, jak sobie radzi ze stresem, bo to jest istotne.
1: Przy takich zaburzeniach odżywiania to już potrzebny jest specjalista, czy jeszcze da radę samemu, powiedzmy, z tego wyjść?
0: Polecam zdecydowanie wtedy kontakt ze specjalistami, bo bardzo ciężko jest samemu. O, zdecydowanie tak.
1: A które diety szkodzą?
0: Które diety szkodzą?
1: Mamy dużo popularnych ostatnio. Tak z tego, co sprawdziłem gdzieś tam, śledzę, powiedzmy, te tematy, to wydaje mi się, że sprzed laty była taka popularna jedna i teraz wróciła. Dieta keto, co pan o niej myśli?
0: Tak, faktycznie ona cały czas, mam wrażenie, że nie traci na popularności. Ja przede wszystkim kieruję się badaniami naukowymi i też swoją praktyką, swoim doświadczeniem i w kwestii akurat samej diety, to może zacznę tak, odnośnie samych tych diet, największą trudność i najbardziej niebezpieczne będą te, które są skrajne, które nie mają potwierdzonej naukowo skuteczności i niektóre z nich to są taką trochę pułapką, bo na początku można czuć się lepiej, ale w dłuższej perspektywie niekoniecznie to będzie dobrze wpływało na zdrowie.
1: W perspektywie lat,
0: tak. Właśnie. Bo okej, w ciągu paru miesięcy można poczuć się trochę lepiej. Jak ktoś się bardzo źle odżywiał i przejdzie na jakąś dietę, na przykład gdzie są warzywa, gdzie jest mniej węglowodanów prostych, cukru i tak dalej, no to będzie czuł różnicę.
1: Szok, ale to też jest szok dla organizmu na sam początek.
0: Jest.
1: Że nagle warzywa.
0: Tak. I odnośnie diety keto, ja nie jestem zwolennikiem, ani nie jestem też przeciwnikiem. Natomiast właśnie jestem zwolennikiem tego, co jest udowodnione naukowo, tak jak już powiedziałem, i Dieta keto, przypadasz stele koopornej? Okej. Okay. Mhm. Jak najbardziej. Tutaj mamy dowody naukowe. Gdzieś tam pojawiają się badania naukowe, które wskazują na skuteczność przy niektórych nowotworach, ale to nie kwestia leczenia, tylko wspomagania leczenia. To tak. Natomiast w kwestii na przykład redukcji masy ciała, to tak jak powiedziałem wcześniej, jak ktoś zaczyna regularnie jeść i trochę jakościowo lepsze jest to jedzenie, no będzie czuł efekt.
1: Oczywiście, że tak. A jak odróżnić głód fizyczny od głodu emocjonalnego?
0: Głód fizyczny, on się charakteryzuje tym, że przede wszystkim narasta stopniowo. Mhm. I on też występuje po pewnym czasie od poprzedniego posiłku. Czujemy to, ten ruch w jelitach, jakieś burczenie w żołądku i tak dalej. Czujemy się głodni. I on charakteryzuje się też tym, że jak cokolwiek zjemy, no to on mija, przechodzi, nie? I to bez względu na to, czy to są, nie wiem, dwie marchewki, czy to jest jakaś kanapka, czy to jest jakiś jogurt, czy coś słodkiego, no to przynajmniej na chwilę on mija, on przechodzi. Natomiast jeżeli chodzi o ten głód emocjonalny, on przechodzi nagle. Mhm. I to może być na zasadzie takiej, że no, człowiek jest najedzony, ale mimo tego ma na coś ochotę. I nawet jeżeli próbuje to zastąpić różnymi innymi rzeczami, bardzo często tak bywa, to i tak będzie cały czas ten człowiek chodził i tam szukał tego, na co ma ochotę.
1: I próbujemy sięgać. Zazwyczaj tak. Tych węgli pewnie z kolei. Coś takiego najprostszych cukrów, co nam to da od razu tą energię. A to pewnie chodzi o coś innego, o podłoże stresogenne chociażby. Tutaj może mieć duży wpływ. Już na sam koniec może spytam, bo można by rozmawiać i rozmawiać na ten temat. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy od lat, powiedzmy, jest na wiecznej diecie i czuje bezsilność, jaki powinien być jego pierwszy krok?
0: Warto wtedy poszukać informacji w internecie, oczywiście na sprawdzonych, dobrych stronach internetowych. Można skorzystać też z pomocy specjalistów, tak jak chociażby u nas w Fundacji Tafla, gdzie mamy też możliwość prowadzenia niskopłatnych konsultacji. Więc pójście do dietetyka, do psychodietetyka, do psychologa będzie zdecydowanie dobrym kierunkiem.
1: I chociażby o zaburzeniach odżywiania, o psychodietetyce rozmawiałem z Dariuszem Chudzińskim z Fundacji Tafla. Bardzo dziękuję za tą ważną rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

No tak najprawdopodobniej. Taki kawałek do nas zawitał, moi drodzy, to lista aferowych nowości. Marcelina przyszła właśnie z tą propozycją, z tym singlem.

0: Kolejnym bardzo znanym aspektem schizofrenii są halucynacje, w których chory będzie doznawał zaburzeń zmysłów, gdzie będzie odczuwał realistyczne bodźce, pomimo braku ich faktycznego źródła. Ich przykładem są zaburzenia słuchu, gdzie osoba chora może słyszeć różnego rodzaju głosy, które komentują jej zachowania lub nakazują zrobienie czegoś. Takie zaburzenia w postrzeganiu rzeczywistości są najbardziej kojarzone z tym zaburzeniem. Jednak wcześniej wspomniane wycofanie społeczne i zobojętnienie są równie nieodzowne w tym, jak większość chorych będzie doświadczało tej choroby. Też tym, co składa się na tak zwane załamanie linii życiowej, jest niezdolność do koncentracji takiej osoby czy organizacji i zaplanowania dalszych działań. Będzie ona zmagała się z nagłym spadkiem poziomu inteligencji. Taka osoba też nie pamięta, co zrobiła ostatnio, usłyszała czy powiedziała. Rozwój schizofrenii jest złożony. Znaczenie będą miały czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne, jak i środowiskowe. W przypadku wystąpienia zaburzenia u kogoś z najbliższej rodziny, ryzyko wystąpienia go u danej osoby rośnie. Na przykład w przypadku obojga rodziców cierpiących na schizofrenię będzie sięgało ono 46%. Jednak w przypadku, gdy jest ono u tylko jednego z nich, są to liczby rzędu 6 do 9%. Jednak na jej rozwój wpływa splot różnych czynników, również tych pozabiologicznych. Mówiła do Was Marta Sibila i zapraszamy w przyszłym tygodniu.
1: Skwierczy Ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Autopromocja. Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
4: Szampan MP3.
5: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
6: W środę o 20:00.
4: Zaprasza zespół Niemoc.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Dzień dobry. Ulotki.
8: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
2: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: wszystko w dzisiejszym wydaniu porannych serwisów informacyjnych. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne już od 15:57.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Moi kochani, tanio to już było, będzie tylko drożej, ale kura, co godzina oczywiście, to dzisiaj.

0: Szósty dzień października mamy w kalendarzu, moi drodzy, to wtorek. Trzy dni do weekendu nam zostały.
1: Oczywiście Artur, Brunon, Fryderyka, Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta, Askaniusz, no i Wiara, oczywiście. W to wierzymy i najlepszego życzymy wszystkim, którzy mają właśnie mieć imieniny, urodziny, najlepszego. Oczywiście dzień Borsuka obchodzimy, no właśnie, no i o te urodziny też pytaliśmy was. I odpowiedzi jest, no myślałem, że coś wybierzemy, a zobacz, tyle jest, że doszło przed chwilą.
0: A, no to nie możemy teraz wybrać, moi drodzy. To za chwil kilka wszystko naczytamy, dowiemy się i sprawdzimy. Dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie odpowiedzi. No niestety, zwycięzca może być tylko jeden. A propos kalendarza jeszcze, to ty już czytałeś przysłowie?
1: Ja chyba nie
0: czytałem. W październiku kawek gromada, słodne dni nam zapowiada. To przysłowie na dzisiaj, proszę bardzo.
1: Numer jeden i koniec, kropka. Więcej tak. Niestety nie ma. Patryk Wojciak, to on dzisiaj realizuje. Aferanek, Michalina Pellowska, to serwisy informacyjne. Kamil Strużyński i Mikołaj Pokorzyński byli z wami od 6:30.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. Na koniec zaglądamy...

słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

0: Po mieście chodzą już oficerki i kozaki, a echo ich obcasów obija się po różnych przestrzeniach. Najlepiej posłuchać go w takich kulturalnych, na wystawie, w kinie albo gdzieś tam. Ja, Michalina Janas, powiem ci dokładnie gdzie.
1: Przynęta kulturalna.
0: Zbieramy jeszcze szczęki z podłogi po festiwalu Galerii Sztuki Gossip. Bardzo się nam podobało. A ty na mieście możesz nadal oglądać wystawy, które otworzyły się w co dopiero miniony weekend. Proponuję ci na początku przejść się do Galerii Domie, a tam zobaczysz prace artystyczne poruszające temat finansowania sztuki oraz niewidzialnej pracy twórców i twórczyń. Jak dalej kreować, gdy potrzeba na to funduszy? Artystki oraz artyści opowiedzieli o tych trudach na wystawie Obiegi powstrzymujące. Domie zaprasza cię od 14 do 19. A druga wystawa, w stronę której ciebie kieruje, to Przestrzeń pośrednia w Galerii Nisko. Zobaczysz tam wszystkie malutkie akcenty w naszym codziennym życiu, które sami może pomijamy, nie doceniamy. Okraszone delikatną, graficzną formą w minimalistycznych kolorach. Medytacja poprzez sztukę. A bo to pierwszy raz? Nisko zaprasza cię od 13 do 17.
2: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Tylko, a ty chcesz już tańczyć? Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Siła działania sercem Poznania. Do 11 października zgłoś kandydatki i kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2026. Wejdź na www.poznań.pl/wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
1: Reklama.
3: Słuchasz,

0: Wracamy do Was z obiecanym konkursem i dzisiaj możecie wygrać podwójną wejściówkę na mecz piłki ręcznej kobiet. Już w tę sobotę zagrają w Lidze Centralnej na PR Poznań i piłka ręczna Koszalin. Co należy zrobić, aby wygrać taką wejściówkę?
1: Tak, no to należy do nas napisać SMS-a, a w związku z tym, że wejściówka jest podwójna, no to dwie osoby mogą pójść na ten mecz, więc co trzeba zrobić? No napisać do nas SMS-a, kogo byście ze sobą zabrali na ten mecz i dlaczego. Tutaj czas jest do godziny 16:00, liczymy na waszą kreatywność, no i na dobrą sprawę na ten mecz można zabrać i każdego. Każdy jest tutaj mile widziany, żona, kochanka, mąż, babcia, dziadek.
0: Ale poleciałaś szalenie.
1: No zobaczymy, zobaczymy. Liczymy tutaj na kreatywność, ale też na prawdę, prawda?
0: Prawda, prawda jest ważna. A mecz to będzie istotny, bo na Poznań liczy na awans.

0: Zbieramy jeszcze szczęki z podłogi po festiwalu Galerii Sztuki Gossip. Bardzo się nam podobało. A ty na mieście możesz nadal oglądać wystawy, które otworzyły się w co dopiero miniony weekend. Proponuję ci na początku przejść się do galerii Domie, a tam zobaczysz prace artystyczne poruszające temat finansowania sztuki oraz niewidzialnej pracy twórców i twórczyń. Jak dalej kreować, gdy potrzeba na to funduszy? Artystki oraz artyści opowiedzieli o tych trudach na wystawie Obiegi powstrzymujące. Domie zaprasza cię od 14 do 19. A druga wystawa, w stronę której ciebie kieruje, to Przestrzeń pośrednia w galerii Nisko. Zobaczysz tam wszystkie malutkie akcenty w naszym codziennym życiu, które sami może pomijamy, nie doceniamy. Okraszone delikatną, graficzną formą w minimalistycznych kolorach. Medytacja poprzez sztukę. A bo to pierwszy raz? Nisko zaprasza cię od 13 do 17.
1: Jest 6 października i sprawdzamy, wchodzimy do naszego kalendarium zobaczyć, co tam się działo. I ja tutaj wyczytałam, że w 2019 roku Olga Tokarczuk została ogłoszona laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018.
2: Ja przyznam, że dalej nie przeczytałam jej książek, ale są na liście, dużo osób poleca. Nawet Dua Lipa poleca, więc nie tylko tutaj znawcy literatury, ale też gwiazdy show biznesu. I chyba potem był taki filmik, nie wiem czy widziałaś, bo Dua Lipa ma swój taki klub książkowy online i właśnie w jakimś wywiadzie mówiła, że to jest jej ulubiona książka, czy aktualnie ulubiona książka, i zainteresowanie bardzo się zwiększyło w tym czasie.
1: No więc... ja muszę przyznać, że też nie czytałam niestety, ale no dopisujemy to teraz do swojej listy.
2: Tak, tutaj skoro trochę zahaczyłyśmy o popkulturę, mamy też drugą datę związaną z popkulturą, a mianowicie z utworem Despacito. Myślę, że każdy z was tutaj słuchających, nawet jeśli nie lubi, to słyszał i kojarzy. Mianowicie...
1: W 2017 roku teledysk do tego utworu jako pierwszy w historii YouTube'a osiągnął 4 miliardy wyświetleń. I była to rekordowa ilość, także no myślę, że Despacito akurat każdy z nas tutaj zna i każdy z nas ten teledysk gdzieś tam widział.
2: Tak, i przez długi czas utrzymywał się jako top 1 wideo z największą oglądalnością. Jakiś czas temu to się zmieniło. Teraz, przyznam, nie pamiętam, zaraz możemy wam sprawdzić, co jest najbardziej oglądanym klipem, ale w związku z tym teledyskiem mam dla was ciekawostkę taką turystyczno-krajoznawczą. Mianowicie został on nakręcony w Puerto Rico, w San Juan, stolicy, w starej części miasta, dzielnicy, która nazywa się La Perla. Była to bardzo uboga dzielnica. Turystów raczej przed nią ostrzegano z powodu wysokiej przestępczości, handlu narkotykami i po prostu no nie była zbyt turystycznym miejscem. A potem jak ten klip opublikowano, jak stał się popularny, to nagle turystyka w tym miejscu eksplodowała. Ten teledysk ukazał te malownicze, kolorowe domki, lokalną kulturę. Fani zaczęli odwiedzać to miejsce. I zainteresowanie wyjazdami na Puerto Rico i samą La Perlą wzrosło o około 45%, a to wsparło lokalną społeczność w rozwoju przedsiębiorczości, otwieraniu nowych biznesów, restauracji, kiosków, hoteli, i zaczęto odnawiać tą dzielnicę, więc tutaj znowu mamy taki ciekawy przykład tego, jak popkultura. Może no i to niezbyt wysokich lotów, mimo mojej sympatii do muzyki latynoskiej, no nie jest nic ambitnego w tym przypadku, a tak pozytywnie wpłynęło na całą dzielnicę i całe miasto i nawet małe państwo, można powiedzieć.
1: Ale to wrócimy jeszcze do Polski, bo Mateusz Pospieszalski, czyli polski muzyk zespołu WW, ma dzisiaj urodziny. Urodził się w 1965 roku, także życzymy wszystkiego najlepszego. I dodatkowo premiera albumu WW o tytule WW również miała swoją premierę tego 10 października w 1986 roku i z racji tego będzie WW Dzieci Kwiaty 1.

0: nie 80 lat, to warto zaznaczyć, lub tych osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą albo niesamodzielną, więc jeśli znacie kogoś takiego, macie w rodzinie, bądź też jesteście kimś takim, bo w Radio Afera jest dla każdego, może słuchają nas jacyś seniorzy, pozdrawiamy, no to wystarczy zadzwonić do biura w Poznaniu, numer 616-466-3344 od poniedziałku do piątku i należy podać dane osobowe seniora, informacje kontaktowe, zakres usługi, miejsce położenia grobu i więcej informacji znajdziecie właśnie na stronie internetowej.
1: Także zapisać można się już teraz, żeby być gotowym na tego 1 listopada.
0: Dokładnie, na stronie Urzędu Miasta znajdziecie więcej informacji, a przed nami już za moment dziwna wiosna, zbliża się noc.
1: Dziwna wiosna, a to też w sumie taki nietypowa dziwna wiosna.

0: 8 października koncertem finalistów w Teatrze Nowym. 10 finalistów, którzy pięknie śpiewają. Polecam, nie wiem czy byłaś, ja kiedyś się wybrałam i byłam pod wrażeniem. A nas czas już powoli goni, hurtownia dobiega końca. Dzisiaj realizował nas Kuba Sadowski i Hania, a za mikrofonami
1: Zofia Frankiewicz
0: i Lucia Sutkowska.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: I zaraz już serwis informacyjny.

0: Trudno określić przyczyny głuchoty wśród tamtejszych mieszkańców, mówi adiunkt w Zakładzie Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr Olgierd Stiller.
1: Statystyki pokazują, że w tamtej populacji jest mniejszy procent niedosłuchu niż w populacjach europejskich. Natomiast jak my trafiamy do placówki, to z wyboru placówki, która skupia takich pacjentów. Etiologia różnie. Często po gorączce malarycznej, często po zapaleniu ucha przewlekłym, meningokoki. Trudno powiedzieć, skoro wiek pacjenta jest nieznany, a tamte historie choroby nie istnieją.
0: Pomoc wolontariuszy trafiła do osób w każdym wieku. Najmłodszym pacjentem było miesięczne niemowlę, a najstarszą przebadaną osobą stuletnia kobieta.
2: Student wie pierwszy z 98,6.
0: Studiowanie w Polsce jest coraz droższe. Z najnowszego raportu Portfel Studenta Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości wynika, że przeciętne miesięczne wydatki Żaków przekroczyły już 4000 zł. Najwięcej pieniędzy pochłaniają opłaty za wynajem mieszkania, wyżywienie oraz ewentualne czesne. Jeśli odliczymy opłaty za naukę na studiach stacjonarnych, same koszty życia wynoszą średnio ponad 3,5 tysiąca złotych. Studiowanie staje się luksusem, podkreślał w magazynie reporterów dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.
3: Studenci zwrócili na to uwagę, że bez pomocy rodzicom, czyli bez tego pracowania gdzieś tam w gastronomii, w logistyce, bez dorobienia trochę do tych środków, które otrzymuje się od rodziców, będzie bardzo ciężko studiować. Ten odsetek tych, którzy rezygnują ze studiów z przyczyn ekonomicznych, jest dosyć wysoki, bo to jest 13%.
0: Więcej w tym temacie możecie usłyszeć w ostatnim wydaniu magazynu reporterów, a znajdziecie go na platformie YouTube.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Kranówka jest bezpiecznym i wygodnym wyborem. Taki jest przekaz Aquanetu, który uruchomił akcję Kranówka Poznańska. W jej ramach woda z kranu będzie serwowana bezpłatnie w lokalach gastronomicznych w stolicy Wielkopolski. W akcję włączyło się kilkunastu partnerów.
4: Jest wiele lokali gastronomicznych w Poznaniu, które serwuje darmową kranówkę, niezależnie od tego, czy my ruszamy z jakąś kampanią, czy też nie. Natomiast już na start mamy kilkanaścioro partnerów i wierzymy w to, że ta akcja będzie nabierała rozpędu.
0: Zaznacza Przemysław Ciupka z Aquanetu. Restauracje, które podają bezpłatną wodę z kranu, można znaleźć na stronie internetowej kranowkapoznańska.pl.
2: Informacje z dróg i ulic na 98,6.
0: Awaria systemu sterowania zwrotnicami spowodowała zatory na rondzie Kaponiera. Takie informacje podaje poznański MPK. Pracuje obecnie ono nad usunięciem usterki. Problemy były uciążliwe, zwłaszcza w poniedziałek. Bimby dojeżdżające do Kaponiery stały na ulicy Roosevelta około pół godziny. Dzisiaj sytuacja jest lepsza, ponieważ korki tworzyły się tylko pomiędzy 8 a 9. Przypomnijmy, rozpoczął się remont na Moście Teatralnym i przez rondo Kaponiera kursuje znacznie więcej tramwajów niż zazwyczaj. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 16:57.

0: Związuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radiu Afera. Smutne piosenki.
2: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: kanclerz Uniwersytetu Marcin Wysocki informował w Radiu Poznań, że wkład własny na remont wynosi 20 milionów złotych. Na ten moment UAM takich pieniędzy nie ma. Władze przyznają, że mimo odrzucenia wniosku przez ministerstwo, modernizacja na pewno nastąpi. Oprócz tego pewny jest remont domu studenckiego Babilon. Studenci mogą w nim mieszkać do końca tego roku akademickiego.
1: Eko informacje.
0: Ponad 5 miliardów zebranych opakowań i skuteczność zbiórki na poziomie 60%. Minął już ponad rok od wprowadzenia w naszym kraju systemu kaucyjnego. Raport Krajowego Systemu Kaucyjnego ocenia te zmiany pozytywnie. Okazuje się, że 75% ankietowanych oddaje opakowania i zamierza robić to dalej, a 45% badanych oceniło funkcjonowanie systemu pozytywnie. Najczęściej narzeka się na uszkodzone butelkomaty. Ten problem jest jednak coraz rzadziej, mówił w aferanku rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski.
2: Rzeczywiście czasem się to zdarza. Co jakiś czas automat się przepełnia, co jakiś czas trzeba wezwać obsługę sklepu, co jakiś czas ta obsługa musi przyjść, wymienić worek. Czy to jest częste? Wydaje się, że coraz rzadsze, coraz sprawniej to w poszczególnych sklepach idzie.
0: Resort Klimatu i Środowiska zapowiada objęcie również tak zwanych małpek systemem kaucyjnym. Projekt nowelizacji przepisów ma pojawić się pod koniec 2026 roku, jednak zmiany wejdą w życie najprawdopodobniej dopiero za około 2 lata.
1: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
0: Coraz bliżej Dzień Wszystkich Świętych. Z tego powodu wiele osób zaczyna już porządkowanie nagrobków swoich bliskich zmarłych. Z bezpłatnego porządkowania nagrobków mogą skorzystać seniorzy, którzy rozliczają podatki w Poznaniu oraz w nim mieszkają. To propozycja dla osób, które mają co najmniej 80 lat i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą niepełnosprawną. Aby skorzystać z miejskiej usługi, należy zadzwonić na infolinię Poznań Kontakt. Numer telefonu oraz więcej szczegółów jest dostępnych na stronie internetowej poznan.pl. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Godzina 17 na naszych zegarach. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji.
1: Studencki Patrol.
3: W repertuarze drugiej godziny Studenckiego Patrolu mamy przede wszystkim rozmowę. Już za niecałe 10 minut mamy przyjemność gościć na naszej antenie pana profesora Tomasza Kwiatkowskiego z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem naszej rozmowy będą badania nad ciałami niebieskimi spoza Układu Słonecznego. Porozmawiamy na temat ostatnich odkryć w zakresie badania komety międzygwiezdnej 3 i Atlas. Do tego oczywiście już za moment przypomnę o trwającym na dzisiejszym Patrolu konkursie. Będą także jak zwykle informacje ze świata akademickiego i duża dawka dobrej muzyki. A skoro już mowa o dobrej muzyce, przechodzimy do

0: Pytanie w takim razie, jak wygląda skład chemiczny takiej komety?
1: No więc poza tym, co normalnie wiemy o komecie, to tutaj badano między innymi skład izotopowy deuteru, czyli izotopu wodoru do zwykłego wodoru, jak również skład węgla C12 do C13 i stwierdzono, że te procenty zawartości tych izotopów bardzo różnią się od tego, co znamy w kometach naszych. Na przykład, jeśli chodzi o ten izotop wodoru, to ta średnia była około 30 razy większa od średniej dla komet naszego układu, czyli po prostu znacznie inne warunki powstawania tej komety pozasłonecznej. I to nam pozwala dowiedzieć się czegoś o warunkach panujących w tym odległym układzie planetarnym. I tu uwaga, możemy podejrzewać, nie mamy pewności, ale możemy próbować datować czas powstania tej odległej komety na 12 miliardów lat, przy czym nasz układ planetarny ma około 5 miliardów lat. Czyli ta kometa, jeśli to te nasze szacunki są poprawne, byłaby dwa razy starsza od naszego układu planetarnego.
0: Bardzo ciekawym zagadnieniem na pewno jest też to, w jaki sposób wyznacza się potencjalną trajektorię lotu komety. Innymi słowy, skąd mamy pewność, że kometa nie zderzy się z naszą planetą?
1: No więc w tym wypadku obserwacje położenia tu na niebie pozwoliły dopasować tor ruchu. Okazało się, że to była bardzo wydłużona hiperbola, zbliżona do prostej, czyli że ta kometa przeleciała przez nasz układ planetarny prawie po prostej w pobliżu Słońca i ten tor ruchu był wyznaczony z obserwacji tak zwanych astrometrycznych, czyli położeń komety na niebie. Rzeczą charakterystyczną jest też to, że w momencie, kiedy ona była najbliżej Słońca, a było to około 1,3 razy dalej niż odległość Ziemia-Słońce, żeby jakąś skalę tu mieć, w tym momencie zbliżenia do Słońca Ziemia była po drugiej stronie Słońca, więc nasze obserwacje z Ziemi były praktycznie niemożliwe, ale w tym czasie akurat nasze sondy, które krążą wokół Słońca w innych miejscach układu planetarnego, obserwowały kometę. Także wspomagając się sondami kosmicznymi, mogliśmy ją prawie cały czas monitorować.
0: Czasem aż trudno uwierzyć, na jakie możliwości pozwala nam dzisiejsza technologia. Na pewno zastanawia mnie też, jak wygląda rozmiar komety, jakiego ona była gabarytu. Czy jesteśmy w stanie to ocenić?
1: To była raczej mała kometa, to znaczy średnica jądra komety wynosiła kilka kilometrów. I tu nie mogę znowuż podać konkretnej liczby dokładnie, bo szacunki się różnią, ale to powiedzmy około 3 kilometrów, czyli to jest taka jedna z mniejszych komet. I ten taki lodowo-skalisty obiekt po zbliżeniu do Słońca uległ rozgrzaniu i wtedy te lody sublimowały, uwalniając frakcję gazową i ten gaz tworzył chmurkę wokół jądra, dając tak zwaną głowę i z tej głowy rozwinął się warkocz. Także mieliśmy tutaj zarówno pył, który się wydostawał z jądra, jak i gaz i łącznie dało to piękne zjawisko komety.
0: Powoli zmierzając już do końca, chciałbym zapytać, czego kometa 3 i Atlas może nas nauczyć o planetach i kometach powstających wokół innych gwiazd niż nasz Układ Słoneczny?
1: No więc tutaj można powiedzieć, że ten układ planetarny, z którego kometa nadleciała, był chłodniejszy od naszego, czyli panowały tam niższe temperatury, prawdopodobnie był bardziej prymitywny niż ten nasz układ planetarny. I dodatkowo jeszcze szczegółowe badania składu tej komety, to dopiero jest w toku, bo dopiero rok minął od tego przelotu. Te badania składu komety pozwalają tworzyć model, prawdopodobny model tego odległego układu planetarnego. Także w nauce często jest tak, że po przelocie obiektu, po wykonaniu obserwacji musi upłynąć kilka lat, zanim ta wiedza zostanie zaabsorbowana i zanim będziemy w stanie wyobrazić sobie, jak ten odległy układ planetarny mógł wyglądać.
0: To naprawdę niesamowite. Bardzo dziękuję panu profesorowi za rozmowę. Bardzo przede wszystkim dziękuję za podzielenie się z nami wiedzą.
1: Dziękuję również i pozdrawiam.
0: A tymczasem przechodzimy do kolejnego utworu na naszej antenie, którym będzie oczywiście Szymon Norkowski.

0: nie na odstęp po antybiotyku, czyli on nie ma jakby interakcji z tym antybiotykiem. Poza tym on sam w sobie działa jak tarcza fizyczna, wiąże toksyny bakteryjne i patogeny bezpośrednio w świetle jelita, przyspieszając ich wydalenie z organizmu. Poza tym też nie trzeba go trzymać w lodówce generalnie. A innym spoko szczepem jest też chociażby Lactobacillus rhamnosus GG.
1: Okej, zapamiętamy. Nie wiem, czy wypowiemy, ale zapamiętamy. A tymczasem my się już żegnamy. Dziękujemy, że byliście z nami, że nas słuchaliście. No i trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
3: Autopromocja.
4: Hej! Jara! Gramy na aferę!
5: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
6: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki.

0: właśnie ucieczki od tego problemu.
1: Więcej w tym temacie usłyszycie w ostatnim wydaniu magazynu Reporterów Radia Afera. Naszym gościem był profesor Marek Szczepański z Politechniki Poznańskiej. Audycję możecie znaleźć w serwisie YouTube.
2: Świat nauki w Radiu Afera.
1: Studenci po wakacjach wracają na swoje uczelnie. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza inaugurację roku akademickiego miał w zeszły czwartek. Wczoraj natomiast naukę rozpoczęli studenci Uniwersytetu Przyrodniczego. Powrót na uczelnie oznacza również powrót do systematycznej nauki. Warto zrobić sobie plan dnia, zaznaczała w studenckim patrolu dr Karolina Appelt z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM.
3: I nasz mózg bardzo lubi przewidywalność, więc jeżeli właśnie mamy w miarę stałe godziny, pobudki, tak, wstawania, posiłków, nauki, to po prostu zużywamy mniej energii na ciągłe podejmowanie decyzji.
1: Wyszczególnić można przede wszystkim nie rzucanie się na głęboką wodę, czyli stosować metodę małych kroków, ustawić sobie cele bliższe do rozwiązania, choć najważniejszym aspektem mimo wszystko jest regularny sen. Według statystyk w obecnym roku akademickim w Polsce naukę rozpoczyna prawie 1,5 miliona studentów.
2: Informacje z powiatu poznańskiego.
1: Wojewoda Wielkopolska składa skargę do sądu w sprawie inwestycji w Puszczykowie. Wzięte pod lupę zostaną konsultacje poprzedzające złożenie wniosku o dotację na budowę tunelu pod torami. Zdaniem wojewody władze Puszczykowa naruszyły prawo, nie dopuszczając do udziału z osób niepełnoletnich. Inwestycje mają sfinansować władze miasta, starostwo oraz kolejarze. Decyzja w sprawie wsparcia z magistratu zapadnie na sesji 23 października. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 18.57.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

0: z udziałem publiczności. Też publiczność będzie trochę wciągnięta i będzie to zwycięstwo na podstawie najnowszego tomiku poezji Tomasza Bąka Kuku. Do tego improwizuje trio Zumf i też będzie występowała Lena Witkowska, aktorka. Całość reżyserską spina Hubert Wińczek i to jest takie wydarzenie, no właśnie z pogranicza właściwie trochę, ale słuchowiska na żywo czy czytania performatywne też są taką formą, które w teatrze są uprawiane dosyć często.
1: No właśnie, bardzo dużo rzeczy jest do wyboru, ale ja chciałabym się może najpierw zagłębić w te warsztaty. Co można robić na tychże warsztatach?
0: W tym roku, programując festiwal, postawiliśmy na przede wszystkim spotkanie środowiska twórczego, które zajmuje się tworzeniem słuchowisk. No i stąd warsztaty z reżyserii słuchowisk, z Jessica Drumgoole. Jestem ogromnie szczęśliwa, że udało się ją zaprosić i ona to zaproszenie przyjęła przede wszystkim. Jessica Drumgoole przez wiele lat związana z BBC, reżyserka z Wielkiej Brytanii, z Londynu, która też zaproponuje zupełnie inną metodę nagrywania niż ta, którą najczęściej stosujemy w Polsce. Drugimi warsztatami są warsztaty z sound designu z Agnieszką Szczepańczyk, związaną z Teatrem Polskiego Radia, ale nie tylko. Agnieszka nagrywa też koncerty, jest reżyserką dźwięku. No i jest fenomenalna, jeżeli chodzi o wyczucie tego, co dane słuchowisko potrzebuje w tej warstwie dźwiękowej. Na te warsztaty obowiązują zapisy i te zapisy już się zakończyły. Natomiast na wszystkie inne wydarzenia wstęp jest wolny i po prostu można przyjść. Natomiast bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie zaprosić osoby, które tworzą słuchowiska albo o tym myślą, no ale też mają już jakieś doświadczenie, do wspólnej rozmowy, bo temu służą warsztaty. To zawsze generuje dużo aktywności wokół danej dziedziny i na tym nam bardzo właśnie zależy.
1: Należy podkreślić też, że jedne warsztaty są w języku angielskim, więc znajomość języka jest jak najbardziej potrzebna, żeby w nich wziąć udział.
0: W tym wypadku tak. Przyznam, że też dość długo łamaliśmy się, czy tłumaczyć warsztaty, czy nie, ale gdyby było tłumaczenie, to one musiałyby trwać bardzo, bardzo długo. A chodzi o to, żeby sytuacja była jednak dynamiczna, żeby można było brać w niej udział tu i teraz. Dlatego zdecydowaliśmy się nie tłumaczyć warsztatów, też stawiając na to, że jednak język angielski jest dość powszechnie znany w naszym kraju.
2: Tak. Jak najbardziej. A jeżeli mogę spytać, do kogo właściwie kierowany jest festiwal? Kto jest takim docelowym tutaj gościem, którego zapraszacie? Bo właściwie tak może przyjść każdy. I czy taka jest też idea? Czy raczej jest on skierowany do osób, które chciałyby coś konkretnego wynieść z tego festiwalu?
0: Właściwie festiwal słuchowisk jest festiwalem formy. To jest ten rdzeń. To znaczy, że przede wszystkim prezentujemy formy audialne. Oczywiście każde słuchowisko jest opowieścią, każdy ma temat, bohaterów, fabułę, mniej lub bardziej rozbudowaną, mniej lub bardziej zaszytą w muzykę na przykład. Zatem każdy z tych słuchowisk jest doświadczeniem i przeżyciem, obcowaniem ze sztuką i w tym sensie jednak bardziej myślimy o tym, że przede wszystkim spotykamy się, żeby słuchać, ale rozmawiamy oczywiście też o tym, co wysłuchaliśmy. Drugą taką nogą naszego festiwalu są dwa konkursy. Jeden konkurs to jest open call na nową produkcję, a drugi konkurs dotyczy już zrealizowanych słuchowisk w poprzednim roku. No i w open callu jedna koncepcja została nagrodzona. W tym roku jest to sonet o polietylenie i miedzi autora Miłosza Szczęsnego i to jest produkcja, która powstaje specjalnie na festiwal. Nie tak dawno odbyły się nagrania do tego słuchowiska, teraz ono jest jeszcze kończone i tam ostatnie szlify są nadawane całej produkcji. I to jest bardzo taka ciekawa impresja, takie zestawienie życia foliowej siatki, która jest zatrzymana gdzieś na płocie i bardzo chce się uwolnić i polecieć dalej, jak to folia może lecieć. A drugą osią tego słuchowiska jest historia jednocentówki, jednoeurocentówki nawet, która z kolei ciągle gdzieś jest przenoszona, przesuwana, gubiona, znajdowana i ciągle jest w ruchu i ona chciałaby właśnie znaleźć jakieś swoje stałe miejsce zakotwiczenie. Zatem te bardzo dwie różne perspektywy i do tego słuchowisko jest niesamowicie takie, ma absurdalne poczucie humoru, więc no to będzie niewątpliwie ogromna przygoda. Natomiast jeśli chodzi o konkurs na najlepsze słuchowisko z zeszłego roku, no to tutaj mamy 3 nagrodzone. Kto otrzyma pierwsze, drugie, trzecie miejsce, tego dowiemy się dopiero w sobotę na wręczeniu nagród, a są to małżowiny, złota, srebrna i różowa. Open Call dostaje kolorową małżowinę i te nagrody same w sobie są też elementem poruszenia jakiejś rzeczywistości, bo się zastanawialiśmy, jaką nagrodę powinniśmy wręczyć ze słuchowiska. Stanęło na małżowinie usznej. Natomiast mamy też
2: idealnie
0: 3 wyróżnione słuchowiska, więc razem będziemy ich słuchać aż 6 w sobotni dzień. I tutaj są naprawdę najróżniejsze historie, chociaż muszę przyznać, że faktycznie mamy też w tym roku, w tym konkursie dużo takich historii, które są słuchowiskiem, ale też mają duży komponent reportażowy. Albo wręcz właśnie są reportażem, ale na tyle urozmaiconym i sfabularyzowanym, że to też można tutaj mówić o słuchowisku. I to jest właśnie też bardzo ważne dla nas, że te konkursy są kierowane do właśnie szerokiego grona twórców i twórczyń, przez co też ludzie zaczynają myśleć więcej o tej formie sztuki. Oprócz tego też mamy specjalnego gościa z Austrii, Andreasa Jungwirta, który zaprezentuje 2 odcinki swojego serialu Todesangst, czyli lęk przed śmiercią. Te 2 odcinki będą oczywiście z polskim tłumaczeniem. Słuchowisko jest po niemiecku. Natomiast będzie dostępne polskie tłumaczenie, które też będzie dosyć oryginalnie przedstawione. Oprócz tego Andreas Jungwirth też zaprasza na masterclass, gdzie będzie opowiadał o właśnie swojej praktyce reżyserskiej, ale też scenariopisarskiej, o w ogóle tworzeniu słuchowisk w Austrii i w Niemczech. I to też jest znowu ten element taki edukacyjny, dlatego że z jednej strony właśnie przypisujemy słuchowiska głównie polskiemu radiu, ale w aferze też się słuchowiska robi i produkcje, które do tej pory powstawały na Festiwal Słuchowisk w pierwszych jego edycjach, wszystkie były nagrywane w naszym studio tutaj w aferze, więc no jesteśmy tym takim poznańskim ośrodkiem, myślę, dość nowoczesnego myślenia w ogóle o tej formie sztuki. Przynajmniej chciałabym, żeby tak było.
1: Nie, myślę, że na pewno, ale to też jest w ogóle ciekawe, że jeśli chodzi o słuchowisko, no to bazujemy stricte na języku, i mi na przykład trudno sobie to zwizualizować, że jest w obcym języku i nagle staje się jakby polskim. Chodzi mi o to, że po prostu jest podłożony głos lektora, czy my dostajemy transkrypt.
0: Napisy. Czasami się stosuje transkrypcję i to jest faktycznie też taka praktyka z festiwali międzynarodowych, a jest ich też kilka w Europie i nie tylko, że po prostu się robi czarny ekran z napisami, które muszą być zsynchronizowane z dialogami w słuchowisku i to działa.
1: Okej.
2: Super, myślę, że brzmi to faktycznie bardzo ekscytująco i też bardzo się cieszymy, że właśnie ta dziedzina sztuki jest gdzieś tam celebrowana, zwłaszcza tutaj u nas w Poznaniu.
1: I że będzie mogła wybrzmieć.
2: Dokładnie, i że będzie mogła wybrzmieć, więc dziękujemy Ci bardzo, Aniu. I czy możemy Cię poprosić o takie krótkie zaproszenie naszych słuchaczy, co, gdzie i jak?
0: Oczywiście. Bardzo serdecznie zapraszam na 8 już edycję Festiwalu Słuchowisk, która rozpocznie się jutro i potrwa do niedzieli. Jeszcze mamy taką wisienkę na torcie, w sensie wydarzenie towarzyszące 13 października i to będzie audio performance Alessandro Bossettiego. Ale zapraszam już od jutra do coworkingu muzycznego na otwarcie festiwalu na zwycięstwo, później na Todesangst do Republiki Sztuki Tłusta Langusta. Zapraszam także na odsłuchy konkursowe w sobotę, no i na wielką premierę sonetu o polietylenie i miedzi, to w piątek o godzinie 20:30, również w coworkingu muzycznym i Domu Słuchowisk na Świętym Marcinie 75. A na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny, więc naprawdę wystarczy wsiąść w tramwaj, albo podejść, albo podjechać i być z nami i zagłębić się w absolutnie frapujący świat dźwięków.
2: Super, dziękujemy Ci bardzo. Rozmawiałyśmy z Anną Szamotułą, czyli kuratorką Festiwalu Słuchowiska, a za chwilkę już wracamy do Was z dalszą dawką kultury.

0: myślę, że zdecydowanie nasz region obecnie dość mocno mierzy się z taką niepewnością ze względu na różnego rodzaju sytuacje polityczno-gospodarcze, więc faktycznie jest to jak najbardziej słuszne i takie aktualne hasło.
1: Taka niepewność to nasz chleb codzienny, można powiedzieć nawet.
0: Tak, zdecydowanie tutaj też myślę, że to jest to, co łączy nas właśnie w tym naszym europejskim regionie środkowo-wschodnim. No, ale myślę, że więcej o tym opowie Wam Maria Czarnecka, czyli prezeska Stowarzyszenia Antropologów Kultury Entosfera oraz dyrektorka Festiwalu Literatury Środkowo-Wschodniej Endemity, z którą porozmawiała nasza koleżanka redakcyjna Martyna Kamińska. No i tutaj właśnie Maria Czarnecka odpowiedziała na to pytanie, skąd pomysł na to hasło i co za nim stoi. Co stoi za tą niepewnością?
2: W obecnych czasach, które są dosyć skomplikowane i niepewne właśnie, ludzie generalnie odczuwają takie wrażenie i swego rodzaju strach, brak poczucia pewności, niewiedzę na temat tego, co przyniesie przyszłość. Stąd pomysł na taki temat, żeby troszeczkę przez literaturę się zastanowić, w którym miejscu jesteśmy, jak kiedyś ludzie sobie radzili z niepewnością życiową, jak teraz to wszystko wygląda i być może literatura pomoże trochę w tym, żeby to ustalić.
0: Zdecydowanie. Myślę, że literatura nas jednoczy, ale też nie wiem, czy Zosia masz takie same wnioski, ale ja na przykład zdecydowanie odczuwam to, że czytam literaturę taką właśnie słowiańską, środkowo-wschodnio-europejską. Czy też masz takie odczucia?
1: Masz na myśli, że na co dzień sobie ją czytasz? Że właśnie stricte po nią sięgasz?
0: Że odczuwam różnicę między nią a na przykład zachodnią literaturą.
1: To na pewno, bo myślę, że interesują nas trochę inne aspekty.
0: Dokładnie i myślę, że ta niepewność też jest jeden właśnie z takich wątków mocno się przebijających. No i również Maria Czarnecka wyjaśniła tutaj, o jaką tą niepewność dokładnie chodzi.
2: Skupiłam się na paru podstawowych rzeczach, a mianowicie niepewności związanej z wojną, co jest oczywiste w obecnej sytuacji wojny na wschodniej granicy, a także niepewności związanej z tożsamością. Myślę, że zaproszeni goście dosyć mocno reprezentują właśnie ten nurt, między innymi Birutę Joniuskaitę, litewska pisarka, która miała troszkę pogmatwane życie, bo jest Litwinką, z polskim pochodzeniem, obecnie mieszkającą w Wilnie i mocno eksploruje we swoich książkach ten temat. Będziemy mówić o temacie aglomeracji śląskiej. Profesor Bernadetta Darska napisała bardzo ciekawy reportaż historyczny o sierotach po II wojnie światowej i tak dalej, i tak dalej.
0: Faktycznie planowane jest wiele wydarzeń związanych właśnie z tą niepewnością. I jeżeli chodzi o te wydarzenia, to one też są dość mocno rozrzucone po całym właściwie tutaj, nie tylko Poznaniu, ale i Wielkopolsce, ponieważ będą się one odbywały również na przykład w Mieścisku albo w Gnieźnie. Ale co będzie się dało w dalszej części miesiąca poza tymi spotkaniami?
2: Między 8 a 11 października mamy część typowo festiwalową, czyli to są spotkania literackie, performance poetycki. W drugiej połowie października będziemy realizować część edukacyjną. To będzie się odbywało pod hasłem Endemity Czytamy, czyli to jest od wielu lat przez nas realizowana część taka edukacyjna dotycząca promocji czytelnictwa, zainteresowania ludzi książkami. I w drugiej części października będziemy mieć warsztaty dla seniorów, 3 warsztaty dla dzieciaków, plastyczne czytelnictwo oraz dwudniowe warsztaty dla młodzieży z pisania. Będą to zajęcia terenowo-pisarskie.
0: Myślę, że jest to bardzo ekscytujące, że Festiwal Endemity jest właśnie wydarzeniem interdyscyplinarnym, ponieważ mimo, że jest festiwalem o literaturze, to tą literaturę przekazuje w bardzo zróżnicowany sposób, taki zarówno edukacyjny, ale i również rozrywkowy, więc dla każdego coś się znajdzie zdecydowanie w tym festiwalu. I Maria Czarnecka, z którą porozmawiała nasza redakcyjna koleżanka Martyna Kamińska, również zaprosiła Was na to wydarzenie.
2: Szanowni Państwo, jeśli czujecie się troszkę niepewni w obecnej rzeczywistości, to zapraszam na spotkania w ramach Festiwalu Endemity po to, żeby posłuchać, co mają do powiedzenia autorzy i autorki i w jaki sposób można sobie poprzez książki i literaturę i czytanie z takimi niepewnościami codziennymi poradzić.
0: My Was również zapraszamy do sprawdzania tych wydarzeń, tak jak tutaj wspomniała Maria Czarnecka. Jest to termin 8-11 października, a miejsce, tak jak wspomniałam, jest to Poznań, Gniezno i Mieścisko, więc trzeba tutaj wszystko zweryfikować, ale na pewno znajdziecie dla siebie jakieś wydarzenie w ramach tego festiwalu. A już za chwilkę wracamy do Was z kolejną porcją, ponieważ dawką już chyba na dzisiaj wyczerpałam, kultury.

0: Mieliśmy jakiś po prostu spokojny wybieg, wszystko dosyć kontrolowane i nie monotonne, ale wiecie, jak to puka z mody. I nagle wchodzą aktywiści. Protest dotyczył wykorzystania wełny przez branżę modową. Samo wtargnięcie aktywistów na wybieg nie jest oczywiście jakimś wielkim ewenementem. Widzieliśmy takie akcje już od jakiegoś czasu. Aktywiści wchodzili na pokazy mody, protestowali przeciw futrom, skórze czy wykorzystywaniu zwierząt przez największe marki. Tym razem jednak wydarzyło się coś, co sprawiło, że historia nie skończyła się na standardowym aktywiści przerwali fashion show, jak to mamy w zwyczaju słyszeć w internecie. Do akcji wkroczył Steven Kolb, czyli CEO i prezent Council of Fashion Designers of America, czyli jednej z takich najważniejszych organizacji amerykańskiego przemysłu mody. Kolb został nagrany podczas fizycznej interwencji wobec protestujących, a nagrania trafiły do internetu i bardzo szybko zaczęły krążyć w mediach społecznościowych. Dzień później zarząd poinformował, że Kolb zostaje odsunięty od swoich obowiązków. I nagle protest dotyczący zwierząt zamienił się w jeden wielki kryzys najważniejszej instytucji amerykańskiej mody. I na koniec, na sam koniec, żeby nie było aż tak negatywnie, ale cały czas będzie dosyć kontrowersyjnie, przechodzimy do Korei Południowej. Do Kwonju Biennale, o którym już kiedyś wam wspominałam, bo tam pojawił się spór dotyczący Tajwanu. I przypomnę wam, o co dokładnie chodzi, bo są nowe newsy. Chodzi tak naprawdę o dwa słowa. Taiwan Pavilion. Nie brzmi jakoś kontrowersyjnie, prawda? Organizatorzy znaleźli się pod presją dotyczącą tego, jak nazwać tajwańską wystawę. Po ograniczeniach i oskarżeniach o polityczną cenzurę ostatecznie zgodzili się na użycie nazwy Taiwan Pavilion. I wtedy właśnie zaczęła się druga część problemu. Strona chińska zaprotestowała, argumentując, że używanie takiej nazwy narusza zasadę jednych Chin, tej jedności Chin nacjonalistycznych. W tym kontekście pojawiła się również kwestia wycofania chińskich uczestników z Biennale. I uwielbiam ten przypadek, dlatego że jest to przykład tego, czym właściwie stały się wielkie biennale sztuki współczesnej. No bo teoretycznie idziemy oglądać sztukę i wszystko powinno być o sztuce. Ale w praktyce mamy artystów reprezentujących pawilony narodowe, ambasady, Ministerstwa Kultury i całą sieć dyplomacji kulturalnej. W tym właśnie momencie uważam, że warto zwrócić uwagę na ten paradoks, który jest widoczny, ale warto go podkreślić. Biennale sztuki współczesnej uwielbiają mówić o dekolonizacji, równości, granicach. To granica to jest słowo, które powinno być już zakazane, bo jest tak często używane. Migracji, nacjonalizmie, właśnie tak jak mamy przykład Chin, wojnie i geopolityce. I to właśnie podstawowy słownik współczesnego kuratorstwa. Ale kiedy geopolityka rzeczywiście wchodzi do galerii i pojawia się ryzyko jakiegoś konfliktu dyplomatycznego, to sytuacja przestaje być taka klarowna. Ale jasne jest dla nas przynajmniej to, że takie akcje dostarczają nam kontentu do kolejnych audycji. Także stay tuned i słyszymy się już za tydzień w kolejnym sztucznym komunikacie.
1: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak.
2: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: naród, w którym mamy świetną kulturę, sztukę i żebyśmy mogli się z nią zapoznać. Ale czym tak naprawdę jest ten festiwal?
1: Ukraińska wiosna została pomyślana blisko 20 lat temu jako takie wydarzenie, które ma przybliżać Polakom mieszkającym tutaj w Polsce, w Wielkopolsce, kulturę ukraińską, ale taką kulturę ukraińską na najwyższym poziomie. Zawsze sięgaliśmy po te najwyższe półki, jeśli chodzi o dobór artystów i wydarzeń.
0: No właśnie, od 20 lat to można powiedzieć, że to już kupa czasu, ale jak widać, cały czas tematów nie brakuje. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem "Spotkajmy się z kulturą". Myślę, że spotkanie się z kulturą to jest idea dobra na każdy dzień. A jaki jest właściwie główny koncept tego wydarzenia?
1: Bardzo chcemy pokazać Polakom, że kultura ukraińska naprawdę jest szalenie bogata. Często pierwsze nasze skojarzenie to jest taki prosty folklor. I owszem, folklor jest również bardzo ważnym elementem ukraińskiej kultury i tradycji, ale naprawdę ukraińska kultura to dużo, dużo więcej.
0: Myślę, że też takie wydarzenie jak Ukraińska Wiosna jest dobre do tego, aby jednak postawić kropkę, że między polską kulturą a ukraińską kulturą mamy jednak różnice i żeby nie łączyć tego w całość jako po prostu słowiańska kultura, słowiański folklor, bo zarówno w tej, jak i w drugiej kulturze akcenty są postawione w innych miejscach. No i jak już mówiła Iwona, 20 lat, bardzo różnorakie wydarzenia. To jestem ciekawa tego, jak to wydarzenie zmieniało się na przestrzeni lat.
1: Mówię o tym, że zmieniała nam się ta ukraińska wiosna, bo rzeczywiście początkowo byliśmy nastawieni na to, żeby pokazywać Polakom tę kulturę, chociaż co roku staramy się stawiać akcent na tym, żeby Ukraińcom pokazywać też elementy polskiej kultury.
0: No właśnie, no bo przez 20 lat sytuacja zmieniła się dość diametralnie. Przez sytuację, która jest za wschodnią granicą, bardzo dużo Ukraińców przybyło do Polski. No i tutaj mamy też do czynienia z sytuacją, w której oni też w jakimś stopniu muszą zapoznać się z tym, co polskie. Więc można tutaj teraz mówić o takiej wymianie kulturowej polsko-ukraińskiej. W ramach tego była, z tych wydarzeń był na przykład koncert Lwowskiej Orkiestry i zagrali oni zarówno kompozytorów polskich, jak i ukraińskich, na przykład Jana Ignacego Paderewskiego, Mirosława Skoryka czy Walentyna Silwestrowa. A jakie są wrażenia widzów, a raczej słuchaczy po tymże koncercie?
2: No powiem szczerze, że jesteśmy pod wrażeniem, naprawdę pod wrażeniem, ponieważ poziom jest mega, mega, mega światowy. Znamy tą orkiestrę i muszę powiedzieć, że no naprawdę to jest duże wydarzenie tutaj w naszej takiej małej poznańskiej, polsko-ukraińskiej społeczności. Oby więcej takich wydarzeń.
3: W pełni się zgadzam. Ze swojej strony dodam, że poziom w zasadzie można powiedzieć taki, jak był tutaj jeszcze końcówka lat 90., co już się rzadko spotyka. I oby takich artystów jak najwięcej Poznań mógł gościć.
0: Dokładnie. Jak ja słyszę, że coś było takiego dobrego pod koniec lat 90., ja niestety nie uświadczyłam nigdy tych czasów, ale cieszę się, że można było znowu poczuć ten klimat tego minionego okresu. A jeśli o tym mowa, to oprócz wydarzeń typu koncerty były także warsztaty, między innymi warsztaty ukraińskiej techniki zdobienia tkanin, i Liza również rozmawiała z ich prowadzącym, czyli z Wojtkiem Nowakiem.
4: W tym roku tutaj, w tej pięknej sali prób, odbywały się warsztaty ze starożytnej techniki zdobienia tkanin, zwanej webijką. Technika datuje się czasów bardzo starożytnych. W Ukrainie pojawiła się, zdaje się, gdzieś koło XI wieku.
0: Webijka. Muszę przyznać, że nie pierwszy raz to słyszę, ale jakbym miała sobie to zwizualizować, to myślę, że byłoby mi ciężko, dlatego najlepiej oddać głos Wojtkowi, który opowie trochę więcej o tym.
4: I polega na tym, że na drewniane stemple, wycięte w kształcie tradycyjnych wzorów z różnych regionów Ukrainy, nanosi się farby i przybija się taki stempel do tkaniny.
0: Stempel do tkaniny. No myślę, że brzmi to dość tak łatwo, chociaż pewnie jakbym spotkała się z tym materiałem i wszystko byłoby przede mną rozłożone, to znając życie, jakiś pewnie by się problem pojawił, ale dzięki temu, że Wojtek to prowadził, na pewno bardzo płynnie przeprowadził osoby korzystające z warsztatów, by stworzyć właśnie taką piękną, uroczą, artystyczne cudeńko, dziełko, tak, ukraińskie. A właśnie, jak już o tym mówimy, no to możemy posłuchać samych osób, które w także właśnie tych pięknych, świetnych warsztatach brały udział.
5: Bardzo fajnie ogólnie. Mi się podoba, że można tak poznać też właśnie takie ukraińskie, tradycyjne. Ja w ogóle bardzo lubię z innych też państw techniki i jakieś ubrania. I się dowiedziałam, że jest taka właśnie technika jak to wybijanie, więc jest to super moim zdaniem.
6: No ja bardzo lubię mieszkać w Poznaniu, bo to jest tyle takich rzeczy, że można dużo się właśnie dowiedzieć o innych państwach i zrobić takie, no dosłownie zupełnie coś nowego, czego się zupełnie nie spodziewałyśmy.
7: Właśnie obejrzałyśmy trochę dzieł techników wybijki i bardzo nam się podobały. Myślę, że jest to coś zupełnie wyjątkowego.
0: Mam nadzieję, że nikt nam jej nie wybije z głowy.
7: Myślę, że nie ma takiej opcji nawet. Myślę, że wybijka będzie nam się śniła po nocach. I w ogóle chciałam tutaj podkreślić to, że właśnie mamy takie dwa wydarzenia jak Ukraińska Wiosna i Festiwal Literatury Europy Środkowo-Wschodniej Endemity, które oba przedstawiają taką właśnie ideę łączenia się naszych krajów i takiej po prostu współpracy i docenienia dla kultury i sztuki.
0: Tak, bo zawsze się mówi o tej Skandynawii, a myślę, że my nie mamy czego się wstydzić i jednak ten taki słowiański dryg to jest coś, czym warto się chwalić.
7: Dokładnie, mamy ten słowiański dryg, więc powinniśmy z niego wszyscy korzystać, ale niestety nasz sabotaż dobiega już końca, więc musimy sobie porozmawiać troszkę o tym, co dzisiaj się ciekawego działo. A rozmawialiśmy z naszą gościnią Anną Szamotułą, która jest kuratorką Festiwalu Słuchowisk i opowiedziała nam troszkę o wydarzeniach, które w zbliżającej się edycji zobaczymy. Porozmawialiśmy właśnie, tak jak już przed chwilą wspomniałam, o Festiwalu Literatury Europy Środkowo-Wschodniej Endemity, a teraz przytoczyłyśmy wam relację z Ukraińskiej Wiosny.
0: Oraz więc mogłyśmy posłuchać jeszcze pigułę Marii Bartkowiak.
7: Tak. Posłuchaliśmy również o tym, co się dzieje w sztuce współczesnej, co myślę, że również było bardzo ekscytujące. Przypominamy o naszym konkursie, ponieważ jest to ostatnia chwila, aby wygrać wejściówkę podwójną na koncert Kajetana Wolasa, który odbędzie się w sobotę 10 października. A aby wygrać tą wejściówkę, musicie odpowiedzieć na nasze pytanie, co najbardziej kojarzy wam się z jesienią, co jest takim waszym must have, koniecznym po prostu elementem jesiennego życia, jesiennej przygody tego roku. I odpowiedź wyślijcie nam na numer 7148, dodając prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz właśnie odpowiedź na to pytanie. A koszt wysłania SMS-a to złotówka 23 grosze. A dzisiejszy sabotaż kulturalny poprowadziły dla was
0: Zofia Cieszkiewicz
7: i Gabi Dębowska, a realizował nas Paweł Zjeżdżałka. Dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia już niebawem.

0: mówiła gdzie, bo też ważne sprawy lubią ciszę.
1: Równolegle Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje grunt formalno-prawny pod realizację inwestycji w kraju, utrzymując ścisłą koordynację działań z pałacem prezydenckim.
2: Czy wiesz, że...
1: Ponad 600 uczestników bierze udział w tegorocznej już 5. edycji wydarzenia Warta, Warta Posprzątania. Wśród nich są przede wszystkim dzieci i młodzież z poznańskich szkół i przedszkoli, ale nie tylko. Do akcji zgłaszają się również dorośli mieszkańcy Poznania, w tym Uniwersytety Trzeciego Wieku czy grupy Hobby Styczne. Wielkie porządki trwają 2 dni. Dzisiaj wolontariusze sprzątali tereny w sąsiedztwie jeziora Rusałka. Jutro natomiast przeniosą się na obszar w Dolinie Rzeki Cebina. Sprzątanie będzie trwało od 10 do 13.30. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Życzę miłego wieczoru.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
4: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery.

0: Dobry wieczór, minęła godzina 19, to Aferytmy w Radiu Afera. Przez najbliższą godzinę, to wyjątkowo ja będę tutaj przed mikrofonem. Marcin Nowakowskiej oczywiście zdrówka życzę, ponieważ na ostatnią chwilę dosłownie ją ścięło z nóg, no i niestety trzeba za nią tutaj poprowadzić. I jeszcze raz zdrówka. Arek Cierniak za konsoletą realizatorską kłania się wam nisko. Ja również sprzed mikrofonu się kłaniam. Tymoteusz Powęzowski. No i cóż, będziemy prezentować, co tam nowego w muzyce się dzieje, co tam ciekawego, co w trawie piszczy. No i oczywiście rozmowa w planie także jest. Na początku The Stat zagrali z nowego albumu. Tutaj przed wejściem na antenę mieliśmy z Arkiem właśnie taką rozmowę, czy oni jeszcze grają. No i jak się okazuje, tak, grają i nawet właśnie wydają albumy. Ten zatytułowany jest dosyć oryginalnie, The Stat. To jest to słowo, którego bardzo długo się uczyłem, czyli eponimiczny album. Czyli nazwany od nazwy zespołu, powielający po prostu nazwę. I na tym albumie znajduje się 10 utworów, których większość z nich zaczyna się od słówka the, tak samo jak ten, który wybrzmiał przed chwilą, czyli The Underdog. I każdy z tych utworów jest nieco inny na swój sposób, no i oczywiście w jakiś sposób także do siebie podobny. Czyli takiej właśnie pięknej, sunącej elektroniki jest tam co niemiara. Będziemy tutaj prezentować oczywiście jeszcze więcej nowości różnorakich, z bardzo różnych biegunów muzycznych. Będzie także zaproszenie na jeden koncert, który ja tutaj zaprezentuję. Już niedługo ten koncert się odbędzie, więc proszę słuchać. No i będziemy także rozdawać wejściówki. Dwie różne kwestie, ale równie ważne. No i teraz, jako że w nowościach się w tym momencie jeszcze na chwilę zanurzymy, no to zespół z Poznania. Myślę, że nazwa dosyć dobrze wam znana. I have a plan.
1: A możemy poimprowizować bardziej?

Te uspokajające słowa realizatora, gdy mówi, jest jeszcze 5 sekund, ale odetchnąć też czasami trzeba. Tak jak oddechu trudno złapać, słuchając utworu Naukowcy And, to jest jeszcze Sleepless Techno. Taki określony został ten utwór w wykonaniu zespołu Amba. Nowość, nowy singiel. Jak zwykle, tutaj myślę tradycyjnie, bez żadnych zaskoczeń, trzeba się zaskakiwać. To jest absolutnie nie do ujarzmienia projekt muzyczny. Bardzo eklektyczny i bardzo... Słowo szalone jest tutaj może oklepane, ale jak najbardziej pasujące. 2 minuty właśnie takiej muzyki, którą ja... trochę kojarzę z etapami wyścigowymi w takich starych gierkach platformowych. To by jak najbardziej pasowało. No to teraz zaproszenie. Otóż zespół Metro zagra w Poznaniu. Zagra w Poznaniu koncert. Otóż będzie to koncert piękny i towarzyszy temu koncertowi jeszcze jedno takie dosyć specjalne wydarzenie. Otóż wydali oni nowy singiel i ten nowy singiel właśnie teraz zabrzmi. Więc zapraszamy na koncert, bo to już w czwartek. No i zapraszam do przesłuchania utworu Spacer po szkle.

8 października o godzinie 19. Wtedy to będzie można usłyszeć zespół Metro właśnie u nas w Poznaniu, w dwóch progach, więc serdecznie zapraszam. Swoją drogą, tak na marginesie, w dwóch progach ostatnio gościli Pablo Paweł i Ludziki i także to był przepiękny koncert, więc wierzę, że Metro odstawać absolutnie nie będzie, a to Spacer po szkle, ich nowy singiel, świeżutko dopiero co z linii produkcyjnej. Więc teraz ta druga sprawa koncertowa. Zapraszamy was także do dwóch progów, jak to się pięknie wszystko składa i lepi. Zapraszamy was na trasę koncertową Scream Incorporated, 40-lecie Master of Puppets. Taka to trasa koncertowa. To jest najbliższa sobota 10 października w dwóch progach właśnie. I żeby taką wejściówkę podwójną wygrać, bo mamy taką jedną do rozdania, należy wysłać SMS-a na numer 7148 z prefiksem afera, waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie, dlaczego to do was ta wejściówka powinna trafić. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze, no i czekamy na te zgłoszenia do godziny 20. I jak już wszystko w tym temacie zrozumiałe i wiadome, no to możemy w tym momencie przejść do stałego punktu programu. Płyta Polki, Mother Tongue, czyli ojczysty język. To 11 utworów utrzymane w takiej stylistyce bardzo eklektycznej, bo jednocześnie są to utwory z pogranicza folku, ale zawierające w sobie nieco nawet takich brzmień popowych, elektronicznych, ale także bardziej rock'n'rollowych, rockowych. Jest tutaj naprawdę wiele, różnorodnie, jeśli chodzi o języki oraz wokale. No i gości, bo na przykład w utworze pierwszym Maliczka jest gościnią, a my także zagramy utwór, który kryje się pod numerem 8, który także w gościa jest wyposażony. Jest to utwór zatytułowany Rutka, a dodatkowo w tym utworze gości Basset.

0: wierzysz.
1: Co mi się może?
0: We mnie wierzysz. Muszę.
2: Po drugiej stronie mikrofonu powinna być Rozami Pola Błasik. Witam cię serdecznie.
3: Witam, jestem.
2: Świetnie, bardzo dobrze, że bardzo miło cię tu gościć, bardzo dobrze, że nas słychać wszystko i wyraźnie. Od razu zacznę prosto zapytam, ponieważ nie będę od razu przeskakiwał do tematu najnowszego singla, niech to będzie jeszcze przez chwilkę lekka tajemnica, ale na początku chciałbym zapytać ciebie o rzecz, która jest bardzo wyróżniająca, bardzo nietypowa, czyli ten pierwszy album, który ty wydałaś, album Powidoki, który jest albumem live. Jak do tego doszło, że pierwszym albumem, debiutanckim albumem jest nagranie koncertowe?
3: To jest ciekawa historia, ponieważ gdyby chodziło tylko o mnie i o moją osobę sprzed tych 2 lat, bo dokładnie 2 lata temu te Powidoki zostały wydane, to ja bym w życiu tego nie wydała. Znalazł się natomiast na mojej drodze człowiek bardziej odważny ode mnie i bardziej wierzący w moje umiejętności i w to, co robię, a mianowicie Igor Herbut, który znalazł się na tym koncercie, moim pierwszym koncercie dla przyjaciół, gdzie wydawałoby się, nie chciałam nikomu szerzej pokazywać tych piosenek. Wstydziłam się ich jeszcze. Pierwszy raz je pokazywałam, swoje utwory najbliższym, ale przypadkiem, nie przypadkiem, bo w przypadki nie wierzę, tak jak mówię, był tam Igor Herbut, który podszedł do mnie po koncercie i powiedział, że jeśli to nagrywałam, a myśli, że nagrywałam, bo widzi realizatora, to chciałby bardzo pomóc mi wydać ten koncert właśnie w takiej formie, ponieważ wierzy w to i uważa, że jest to w tym coraz bardziej poprawianym, sztucznym świecie bardzo potrzebne, żeby wydawać rzeczy prawdziwe, z niedoskonałościami, i jeszcze kiedyś w to uwierzę i zobaczę swój rozwój. I tak jest dziś. Więc patrzę trochę z uśmiechem na te Powidoki dziś po tych 2 latach, ale cieszę się bardzo, że się odważyłam i wyszłam ze swojej strefy komfortu i z jakichś swoich zawstydzeń i ram, które nie były do przebicia, a jednak udało się i dziś jestem szczęśliwa, że tak się stało.
2: No właśnie, to jest taka, wydaje się w takim razie, jak to opisałaś, taka rzecz bardzo spontaniczna, która wyszła z potrzeby chwili. Niewiele płyt zostaje tak nagranych i to jest bardzo też ciekawe podejście. Czy myślałaś o tym, żeby jeszcze kiedyś wrócić do takiej koncepcji nagrania albumu, może nawet singlować, tak jak teraz wykonujesz single, które nie są wykonywane w wersji live, ale na przykład nagrać inaczej singiel i potem płytę już taką całkowicie znowu live?
3: Jestem na to otwarta. Już dziś na pewno znacznie bardziej wierzę w siebie i w swoje umiejętności. Wykonałam tę pracę przez te lata i wierzę i czuję, że się rozwijam, więc na pewno będę mniej zawstydzona i teraz z pełną świadomością, nie popychana na siłę przez nikogo wierzącego we mnie, myślę, że byłabym otwarta na nagranie takich singli, czy nawet w przyszłości całej płyty, jak najbardziej.
2: No to trzymam kciuki i czekamy na takie wydarzenia. To w takim razie już o samym singlu. Jaka jest historia związana z powstaniem samego utworu Projekt Żona? Od czego to się zaczęło?
3: Projekt Żona, od czego to się zaczęło? Od relacji, w której byłam, od potrzasku, w którym się znalazłam, od emocji, które musiały wyjść na zewnątrz, bo już nie miałam siły i chęci trzymać ich w sobie i stwierdziłam, że jeżeli coś dobrego ma z tego wyjść, z tego mojego smutku i z tego mojego bólu gdzieś i zmagań wewnętrznych, to powiem o tym światu i opowiem o swojej drodze do wyzwolenia, wyjścia ze złotej klatki, w której byłam, trwałam, o drodze do powiedzenia stop, o drodze do odważenia się na bycie sobą i mówienia o swoich chęciach, pragnieniach i tak to się zaczęło. Napisałam tekst, napisałam muzykę, a później bardzo szybko i również spontanicznie i również za sprawą Igora Herbuta, który usłyszał jak nuce pod nosem nowo napisaną piosenkę, bardzo szybko popchnął to do przodu i powiedział, że musi się to znaleźć na nowej płycie, bo szczerze mówiąc myślałam, że będzie to singiel na kolejny album, a jednak znajdzie się na tym najnowszym, który Samo się płacze, który będzie miał swoją premierę 14 lutego przyszłego roku.
2: Czyli tak się wydaje, że Igor jest takim trochę twoim motorem napędowym. On się pojawia i namawia cię do podejmowania kolejnego, nazwijmy to, ryzyka w tych muzycznych wyborach. Jak wasza współpraca się właśnie tak kształtuje? Czy ty jesteś taką osobą, która na spokojnie by tutaj wszystko ułożyła, a Igor jest takim dawaj teraz?
3: Jak najbardziej. Na pewno zaczynając od tego, co powiedziałeś, jest moim motorem, ale jest też moim takim aniołem tych moich projektów, na pewno. Na pewno bez niego trwałoby to znacznie dłużej. Jednak jestem z tych, którzy lubią pomalutku, ostrożnie, a jednak on uczy mnie takiej spontaniczności, rzucenia się na głęboką wodę i coraz bardziej mi się to podoba i ten projekt Żona jest właśnie dowodem na to, że tak też potrafię. Tak samo było z pisaniem piosenek. On zaprowadził mnie do producentów, którzy tworzą mój najnowszy album, i do Pawła Odoszewskiego, i do Lesmana, wspaniałych producentów. I tam też nauczyłam się, że można inaczej. Kiedyś pisałam piosenki w zaciszu domowego ogniska, jak to się mówi, przy świeczuszkach i nie umniejszam temu, bo dziś też tak robię, ale bez presji na pewno. Tam natomiast w studiu na przykład Pawła Odoszewskiego producent mówi: okej, ja teraz zamknij swój notesik z piosenkami i napisz tu i teraz piosenkę. I zobaczymy, czy tak potrafisz. Więc moja ówczesna głowa, zablokowana, zestresowana, powiedziała: rany Julek, co tutaj się wydarza? Nie potrafię. Jednak kilka minut później okazało się, że pióro pisało i ta piosenka również, która wówczas została napisana, znajdzie się na najnowszym albumie. Więc Igor pokazuje mi tą drogę bardziej spontaniczną, odważną i jestem za to bardzo wdzięczna, bo tam, gdzie ryzyko, tam, gdzie trudności, tam wielki rozwój i wierzę w to bardzo.
2: Piękny balans się z tego rodzi, właśnie takiej spokojnej budowy i tego niezaszalonego podejścia do spontanu właśnie.
3: Dokładnie.
2: Chciałbym też poruszyć taką kwestię, która to dosłownie rzuca się najbardziej w oczy podczas gdy wpiszemy sobie na YouTubie Pola Błasik projekt Żona. To jest ten teledysk. Ja naprawdę nie mogę o nim nie wspomnieć, bo jest pierwsze przecudownie zrobiony, przecudownie zrealizowany. I chciałbym zapytać trochę o to, jak doszło do tego, że on został zrealizowany. Jaki pomysł za tym stał?
3: I znowu bardzo spontanicznie. Już teraz bez większej namowy, ponieważ od razu... Jadąc samochodem, przyszedł do głowy w wyobraźni pomysł, jak ten klip mógłby wyglądać. Tylko gorzej było z tym, że pomyślałam sobie, tylko kto to zrobi, kto stworzy takie dziwactwo, jakie sobie w głowie wymyśliłam, bardzo odważne, szalone. I powiem ci szczerze, że przypomniało mi się, że kiedyś widziałam taki film krótkometrażowy jakieś 6 lat temu, i nie mogłam sobie przypomnieć, kto to zrobił. Pamiętałam tylko, kto w tym zagrał. I postanowiłam znaleźć ten film i odnaleźć twórców tego filmu. Okazało się, bo byłam pewna, że to zagraniczny film, okazało się, że zrobili to Polacy, a konkretnie Maciek Miloch. I znalazłam go, zdobyłam do niego numer przez wspólnych znajomych. Skontaktowałam się z nim, porozmawialiśmy, on się zachwycił moim pomysłem, ja miałam już gotowy scenariusz, rozrysowane kadry, jak zwykle robię to, i po prostu rzuciliśmy się w to, on zorganizował ludzi, był zachwycony, mówił, że wymarzył, żeby zrobić teledysk i spadłam mu z nieba, zaangażował wspaniałą scenografkę, która zrobiła wspaniałą scenografię, jak widzisz, wymyślili miniaturkowy domek, i ja byłam zachwycona tym pomysłem, więc była to, reasumując, była to po prostu współpraca bardzo otwartych ludzi, pasjonatów sztuki, i było to coś niesamowitego. To był jeden ze szczęśliwszych dni mojego życia. Zresztą myślę, że ten klip to oddaje, wyszło lepiej niż sobie to wyobrażałam i przerosło to moje oczekiwania i marzenia na pewno.
2: No ja powiem tylko, że jeśli ktoś jest na przykład fanem filmu, przepraszam, serialu Mad Men albo częściowo serialu Fallout, to poczuje się przynajmniej trochę jak w domu, no bo tu jest bardzo mocno zaakcentowane te takie trochę to wyobrażenie o kobiecie z tych amerykańskich plakatów z lat 50.
3: Zgadza się.
2: I muszę też dopytać, skoro już poruszyłaś tę kwestię scenografii, czy to był faktyczny na planie zbudowany taki miniaturowy pokoik? Czy to są jakieś zabawy kadrami?
3: Meble, łącznie z tym, że makiety budowane i meble drukowane na drukarce 3D, malowane, dopieszczane. No niesamowita praca. Nie wiem, jakie dalsze losy były tych pokoi, bo to były 3 zbudowane pokoje. Mhm. Prawdopodobnie był taki plan, żeby oddać te domki, duże domki dla lalek, jakby dla ludzi, ale takich miniaturkowych albo dla dzieci. Myśleliśmy o tym, żeby oddać je do domu dziecka, więc prawdopodobnie to się wydarzyło, ale nie dam się za rękę złapać tutaj ani, bo wiem, że był taki plan, wierzę, że to się wydarzyło. Więc tak, było to stworzone i zbudowane. Niesamowite, to była niesamowita praca. Na moim Instagramie są zdjęcia stworzenia tego i fotosy, które pokazują, że rzeczywiście te domki stoją, te pokoje stoją na planie w studio. Więc niesamowici ludzie to stworzyli. Jak weszłam na plan, byłam zachwycona.
2: No to 2 zadania dla naszych słuchaczy teraz, no może po 20 już po końcu audycji. Po pierwsze na Instagrama Poli proszę wejść zobaczyć, jak to wszystko od kuchni wyglądało. No i ten klip obejrzeć koniecznie, naprawdę koniecznie, bo jest przecudowny, naprawdę.
3: Dziękuję, to bardzo
2: czapki
3: miłe.
2: Z głów. W kontekście już szerszym nieco. Szykujesz album, długo grający już, Samo się płacze. Jak ta piosenka, jak brzmienie tej piosenki jest usadowione w kontekście już całego albumu? To jest coś, czego już co jakby cały album dobrze reprezentuje, czy to już będzie jakiś większy miks?
3: Nie tajemnicą, że przed naszym spotkaniem na antenie puściłeś Basię, która była pierwszym singlem z płyty Samo się płacze. I jak wiesz i słyszysz, są to mocno różne piosenki. I tak mi się wydaje, że tak mogę powiedzieć o tym albumie, że jest tam cała paleta barw moich i na tym mi bardzo zależało. Tytuł też sugeruje łzy, ale często powtarzam, że są to łzy nie tylko smutku, ale przede wszystkim szczęścia. Te lata, kiedy ta płyta powstawała, była dość mocnym rollercoasterem u mnie w życiu i o tych wszystkich częściach tych i tych kolorach i emocjach ta płyta będzie, więc przez delikatność, czułość, melancholię, po radość, zakochanie i miłość i również żałobę, o której jest Basia i jakieś nostalgiczne sytuacje, więc myślę, że cała paleta barw Poli Błasik.
2: Czy ta data premiery na 14 lutego przyszłego roku to jest taki przypadek, czy zupełnie nie?
3: Nie ma przypadków. Po pierwsze, jest to zupełnie 2 lata od premiery Powidoków, które również 14 lutego miały swoją premierę 2 lata temu, a po drugie, szykuję dużą niespodziankę. Oprócz płyty, już tobie zdradzę, że i wam, drodzy słuchacze, szykuję niespodziankę muzyczną i razem z płytą wyjdzie jeden jeszcze z utworów, singli, razem z teledyskiem i będzie to moja ukochana, miłosna historia. Więc już teraz państwa bardzo zapraszam i zachęcam do obserwowania tej drogi.
2: Tylko na antenie Radia Afera. Dzięki temu będziemy mogli potem ten piękny napis hit umieścić. To w takim razie jeszcze zapytam o jedną bardzo ważną kwestię. Kwestię koncertową. Ja wiem, że to są plany często jakby mierzone w dużo krótszym terminie niż ten, o którym teraz rozmawiamy. Ale czy już coś może wiadomo na temat tego, czy Poznań albo okolice Poznania będą gdzieś zapisane w tej trasie jakiejś nadchodzącej może?
3: Trasa na pewno się szykuje. Jeszcze nie mam gotowych dat. Niemniej jednak, nie wiem, czy mogę to zdradzać, ale tobie zdradzę i pierwszy raz to powiem, że jeśli wspomniany Igor Herbut. Jeśli słuchacze wybierają się na jego trasę, najnowszą koncertową Żeremię, jego najnowszego albumu, który miał swoją premierę kilka dni temu, to mogą się miło zaskoczyć, bo również tam będę ze swoimi nowymi utworami i przywitam was i zapowiem przed Igorem, będąc jego supportem, więc niemożliwie się cieszę z tego i pokażę państwu premierowo moje piosenki.
2: No to proszę, wypatrywujcie, przepraszam, koncertów Igora na mapie, na koncertowej mapie Poznania. Ja tu widzę, że przynajmniej jeden w grudniu jest, to może...
3: Zgadza się.
2: No to już dobrze, drodzy słuchacze, wiecie, gdzie należy swoje kroki pierwsze kierować. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo miło było się dowiedzieć wszystkich tych detali tutaj związanych z płytą, a i oczywiście tych wszystkich smaczków ekskluzywnych, jak rozumiem.
3: Bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę i pozdrawiam serdecznie i państwa słuchających również.
2: Dzięki bardzo.

Pola Błasik i utwór Projekt z żona, najnowszy singiel, który zapowiada nadchodzący album już w walentynki najbliższe. To jest 14 lutego 2027. Warto sobie zaznaczyć tak na czerwono najlepiej, bo to i tak będzie pasować na czerwono flamastrem tę datę z podpisem, że to właśnie wtedy album się ukazuje. No to cóż, pozostaje nam pozostać, nomen omen, w tych kwestiach nowości, nowych albumów, bo dokładnie tego samego dnia, co The Stat, ukazał się album jeszcze innej wykonawczyni, innego zespołu, tak to nazwijmy, Janka. Album Exit the Dream, na którym znajduje się 8 utworów, a drugi na płycie brzmi mniej więcej tak.

Takie brzmienia podwodne prawie, że 555 Dub od Janki. 5 minut instrumentalnego grania. 18 września premiera miała miejsce. 8 utworów, pół godziny, prawie 40 minut właściwie grania. Dla wszystkich was, którzy potrzebują takiego wypoczynku nieco dla uszu, to jest dla nich, dla tych uszu bardzo dobre miejsce. A dla tych, którzy wolą trochę bardziej potańczyć, to może ten zespół bardzo dobrze wam raczej znany. On może mieć jakąś dobrą propozycję.

Znajome brzmienia? No i bardzo dobrze. Swada i Nichos z utworem Tisynia przed chwilą wybrzmieli. To także ich nowy utwór. Przepiękny. Jeśli chcecie potańczyć, no to idealny na antenę, powiem wprost. Nie mają sobie równych pod tym względem. Powoli przychodzi nam się żegnać. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się po audycji, tak jak wspomniałem. Ta jedna podwójna wejściówka powędruje w bardzo dobre ręce. Arek Cierniak był realizatorem audycji. Ja, Tymoteusz Powędzewski, byłem tutaj prowadzącym i bardzo, bardzo miło było mi tutaj gościć w ten wyjątkowy wtorkowy wieczór. Marcin Nowakowski, jeszcze raz zdrowia, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. No i na sam koniec zagramy jeszcze jedną nowość. Zespół Tinashe z utworem Nobody Wanna Dance Anymore, tak żeby to ładnie korespondowało ze Swadą i Nichosem, żeby tutaj można było i tańczyć, i nie tańczyć. Dobrego wieczora wam wszystkim, za chwilę kowboje tanecznym krokiem na antenę się wparadują, no i wtedy to już w ogóle wszystko będzie piękne. Dobrego wieczoru, pa, pa.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.

0: Howdy, słuchajcie, pisaliśmy już od jakiegoś czasu ze sobą, ale faktycznie poznaliśmy się w zeszłym tygodniu. Marta z Jędrzejem dołączyli do naszego kowbojskiego spaceru i tak w trakcie tego spaceru uknuliśmy, żeby się spotkać i porozmawiać. Marta i Jędrzej no są kowbojami. To tutaj jest, to nie jest tak jak my tutaj z drogim moim przyjacielem, redaktorem Jolo i nieobecnym dzisiaj Bolem, że my tych kowbojów to tak trochę cosplayujemy, a wy jesteście kowbojami i chciałbym was zapytać na początek, jak to się zaczęło? Czy pamiętacie ten moment, kiedy tak sobie właśnie pomyśleliście, kurczę, to jest ten świat, który nas kręci, który jest taki nasz, że to czujemy tak bardzo?
1: Myślę, że zaczęło się od pierwszej podróży do Stanów. I nie była to podróż na zachód, tylko do Stanów Zjednoczonych, ale do Nowego Jorku. A potem już kolejne podróże po prostu i tutaj już zachód. I taka duża inspiracja tym, co zobaczyliśmy tam na miejscu, tak myślę.
2: Też przede wszystkim tym, co usłyszeliśmy w radio. Bo pamiętam doskonale ten moment, w którym jedziemy sobie samochodem, słuchamy sobie jakiejś lokalnej stacji, która akurat chwyciła w samochodzie i leci jakaś piosenka country. I tak słuchamy ją troszkę dla żartu. Podśpiewujemy sobie, bo słyszymy ją drugi raz, piąty raz, dziesiąty raz w trakcie tego wyjazdu.
1: I to była piosenka She's Somebody's Daughter, więc taka bardzo specyficzna, jak na początki country, bo wtedy jeszcze tak tego country do końca nie słuchaliśmy. No ale właśnie tak gdzieś tam to się zaczęło.
0: Kiedy to było? Ile lat temu to było?
1: 3 lata temu.
0: Okej, czyli to też nie jest tak, że ta wasza kowbojska historia sięga gdzieś tam w ogóle, wiecie, jakichś takich czasów, że, nie wiem, wasi rodzice jeździli do Mrągowa te 45 lat temu, tylko to wy jesteście pierwszymi kowbojami w waszych rodzinach.
1: Tak, zgadza się, do Mrągowa jeszcze też nie mieliśmy okazji pojechać. Planujemy pojechać w tym roku, przepraszam, w następnym roku, bo to już koniec roku, ale tak, jesteśmy pierwsi.
2: Też co istotne w sumie jest to, że jak wróciliśmy do Polski po którychś z tych naszych wyjazdów do USA, zdaliśmy sobie sprawę, że tam bardzo dużo rzeczy nas kręci. I pamiętam, jak powiedzieliśmy sobie, kurczę, musimy się w to wkręcić tak jeszcze bardziej, pojechać sobie na któryś z wyjazdów gdzieś na jakieś rancho i pojechać sobie gdzieś tam w teren na koniach. I że to będzie po prostu spełnienie jednego z naszych powstających marzeń.
0: No właśnie, ja tak zawsze się zastanawiam, jak sobie myślę o tym, jak się u mnie w ogóle zaczęła jakaś tutaj zajawka na country i to całe kowbojstwo, czy to właśnie wyszło od muzyki, tak trochę tutaj to od was odbieram, że zaczęło się od tej piosenki w radiu, a później poszły takie trochę romantyczne myśli o tej prerii, o tych koniach, o tym właśnie takim galopie w stronę zachodzącego słońca. Co was fascynowało najbardziej w tym kowbojskim świecie wtedy, a teraz? Jak się zmieniły trochę te wasze fascynacje tym westernem, tym country?
1: Co nas teraz bardziej tak pociąga w tym wszystkim, jest chyba to, że jak już pokonaliśmy jakąś taką barierę, pojechaliśmy do tego Teksasu i zobaczyliśmy to tak na miejscu, autentycznie, to chyba jeszcze bardziej poczuliśmy, że chcemy tego więcej. I to się stało takie bardzo realne i namacalne, więc chyba powiedziałabym, że to. I też taka możliwość tego, że można też ten western tutaj w Polsce gdzieś tam, powiedzmy, uprawiać. Są fajne stajnie, do których można pojechać i rzeczywiście poczuć ten klimat, taki bardzo autentyczny. No i teraz też mamy porównanie, że rzeczywiście są takie stajnie, takie rancha, gdzie nie jest to udawane, tylko po prostu naprawdę czuć taki autentyczny klimat.
2: I myślę, że to jest dobry moment, żeby pozdrowić Macieja z Rancha 67, który był naszym pierwszym nauczycielem właśnie jazdy westernowej. Miejsce, które stworzył pod łodzią, jest czymś po prostu niesamowitym, bo za każdym razem, jak tam jesteśmy, czujemy się, jakbyśmy jakiś taki skrawek USA mieli tutaj u nas w domu.
0: Ja miałem to samo, jak w maju odwiedziłem Rancho Rosochacz pod Częstochową i też poczułem taki tak po prostu ogólną aurę właśnie takiego amerykańskiego zachodu. Właściciele Marcin i Kuba naprawdę to dbają o to, ale zapewne u was było podobnie. Drodzy słuchacze, Marta i Jędrzej są, no tak nawet powiedzieliśmy sobie to w zeszłym tygodniu, jak się poznaliśmy, że są takimi kowbojskimi influencerami. Oczywiście no, nie takimi jak my tutaj z Bolem i z Jolem. My to jednak trochę

0: większe zasięgi, ale oni oczywiście też próbują tutaj i dlatego nas dzisiaj odwiedzili, żeby trochę te zasięgi sobie podbić. Mamy nadzieję, że drodzy państwo, drodzy słuchacze, pomożecie im trochę, wejdziecie na ich profile na Instagramie, przy okazji na nasz też Kowboje na falach, ale Martę znajdziecie na profilu cowgirlera.pl, a Jędrzeja na jego takim prywatną, zawodowym w sumie profilu Jędrzej Ugoręko. No i nasi dzisiejsi goście też przygotowali playlistę, bo nie chodzi tylko oczywiście o to, żebyśmy o tym westernie, o tym country porozmawiali, ale też go sobie posłuchali. Zack Top to był utwór, którym rozpoczęła się audycja. Piosenka Sounds Like the Radio. No, pasująca bardzo. No to zapowiedzcie kolejny utwór, posłuchajmy go i po nim sobie porozmawiamy.
1: Kolejny numer, który przygotowaliśmy, jest troszkę starszy, bo Zack Top to jest świeżynka, która od kilku lat zdobywa coraz większą popularność. A teraz numer Georgia Straita, Amarillo by Morning, coś o niesamowitym klimacie.

0: lubię te wykonania koncertowe, takie live'owe, które u nas w audycji się pojawiają. Ci z was, którzy słuchają nas od początku i nie ominęli żadnej z audycji w poprzednim sezonie, to akurat ten utwór mogą pamiętać, bo graliśmy go, ale w takiej zremiksowanej, bardziej imprezowej wersji, którą też oczywiście szykujemy na piątek. W piątek będzie kowbojska impreza. Poczta Workspace. Zapraszamy kowbojów do salonu, który znajduje się na trzecim piętrze. Dobra, słuchajcie, to pogadaliśmy o początkach waszej fascynacji tym westernem. Mnie bardzo interesuje, w sensie ja już coś usłyszałem od was, jak rozmawialiśmy, gdy się poznaliśmy, ale nasi słuchacze mogą nie wiedzieć o tej jeździe konnej, bo to jest bardzo ciekawe i to jest coś, co bardzo mocno, moim zdaniem, definiuje kowboja. Kowboj, czy w ogóle może być waszym zdaniem kowboj, który nie jeździ konno? To się chyba nie da się tak. Musi być to jakoś połączone.
1: Myślę, że powinno być połączone, ale też nie chcę tutaj dyskwalifikować niektórych kowbojów.
0: Jest tak, jesteśmy tutaj kowbojami inkluzywnymi.
1: Dokładnie. No ja z końmi jestem związana tak naprawdę od dziecka, tak można powiedzieć. Mój wujek kiedyś miał konie takie zimnokrwiste, na których ja sobie jeździłam na oklep, więc tego okresu bym nie do końca zaliczała do mojego takiego, do mojej takiej historii związanej z końmi. Ale tak bardziej na poważnie zaczęłam jeździć, kiedy skończyłam 14 lat. Co jest też ciekawe, myślę, że większość czasu jeździłam tak naprawdę za pracę, za pomoc w stajni i to było też bardzo fajne, myślę, bo uczyło też tak, trochę wyrabiało charakter i to było bardzo takie, pozytywnie to wspominam do tej pory. No i właśnie jakoś tak 2 lata temu, po tych całych naszych przygodach w Stanach, postanowiłam spróbować zmienić dyscyplinę i też potrzebowałam chyba takiej zmiany już trochę, czegoś nowego. I w ten właśnie sposób zaczęłam szukać tutaj w Polsce stajni westernowych. W ogóle nie wiedziałam, od czego zacząć. No i tak właśnie trafiliśmy na tego naszego Macieja z Rancha 67. Wtedy akurat jeździliśmy w Rancho Syberia i to też bardzo fajnie wspominam, bo właśnie Maciej wtedy tam pracował, prowadził zajęcia. Jędrzej wtedy też miał swoje pierwsze zajęcia, w sumie chyba takie poważniejsze, powiedzmy, jeżeli chodzi o jazdę konną, więc też możesz coś powiedzieć.
2: Tak, zajęć przedtem to miałem w sumie 2, jak wsadziłaś mnie raz na koniu takim klasycznym, co nie wiedziałem, co mam robić, czego się trzymać, czy nie spadnę.
1: Nie było łatwo.
2: W tym takim wolnym tempie i drugi raz chyba miałem kontakt tak z koniem, jak zamknęłaś mnie w boksie.
1: No bo Jędrzej...
0: Takie testy ci robiła.
1: No musiałam przetestować, bo jeszcze wtedy nie byliśmy małżeństwem, więc musiałam go przetestować przed ślubem. Ale był to kucyk, tak, dla jasności, więc nic złego się nie stało.
2: Ani mi, ani kucykowi nic nie stało. Ale tak, faktycznie, jak pierwszy raz tak na serio wsiadłem na konia, to poczułem, że to jest zajawka, która daje niesamowity reset dla głowy.
0: To prawda. To tak, jest, zgadzam się.
2: Tak, człowiek całkowicie wyłącza się, myśli tylko o tym, co ma zrobić, jak ruszyć ręką, jak ruszyć nogą, jak siedzieć, bo każdy najmniejszy ruch powoduje jakąś reakcję u konia, który jest wyszkolony i który często wie więcej od siebie, co ma w ogóle robić, nie? Więc jeśli ty źle ruszysz ręką, źle usiądziesz, spojrzysz akurat gdzieś w bok, to ten koń na przykład za tym wzrokiem podąży. Więc to jest taka duża próba cierpliwości i nauki.
1: Tak, myślę też, że warto wspomnieć, że western jako styl jazdy to też nie jest po prostu western, jest wiele różnych dyscyplin. My zdecydowaliśmy się na reining i też trochę może na wiosnę ja też będę chciała pójść trochę w ranch riding.
0: No właśnie, a możesz tak pokrótce opowiedzieć słuchaczom, jakie są te dyscypliny w westernie, bo to też myślę jest ciekawe, a niewiele osób to bawia.
1: Wiesz co, no jest tak naprawdę bardzo wiele. Ja też tutaj mówię, no jeżdżę 2 lata, nie mam jakiejś takiej też wielkiej wiedzy na temat innych dyscyplin. Jest na pewno też roping, który bardzo nas interesował. To jest właśnie łapanie tych krów na lasso, tak mówiąc bardzo kolokwialnie. Jest cutting i tutaj też polega to na tym, że siedzi się na koniu i próbuje się zagonić krowę w odpowiednie miejsce.
0: To jest super, to mi się bardzo podoba. To...
1: Tak, więc no, mi też się to marzy i myślę, że tutaj naprawdę jest wiele takich dyscyplin, które można dobrać pod siebie, pod swój charakter, pod jakieś takie wyzwania, które chce się gdzieś tam, wiesz, którym chce się sprostać. No i dla nas, na przykład dla mnie szczególnie, ja zawsze chciałam jeździć ujeżdżenie, a jeździłam skoki, bo takie miałam po prostu możliwości blisko domu. I dlatego też zdecydowałam się na ten reining, bo myślę, że właśnie ten reining w westernie jest taki bardzo zbliżony do ujeżdżenia, jest taki bardzo, wiesz, wszystko trzeba zrobić tak idealnie, w punkt i w ogóle, więc dla mnie to jest taka dyscyplina, która daje mi wiele radości właśnie z tego, że mogę coś wykonać, jakiś ruch konia w odpowiedni sposób i w taki idealny sposób i dodaje mi taką satysfakcję, bo myślę, że też jestem taką osobą, która lubi coś robić tak perfekcyjnie i w punkt, więc więcej też...
0: Ja wyjaśnię słuchaczom, bo to pojęcie reining może się tak wydawać obce, ale mam to sprawdzone, że jednak wielu naszych słuchaczy oglądało, zapewne też jeszcze pewnie o tym porozmawiamy, to całe uniwersum Yellowstone'owe i tam w jednym z sezonów, w jednym z odcinków, jak Taylor Sheridan, czyli twórca tego serialu, przyjechał z tego rancha Four Sixes w Teksasie do Montany testować tam tamtejszych kowbojów, to właśnie tę dyscyplinę pokazywał, można ją zobaczyć w serialu. Opowiedzcie, jak ona wygląda tak już wprost, na czym polega reining?
1: Mówiąc tak, już właśnie nawiązując do tego serialu, myślę, że wiele osób tutaj oglądało pewnie Yellowstone, to może kojarzycie taką scenę, gdzie koń się rozpędza na prostej i nagle robi taki ślizg zadem i taki fajny efekt się robi, że taki kurz za tymi kopytami i tak dalej. Więc to właśnie jest ten reining i myślę, że tutaj najbardziej ludzie kojarzą to właśnie z tej figury. No tam jest też bardzo dużo figur, jeździ się w takie małe koła, duże koła, bardzo kolokwialnie mówiąc i bardzo upraszczając, robi się spiny, czyli koń po prostu się obkręca wokół własnej osi. I to są takie naprawdę efektowne figury, a szczególnie jak się siedzi na tym koniu i się to robi, no szczególnie pierwszy raz, to jest coś po prostu nie do opisania i myślę, że coś, co na pewno nam sprawia dużą radość i dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na ten reining.
0: Nie widziałem u was na social mediach jakiś rolek z tego, ale mam nadzieję, że jeszcze się tutaj doczekamy i to przyjdzie. A powiedzcie, bo też na to nie trafiłem, czy gdzieś na przykład robiliście jakieś takie zestawienie tych wszystkich miejsc, w których byliście w Polsce, gdzie no my, czy nasi słuchacze mogli, myślący sobie, że kurczę, brzmi to spoko, chętnie byśmy spróbowali, to gdzie byście ich wysłali?
1: Wiesz co, jakiś czas temu na moim TikToku razem z obserwującymi robiliśmy taką listę stajni westernowych w Polsce i u mnie w zapisanych stories na Instagramie jest taka mapka, która prowadzi właśnie, jest link do mapy Google i tam są rozpisane te właśnie miejsca, gdzie można sobie pójść na taką jazdę. Oczywiście to potem już trzeba dobrać sobie, jaką dyscyplinę chce się jeździć, ale żeby w ogóle spróbować, to listę takich stajni mam zapisaną. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć, nie mógł tego znaleźć, to śmiało, mogą do was napisać, ja wam podeślę ten link.
0: Ja to znajdę i ja to udostępnię na profilu Kowbojów na Falach, ale oczywiście jeszcze raz zapraszamy was na profil Marty, na Cowgirl Ira. Dobrze, to zróbmy znowu przerwę na muzę. Tym razem ja już widzę, co będzie i to znowu zagrałaś tutaj, Marta, wybierając tę playlistę trochę tak w moją też czułą nutę. Ja tutaj przyznaję, że jednego w zasadzie tylko utworu i artysty, tudzież zespołu, duetu z tej dzisiejszej playlisty nie znałem, ale kolejnego artystę znam, lubię, szanuję. Uważam, że jego najnowszy album jest sztosem. Myślicie chyba tak samo, co?
2: Zdecydowanie.
0: Okej, posłuchajmy sobie Shabuzi, Good News.

0: Shaboozey. Powiedzieliście, że byliście na jego koncercie.
1: Byliśmy i byśmy chętnie pojechali jeszcze raz.
0: No to ja pojadę wtedy z wami, okej? Okay? Zabierzcie mnie, proszę. No, na Shaboozey. Czy on w końcu odwiedzi tutaj nasze strony? Mógłby.
2: No robimy wszystko, żeby nas odwiedził, dlatego, wiesz, cisnę te rolki.
0: No właśnie, my też audycję po prostu wymyśliliśmy po to, żeby ktoś uwierzył, że w Polsce się słucha country i że ci artyści mogą też nasz kraj traktować jako przystanek na swoich trasach, bo Zach Bryan odwiedza Berlin, jest w zasadzie po sąsiedzku, mógłby podskoczyć do Poznania, który, jak wiemy, jest polską stolicą kowbojstwa, westernu i muzyki country, to jest wręcz oczywiste.
1: A tym bardziej, że jest festiwal, tylko wystarczy go troszkę może odświeżyć, dodać właśnie nowych nazwisk i w Mrągowie można Shaboozey, myślę, że mógłby się spokojnie pojawić też.
0: No, tego w moim bingo festiwalowym nie było, ale jeżeli słuchają nas organizatorzy festiwalu w Mrągowie, to no, mam nadzieję, że podejmiecie te rękawice. My na pewno chętnie tutaj w miarę możliwości pomożemy w tym, żeby promować tę muzykę. Okej. Wspomnieliście już tutaj niejednokrotnie o tych wizytach w Stanach Zjednoczonych. Wiem, że odwiedzaliście w tych Stanach nie tylko jakieś tam, wiecie, kaplice w Las Vegas, ale też byliście na prawdziwych ranczach i nie tak przejazdem, że wpadliście zobaczyć hej, tylko że naprawdę spędziliście tam czas. Czy mogę powiedzieć, że pracowaliście tam na tym ranczu? Opowiedzcie coś o tym.
1: Pracować to może dużo powiedziane. Staraliśmy się robić wszystko tak, żeby faktycznie poczuć się autentycznie, że jesteśmy tam w tym miejscu, że troszkę gramy w takim swoim własnym filmie, który sobie wymyśliliśmy. No i jasne, te miejsca to są takie miejsca troszkę turystyczne, no bo płacisz za to, że tam przebywasz i masz te atrakcje, które tobie zapewniają, ale w momencie, kiedy się, że tak powiem, zaprzyjaźnisz z osobami, które tam na ranczu pracują, to faktycznie możesz pozwolić sobie na troszkę więcej. Oni też proponują tobie troszkę więcej aktywności, których normalnie, że tak powiem, turyści nie mają w ofercie. No i jedną z takich atrakcji, którą dla mnie było niesamowicie oglądać, to jak Marta łapała krowy na lasso.
0: Serio?
1: Warto dodać, że siedząc na koniu, jeżdżąc na koniu.
0: Właśnie chciałem o to dopytać. Czyli czy Marta, jakby masz w ręku ten kowbojski fach? Ty umiesz po prostu byciem kowbojką, byciem osobą kowbojską zarobić na życie po prostu.
2: No chyba będę musiała w końcu zacząć w taki sposób zarabiać na życie. Na pewno miałabym z tego dużą frajdę. Ale tak, wydarzyło się w ogóle to tak, że właściciel rancha, taki starszy pan, był na miejscu, bardzo, bardzo miły, chętny do rozmowy. I poza tym, że taki wrangler, czyli osoba, która pracuje na ranczu, uczyła nas zarzucać to lasso na dummy, czyli na taką plastikową, sztuczną krowę z ziemi, no to ten pan też miał trochę chyba w swojej gdzieś tam ambicji, żeby nauczyć mnie różnych rzutów, więc nie było łatwo czasami.
1: Tym bardziej, że gdy przyjechaliśmy na to rancho, to wspomnieliśmy o tym, że jeździmy konno w Polsce, że uczymy się jeździć i chyba troszkę tak nie do końca dowierzali, że jakieś tam umiejętności już za nadrzu mamy, więc troszkę nas testowali, czy to gdy pojechaliśmy w teren, czy to właśnie gdy rzucaliśmy to lasso, pokazywali jakieś inne chwyty, inne rzuty. No i potem właśnie wydarzyła się też ta przygoda z krowami.
0: No, ekstra, ekstra. No, ale powiedzcie, bo mnie to tak ciekawi, czy ta rzeczywistość na tym ranczu to jest tak, jak to sobie wyobrażamy, tak jak to gdzieś te dzieła popkultury nam ten wizerunek dostarczają, czy jest jednak zupełnie inaczej, to wszystko jest takim kłamstwem od początku do końca i to w ogóle nie ma nic z tym wspólnego.
2: Wiesz co, myślę, że warto rozróżnić w ogóle rodzaje ranch, bo my pojechaliśmy na taki guest ranch, czyli na rancho, gdzie oni przyjmują gości, są otwarci na to i tak dalej. No i oni jeżdżą też na rodeo, startują w rodeo, ale to nie jest takie pracujące rancho, które gdzieś tam codziennie rano wypędza te krowy, przepędza je i tak dalej. To było bardziej tak zrobione, powiedzmy, pod turystów, ale nadal wciąż autentyczne, bo myślę, że w ogóle ta okolica Bandery jest dość autentyczna w porównaniu na przykład do Fort Worth, które jest bardziej turystyczne. Według mnie, to ja takie odniosłam wrażenie. ale tak naprawdę można było poczuć tam taką autentyczność tego wszystkiego, że mimo wszystko było to takie prawdziwe. Że oni rzeczywiście codziennie rano wstawali, szykowali te konie. Byli ci goście, ale z drugiej strony ci ręglerzy nadal sobie gdzieś tam na te konie wsiadali, na te brykające konie, bo często widzieliśmy jakieś takie sceny, że przyjeżdżał nowy koń i ten rangler sobie na niego siadał i robił takie mikrorodeo, bo to był taki koń, który gdzieś tam wymagał zajeżdżenia. Mają zdecydowanie inne podejście do tego wszystkiego niż my, bo nie wymagali kasków. Na początku było tak, że po prostu zaznaczało się w jakiejś tam ankiecie chyba, tak? Takie zobowiązanie, czy się chce, czy się nie chce kasku, a potem to już było takie trochę jolo, nie?
0: Ale chyba kapelusze to działają tak. Podobnie, prawda?
2: Dokładnie.
0: Gdyby kapelusze nie były lepsze od kasków, to przecież ci zawodowi kowboje nie ryzykowaliby tak swoim życiem. Nazwa, wspomniałaś nazwę Bandera i to już gdzieś nazwa tej miejscowości się pojawiała już na antenie, jak w poprzednim sezonie właśnie tak trochę próbaliśmy dojść do tego, gdzie jest ta stolica kowbojstwa i faktycznie gdzieś w tej przestrzeni internetowej ta Bandera jest tak określana, ale muszę was zapytać, czy na pewno wiecie, a słuchaczom przypomnimy, że Banderę w ogóle założyli Polacy. Polscy emigranci z okolic Śląska, dokładnie chyba z okolic Obornik Śląskich, tak mi się kojarzy, wyjechali i założyli Banderę. Tak. Jest to tam jakoś w ogóle jeszcze tak odczuwalne? Jest ta polskość, tak uderzmy teraz w te takie, wiecie, polonijno-patriotyczne dzwony i czy to jest jakoś odczuwalne?
1: Faktycznie może jest troszkę tak, że my do tego miejsca pojechaliśmy troszkę też specjalnie właśnie, żeby zobaczyć sobie, jak to wygląda, czy faktycznie odnajdziemy gdzieś tam te takie polskie dziedzictwo w tej Banderze i udało nam się znaleźć. Między innymi odwiedziliśmy polski cmentarz i polski kościół, w którym witraże, jakieś napisy różne, malunki są w języku polskim. Przeznajduje się jakaś ławka, jest szkoła, w której uczono języka polskiego. Nie wiem, jak teraz, czy ona funkcjonuje, ale ten ksiądz polski dalej tam odprawia polskie msze. Zresztą jak odwiedziliśmy też jeden z takich lokalnych sklepów w Banderze, to pani powiedziała, że ten ksiądz przywozi tam całe wycieczki z autokarami na zakupy do tego sklepiku.
2: Polskie wycieczki.
1: Tak, polskie wycieczki.
0: Czyli 2+1 albo 1+2 promocja. Mnie to strasznie ciekawi, no bo wiecie, rozmawiamy sobie tutaj i mówimy, że no, tej kultury westernowej w Polsce to jeszcze tak jakoś za wiele nie ma, nie jest tak silna jak gdzieś w innych krajach, już nawet oczywiście o Stanach Zjednoczonych nie wspominając, a tu się okazuje, że miasto, które jest uznawane za światową stolicę właśnie tego kowbojstwa, jest założone przez Polaków. Nie ma tu logiki, nie uważacie? Ja myślę, że musimy chyba tutaj zrobimy jakąś taką petycję do władz Poznania, czyli do tej polskiej stolicy kowbojstwa, o to, żeby z Banderą nawiązać jakieś relacje takie dyplomatyczne, nie? Z miasto partnerskie.
1: Myślę, że odpowiednią osobą do tego, żeby też zacząć taką dyskusję, jest Artur Owczarski, który stworzył nawet dokument, który był dostępny na Amazonie, chyba teraz już go tam nie ma, ale on nakręcił właśnie dokument z właścicielami ranch, biznesów i w ogóle o tym właśnie, że Bandera jest tą stolicą kowbojstwa. My tego dokumentu jeszcze nie widzieliśmy, więc nie wiem, czy on ten wątek w Polski wspomina, ale wiem, że on osobiście jest tam witany z otwartymi ramionami, że wszyscy go na miejscu kojarzą, bardzo lubią, no bo w pewien sposób też przyczynił się do promocji tej miejscowości.
2: Taki właściciel rancha właśnie, na którym byliśmy, też kojarzył, bo brał udział w tym dokumencie, był też jakby na nagrywkach, więc polecamy sobie gdzieś znaleźć właśnie ten dokument Artura, bo myślę, że warto. My też będziemy dalej szukać, bo niestety nie udało nam się do tej pory znaleźć.
0: Wierzę, że jak znajdziecie, to się też z nami tym podzielicie, a my dalej się podzielimy z naszymi słuchaczami. Spokojnie, o nas też w Banderze będą mówić z uśmiechem na ustach i przyjmować nas z otwartymi ramionami, żeby nie powiedzieć z honorami, jak dowiedzą się, ile my tutaj dobrego robimy dla promocji tej miejscowości. Drodzy słuchacze, no trochę oczywiście my tu skaczemy po tematach i dosłownie tak tylko odkrywamy tę powierzchnię, bo tu można by było długo, długo, długo rozmawiać i nie wyczerpać wszystkich tematów, a chcemy chyba jeszcze porozmawiać o wszystkim, więc zróbmy teraz kolejną przerwę na dźwięki, na muzę. Chris Stapleton już był w tej audycji, ale Chrisa chyba nigdy za dużo tego utworu nie było. Piosenka Starting Over.

0: Chris Stapleton, Starting Over. Dobrze, zadam wam takie pytanie podchwytliwe. Co waszym zdaniem odróżnia country od innych gatunków?
1: Ciężkie pytanie. Dla mnie najważniejsze w sumie chyba jest to, o czym powiedziałem tobie, zanim weszliśmy dzisiaj na audycję, to, że odkryłem tą muzykę jako dorosły człowiek i mogłem się w pewien sposób zatracić w czymś, czego przedtem jeszcze nie znałem. Czyli odkryć te wszystkie smaczki, wszystkie podgatunki country. Odkryć, że ta muzyka ma potencjał na każdą sytuację. Czy chcesz się zabawić? Czy jest tobie smutno i chcesz posłuchać czegoś, co w ten nastrój cię wprowadzi? To jest po prostu tak szeroki wachlarz różnych dźwięków, różnych wykonawców, którzy tworzą niesamowitą muzykę, że może to nie jest wyróżnik country, ale dla mnie osobiście jest.
2: Tak, ja też bardzo lubię te historie, które oni opowiadają i właśnie dlatego tak bardzo mi się to łączy z tym westernem i z końmi, no bo też nie jesteśmy z Jędrzejem muzykami. Ja kiedyś grałam na perkusji, ale no, nie uważam się za muzyka, ani za znawcę, ale właśnie country daje mi te wszystkie historie, takie trochę wspomnienia właśnie tych stanów, które widzieliśmy, to, że mogę sobie właśnie włączyć jakąś piosenkę i pomyśleć sobie, o okej, byliśmy tam, właśnie robiliśmy coś podobnego, tak? No i tak jak Jędrzej powiedział, są piosenki, nie wiem, o piwie i o barze, ale są też takie właśnie jakieś historie miłosne, które czasami są śmieszne, bo ci kowboje potrafią być bardzo wylewni.
1: Albo są też piosenki, które mówią o leceniu w kosmos, jak The Highwayman. To jest coś po prostu niesamowitego, że słuchasz i odkrywasz tego właśnie, jakie oni mają spojrzenie na świat, jak w różnych latach patrzyli na to, jak wygląda Ameryka, jak wygląda nasza planeta, więc... Jest jakby to kawał w sumie historii zapisany gdzieś tam też w tej muzyce, z której można się uczyć i można wiele czerpać.
0: Ja tak, zdarza mi się w trakcie tutaj tych audycji mówić taki statement, z którym nie do końca każdy się zgadza, ale ja będę tutaj podtrzymywał, że w moim takim odczuciu dzisiaj country jest jednym z niewielu, albo być może takim jedynym gatunkiem, gdzie dalej czuć jakiś bunt, jakiś rodzaj buntu, że to nie jest obliczone na coś, że to jest bardzo często to po prostu też walka o jakieś ideały, walka o jakieś wartości. Takie macie też może trochę odczucia, czy będziecie się tu ze mną kłócić?
2: Nie, myślę, że masz rację. Jak najbardziej. Wiadomo, są też takie style, które trochę już niektórych drażnią i tutaj mówię takie bardziej popowe brzmienia. No i tam też są trochę inne historie, nie? I to jest takie bardziej, powiedzmy, bardzo współczesne. Ale tak, zgadzam się z tobą, jak najbardziej.
0: No to już jest faktycznie taki w ogóle bardzo, bardzo szeroki gatunek. Ciężko nawet właśnie pewne utwory dalej klasyfikować w jednej tylko grupie. Nawet tu dzisiaj z tego wszystkiego, co słuchaliśmy, to właśnie trochę bardziej tego klasycznego, a trochę bardziej utworów, które, no właśnie, trochę takie bardziej nawet muzyka popularna, no... pop. A no to powiedzcie, czy jakiś właśnie taki jest jakiś utwór, z którym się bardzo tak utożsamiacie, bo tak wspomnieliście, że właśnie słyszycie i macie jakieś obrazy w głowie. Czy jest taki jeden najbardziej? Jak w ogóle byście obudzeni w nocy usłyszeli powiedz jedną piosenkę, to co byście powiedzieli?
2: Ja bym powiedziała, że może nie się utożsamiam, ale wywołuje we mnie takie emocje, takie najbardziej takie zbliżone do tego, co czuję, jak jestem właśnie w Stanach i się tak fajnie czuję, tak, że jestem już na miejscu i zaraz sobie gdzieś pójdę, coś fajnego będę robiła. To właśnie to Amarillo by Morning i to jest naprawdę takie bardzo klimatyczne i no, miałam już taki okres, że po prostu słuchałam tego non-stop w samochodzie, w domu. Właśnie dlatego, że chciałam się trochę poczuć jak w Stanach i jak sobie puszczam właśnie ten numer, to tak się czuję.
1: Ja powiedziałbym, że dla mnie to będzie chyba Randy Travis i Forever and Ever Amen. I to jest taka też ciekawa historia, że byliśmy w jednym z największych, jak nie największym barze Honky Tonk, czyli barze, który puszcza muzykę country. Byliśmy na koncercie Clay'a Walkera, ale to był troszkę przypadek, bo po prostu byliśmy po rodeo, chcieliśmy zobaczyć to miejsce, trzeba było kupić bilet na wejście, więc na tym koncercie wybraliśmy. I nagle okazuje się, że cały tłum zgromadzonych ludzi w tym Honky Tonk. Tam było, nie wiem, kilka tysięcy osób, bo to jest tak duży bar. Tam jest chyba ze 100 stołów bilardowych, więc jest tam co robić. I cały ten tłum zgromadzonych ludzi wpada w taką euforię, zaczyna krzyczeć. I wiemy, że coś się dzieje.
2: A my jedliśmy burgera chyba wtedy.
1: A my jemy w tym momencie burgera. I nagle się okazuje, że na scenę zostaje wwieziony na wózku niewalickim Randy Travis, który kilkanaście lat temu miał udar i już nie koncertuje. Co prawda teraz wraca do koncertowania, bo to zdrowie się poprawiło, ale przez kilkanaście lat nie koncertował. I mieliśmy okazję zobaczyć, jak Clay Walker wykonuje ten oryginalny numer Randy'ego Travisa Forever and Ever Amen. I gdzie Randy Travis na sam koniec te ostatnie słowa próbuje gdzieś tam wyśpiewać. Więc to jest takie przeżycie, które myślę, że zostanie z nami na zawsze. I jak słyszę ten numer, to po prostu mam ciarki. I nawet gdy o tej historii opowiadaliśmy ludziom gdzieś tam w Stanach czy na rancho, to oni mówili, że wow, że to jest historia, którą oni sami chcieliby przeżyć, że to jest coś, co nie zdarza się na co dzień, zwłaszcza, że właśnie Randy Travis przez wiele lat po prostu nie koncertował, bo nie miał takiej możliwości.
0: Aż mnie tutaj poruszyła ta historia, więc to udzieliły mi się twoje emocje, Andrzej. Wiem, że to nie był też jedyny wasz koncert muzyki country, że macie ich już trochę na koncie, festiwale. Widzieliście na tych scenach tych wielkich artystów, o których tutaj mówimy, że chcielibyśmy ich mieć też u nas w Polsce. Opowiedzcie, który festiwal albo który koncert był takim dla was najważniejszym, najbardziej zapamiętanym?
2: No myślę właśnie, że to tegoroczne CMA w Nashville. To też jest ciekawa historia, bo to wyszło dość spontanicznie. Chcieliśmy po prostu pojechać sobie już, byliśmy w lutym w Stanach, potem chcieliśmy znowu pojechać, po prostu jesteśmy uzależnieni i postanowiliśmy, że pojedziemy na to CMA. I skorzystaliśmy z takiej aplikacji, przez którą można się opiekować zwierzętami i za to sobie spać za darmo. No i tak to właśnie się zaczęło, że pojechaliśmy pod Nashville, bo to było w takiej miejscowości Lebanon, gdzie opiekowaliśmy się za dnia pieskiem i kotkiem takiego starszego małżeństwa, więc właśnie mieliśmy ten nocleg za darmo, więc super deal. No a wieczorem jeździliśmy sobie na te koncerty do Nashville i to było coś niesamowitego. W ogóle jak sprawnie to wszystko szło, nie było takich kolejek i w ogóle przed stadionem. Widoki też z góry, ja no, mam trochę lęk wysokości, nie jakiś tam paniczny, ale mam. I siedzenie z takim widokiem, gdzie zaraz się kończy ta trybuna tak mega gwałtownie i wysoko. No i właśnie widzieliśmy takich artystów choćby jak Shabuzi, Zach Top, była Ela.
0: Była Ela. Elżbieta, nasza tutaj Elżbieta. No wow. Wow.
1: Był też Riley Green.
2: Tak, wiem, że właśnie często pojawia się w komentarzach gdzieś tam, jak dodaję rolki właśnie o tej muzyce country, więc
0: słysza,
2: też był.
0: Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, mówiliście, że też byliście, nie wiem, czy nie pamiętam, czy to na CMA, czy na koncercie The Red Clay Trace, tak. Mojego tutaj ulubionego zespołu.
2: Tak, tak, tak, dokładnie. No, na żywo brzmią jeszcze lepiej, mam wrażenie. Robią takie ogromne wrażenie. I myślę, że oni się bardzo wyróżniają tutaj na tej scenie muzycznej, na tej scenie country.
1: To też taka anegdotka, że w sumie jak byliśmy w Teksasie, to mogliśmy troszkę tak cosplayować sobie bycie właśnie kowbojami, bo tam wszyscy chodzą w kapeluszach.
0: Nie wygląda się dziwnie.
1: Nie wygląda się dziwnie. Nawet jak pójdziesz do Walmarta, to po prostu czujesz, że, że jesteś w odpowiednim miejscu.
0: Nawet słyszałem, że są kościoły kowbojskie, że normalnie można wjechać konno w kapeluszu.
1: Dokładnie. I nie będę ukrywać, że jak pojechaliśmy pierwszego dnia na CMA, to troszkę przestrzeliliśmy z tym naszym ubiorem, bo się okazało, że w Nashville, mimo że to jest też w pewien sposób stolica muzyki country, to ten ubiór troszkę na festiwalach wygląda już inaczej. Że młodzi ludzie nie noszą kapeluszy kowbojskich, że noszą bejsbolówki.
0: Najgorzej.
1: Tak, najgorzej.
2: Nie no, jest inny styl, bo my bardzo tak teraz już chłonęliśmy bardzo mocno ten styl w Teksasie, bardzo nam się on podoba. I w Nashville no, to jest takie bardziej nowoczesne podejście, nie, do tego wszystkiego i tam ludzie też się inaczej ubierają. I no nie ukrywam, że my tego pierwszego dnia wyglądaliśmy trochę jak tacy przebierańcy w kapeluszach słomkowych, no ale potem się poprawiliśmy i dostosowaliśmy.
0: Słuchajcie, ja tu patrzę i trochę niestety źle obliczyłem czas. Myślałem, że mamy go więcej, a mamy go już niestety coraz mniej. proponuję, żebyśmy niestety z jednego utworu zrezygnowali, ale to wy musicie wybrać z którego i mi dać znak, sygnał. Ja tu nie będę zdradzać, czy z tego, co ma być teraz najbliższy, tak? Mamy zrezygnować. Dobrze, czyli zagramy utwór dokładnie tego artysty, czyli Cody'ego Johnsona, Traveling Soldier, i za chwilkę wrócimy na ostatnie wejście, ostatnią fragment rozmowy.

0: Cody Johnson, Traveling Soldier. Trochę skracamy ten utwór, żeby jeszcze złapać tutaj chwilkę i porozmawiać. Ja tutaj przygotowałem pytanie, chciałem o tej polskiej w ogóle społeczności westernowej porozmawiać, bo wiem, że też jeździcie, łapiecie kontakty, odzywają się też do was ludzie, ale to myślę, że o tym to po prostu musimy się umówić jeszcze raz, co? I sobie o tym porozmawiamy. Na sam koniec, Marto i Andrzeju, bardzo chciałbym was zadać takie bardzo szybkie pytania, czyli jeden artysta, którego każdy powinien znać.
1: Zach Top.
2: Zgadzam się.
0: Dobra. A jeden numer country, który gwarantuje, że parkiet zacznie wariować.
2: No to jest trudne pytanie.
1: Może to nie jest do końca numer country, ale jest taki bardzo mocno powiązany z tą kulturą westernową i to jest numer, który wzbudzał niesamowite właśnie emocje i wywoływał wszystkich na parkiet. To numer Sweet Caroline.
0: O, okej. Okay. No to w sumie znany myślę w wielu różnych środowiskach, właśnie nie tylko country. Ja właśnie dla mnie takim tym jest to Amarillo by Morning w tej wersji jogowej, remiksowej. Marzycie o własnym ranczu i są takie plany? Będzie rancho cow couple, tak?
2: Były plany rancha w Polsce, ale jednak chyba odłożymy jeszcze trochę to w czasie i może uda się w Stanach za jakiś czas.
0: Rancho w Stanach otworzyć?
2: No tak, to takie są plany.
0: No słuchajcie, to zanim wyjedziecie do Stanów zakładać rancho, to jeszcze koniecznie musicie odwiedzić Radio Afera i audycję Kowboje na falach. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy za to, że nas odwiedziliście. Mamy nadzieję, że też słuchacze, których przyprowadziliście dzisiaj, zostaną z nami na kolejne tygodnie, a teraz zostaną dalej i będą słuchać Radio Afera, bo już widzę, że Jerzy i Szymon czekają, żeby przejąć antenę swoimi smutnymi piosenkami. Zrealizował nas Arek Cierniak. Jolo tutaj dzielnie wysiedział całą audycję, ale się nie odezwał, ale to teraz, jak wyjdziemy, to przejmuje głos i ruszamy na spacer. Kowboje, jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, to szukajcie ludzi w kapeluszach. Nie jest nas trudno znaleźć. Tak, nie jest nas trudno znaleźć. Dziękujemy do widzenia na utwór Zacha Bryana, Revival. Dzięki
1: bardzo. Cześć.

0: każdy wtorek o 20.
1: Kowboje na falach,
2: czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
0: Zapraszają
1: Bolo,
0: Lolo i Jolo.
3: Autopromocja.
0: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdym

0: ja robię? Przecież ja mam 30 kilka lat. Przecież ja nie nauczę się od nowa dewelopowania kodu, no what the hell. I wiecie, no i wydaje mi się, że gdybym nie podjął tych kroków typu terapia i jakby zajęcie się swoim zdrowiem psychicznym, to bym właśnie pewnie zrobił coś bardzo głupiego i by było jeszcze gorzej. A zostałem przy tym i myślę, że już będę robił muzykę do końca życia i po prostu trzeba dbać o siebie i spełniać się w swojej pasji.
1: Czy na następnym albumie też będziesz śpiewał, że kiedyś ci przyjdzie?
0: No wiesz co, zależy co mi przyjdzie, co mi przyniesie ślina na język. Już mam kilka utworów, zalążków na trzecią płytę i one są wszystkie jakieś takie, że tutaj jest historia o, wiesz, o tym co się wydarzyło, jak miałem 17 lat, tu jest historia sprzed, wiesz, 2 miesięcy teraz. Mhm. Więc to też będzie taka mieszanka tych historii, więc te płyty jakby one nie opowiadają o jednym jakby takim okresie w moim życiu, więc nie można powiedzieć, że są super pozytywne, super negatywne, bo wiesz, odpalasz Chciałbym mieszkać nad morzem i masz piosenkę Chciałbym mieszkać nad morzem, które jest turbo ciężarem i masz piosenkę Nadaję się tylko do spania, która jest trochę śmieszkowa, nie? I...
1: Trochę śmieszkowa, ale z drugiej strony, jak tak się w nią wgryziesz, to
0: no
1: tam
0: to
1: nie jest,
0: jest ciężar.
1: To jest ciężar totalny, jakby tak, gdybym użyć tej wulgarnych słów, to myślę, żebym teraz powiedział, że to jest bardzo mocny ciężar.
0: No dobra, ale jest piosenka Czasy i to jest taka bardzo, bardzo z nadzieją, że nie chcę, by te czasy się kończyły i wiesz, i...
1: Potrzebuję siły.
0: Potrzebuję siły. O, zawsze gdzieś tam. No bo wiesz, tak jak mówisz, no emocje są ważne. Skrajności w emocjach napędzają do robienia muzyki. I czy to jest, wiesz, czy jesteś po prostu super szczęśliwy i napiszesz piosenkę jak Coldplay, czy jesteś mega smutny, też napiszesz super piosenkę, no bo to napędza naprawdę dobrą muzę.
1: No ale wesołe utwory to jest ciężko pisać, co?
0: Dlatego właśnie często sięgam do tych retrospekcji gdzieś w mojej głowie do cięższych czasów, bo zauważyłem, że jestem dobry w pisaniu smutnych piosenek. Dobrze, że to jest audycja Smutne Piosenki.
1: Że my z Jerzym również do najweselszych nie należymy, no to myślę, że siedzimy tutaj w bardzo dobrym składzie. Kiedyś mi przejdzie Oyster Boy, to kolejny utwór z płyty Eskapizmem.

0: na to, ale jak mam jakąś tam przyjaźń muzyczną i też jakby taką, wiesz, międzyludzką, to wychodzi naturalnie. No ja przyznam, że jedną osobę poprosiłem, czy chcę ze mną zrobić featuring, zostałem zghostowany, ale wiem dlaczego. I poprosiłem, napisałem do Liwki i napisałem do niej, ona jakiś tydzień później wydała z taką, mówię, a dobra, dobra, dobra, sorry, jakby nie było tematu, nie? A my wcześniej z Liwką się, znamy się z Liwką, ale nie poruszyłem tego tematu, jak ją ostatnio spotkałem, po prostu cringe na maksa, bo no, z wiadomych przyczyn by się nie dograła już. No.
1: Ale może, wiesz, może kiedyś. Miesz podobny proces dobierania gości jak Taco Hemingway, to już jest dobre.
0: Nie, ja Liwkę od bardzo, bardzo dawna śledzę na TikToku i jakoś tak może gdzieś przeoczyłem to, że ona zostanie mocno puszowana.
1: Tak, ale ja chciałbym w ogóle ten. Pamiętam, że my się kiedyś chyba na Nexcie spotkaliśmy właśnie po jej koncercie. Ona chyba w Muchos wtedy grała. Tak, tak mi się wydaje, był showcase tak. Igora Herbuta i lasu całego.
0: Dokładnie w Muchos grała i byłem oczarowany tym koncertem i bardzo się cieszyłem, że robi to, co robi i mówię, no fajnie, będzie robiła muzykę w stylu Phoebe Bridgers pewnie. Trochę to poszło w stronę mainstreamu, ale myślę, że to jest w dzisiejszych czasach takie potrzebne, żeby ono, bo ona się bardzo teraz pokazała w mainstreamie. Mhm. Możliwe, że teraz po prostu przy kolejnych wydawnictwach pokaże tą prawdziwą jakby z siebie, ale chociaż nie wiem, jakby nie chcę za nią mówić, kim ona jest. Ale czekam na tą Phoebe Bridgers, która w niej jest wewnętrznie gdzieś tam.
1: Polska Phoebe Bridgers, czyli Liwka. Dobrze, dobrze. To już wiemy. Ja bym jednak tak wrócił trochę do tego. Powiedziałeś o tych różnicach. Znaczy pytałem ciebie o różnicę między tymi rzeczami. Powiedziałeś, że na warstwie tekstowej to się za dużo nie zmieniło. I o ile... No tak, zgodzę się, ale chyba komuś się zrobiło tęskno po całym albumie Terrific Sunday po polsku i po całym poprzednim Oyster Boy po polsku, żeby wrócić do tego, żeby jednak trochę tego swojego angielskiego tam wrzucić.
0: No tak jest. No wiesz, ja zaczynałem robić muzykę, mieszkałem w Londynie przez 5 lat i tam pierwszy raz złapałem za gitarę, pierwsze dźwięki z innymi ludźmi stawiałem i pierwsze swoje rzeczy śpiewałem z ludźmi i to było po angielsku jakby z Anglikami, więc nie jest to nic dziwnego, że ja robiłem później po powrocie do Polski muzykę po angielsku, wszyscy mówią, a po co po angielsku? Mówię, no ale tak się nauczyłem, no co ja mam teraz udawać, że umiem pisać po polsku, jak nie umiem?
1: Ja pamiętam, jak ty na ostatnim wywiadzie, jak ty u mnie byłeś jeszcze w Zawinklem, to powiedziałeś, że ty w ogóle trochę nie potrafiłeś śpiewać po polsku, że źle akcenty stawiałeś.
0: Tak, jakby wszystkie moje piosenki pierwsze, jak posłuchacie Terrific Sunday, są na transakcentacji, każde słowo jest na transakcentacji, bo ja próbowałem zaśpiewać po angielsku, ale po polsku. Więc teraz trochę wróciłem, jakby to są te dwa utwory, które są na eskapizmie po angielsku, po prostu one zostały zrobione po angielsku i chciałem je przetłumaczyć, ale to były tak mozolne te próby, że stwierdziłem, a nie, no chyba tak musi być, że to musi być po angielsku. Jakby po prostu to robię i nie boję się niczego.
1: No to w takim razie posłuchajmy jednego z nich, a zaraz sobie troszeczkę, bo już tak nawiązywaliśmy do tej produkcji, to my zaraz sobie o tej produkcji troszkę więcej porozmawiamy.

0: Chciałem zapytać, ej, nie chcesz zrobić tego wspólnego utworu? A później pomyślałem, nie, no dobra, on to jest jej pierwszy utwór taki, niech sobie go wyda. I no genialny utwór 24, Mia Gregor. A co jest ciekawe, ona wcześniej jako Mia Marie chyba śpiewała, Jezus, jak on miał taki najgorszy raper.
1: Ojeny, to się otworzyłeś teraz bardzo mocne.
0: No jaki ma taki najbardziej wulgarny raper znany na M?
1: Malik Montana?
0: Tak, tak. Ona grała u Malika Montany na featuringu wcześniej. I po prostu dziewczyna zaczęła robić alternatywę, chciała się spełniać, po prostu pisze piękne teksty, świetnie śpiewa, ma wspaniałe po prostu wyczucie tego. Jak jej produkowałem ten utwór, to poczułem takie wow, że mam nadzieję, że to przejdzie gdzieś daleko. No i niestety no to się zatrzymało na jakieś 1000 coś odtworzeń, nie? I mi przykro z tego powodu.
2: A co by się musiało stać, żebyś odmówił komuś wyprodukowania utworu na przykład?
0: Nie, już odmawiałem. Odmawiałeś, okay. Tak, ale to...
2: Ale bardziej, bo brak czasu, czy bardziej, bo na przykład totalny brak jakby takiego...
0: I to. Okay. Jak na przykład czasem jest tak, że widzę, że mam 3 miesiące w przód działania muzyczne, no to mówię, no możemy się zobaczyć za 4 miesiące, ale to nie wiem, czy to w ogóle... I zwykle ludzie po prostu mówią, nie, to jest za długo. Albo po prostu czuję, że nie będę odpowiednią osobą tego. Nie, że mi się nie podoba, bo często jest tak, że na przykład ktoś do mnie przyjdzie i jest jakiś taki turbo hype, na przykład hyperpop, i ja bym mógł się tego podjąć, ale ja wiem po prostu, że pewnie zepsuję komuś muzykę, nie? Mhm. Że jakby to musi być też trochę w zgodzie ze mną jako producentem.
2: Bo ty jesteś i producentem muzycznym, ale też no, jesteś jakby realizatorem dźwięku na fochu w trakcie koncertów u niektórych artystów i ja mam takie podchwytliwe pytanie, który koncert był dla ciebie najlepszym doznaniem i dlaczego to była Tauron Arena z Zutą?
0: Nie, jakby niestety to muszę odmówić. Tauron Arena było bardzo ciężko okiełznać.
2: Ja wiem, bo wiesz co, bo ja rozmawiałem z trzecim producentem tej płyty, czyli Marcinem Paterem, który wam tam pomagał ogólnie coś tam dostarczyć. I mówi, że w mieście tam chyba tylko fronty w ogóle. To było jedyne, co dostaliście.
0: Tak, wszystko musieliśmy przynieść. Znaczy, to była świetna zabawa. Razem z Simply Redem jedliśmy obiad, mam zdjęcie śmieszne, jak on siedzi za mną, ale mogę zawsze mówić, że jedliśmy razem obiad, no bo to jednak była pora obiadowa i stołówka na backstage'u.
2: Słuchaj, Jerzy kiedyś jadł tak obiad z Leszkiem Możderem.
3: To prawda. Ale to chyba nie jest równie duże osiągnięcie.
2: No nie wiadomo dla kogo, nie?
0: To możemy się teraz przekomarzać, jak kiedyś za barem w Londynie serwowałem Danielowi Craigowi Guinnessa.
2: A ty nie bijałeś też wspólnej stołówki z Farelem Williamsem na Openerze przypadkiem?
0: Tak, no wiadomo. Ale z Farelem to nawet mamy fotę i ludzie myślą, że to jest też AI i fotomontaż, a to jest prawdziwe zdjęcie. Takie, wiesz, że on trzyma telefon. Ciekawe. Jakby, no, spotykamy różnych ludzi na swojej drodze, ale wracając do najlepszego koncertu, jaki zdarzyło mi się realizować, to jedna z moich pierwszych realizacji w życiu i na głęboką wodę zostałem rzucony i realizowałem Ricka Astleya w Londynie.
3: Wow.
0: Tak, i świetny facet, świetnie to wspominam. W ogóle jakby ja teraz patrzę z tej perspektywy, że może to była moja, nie wiem, piąta realizacja w życiu. To znaczy robiłem to na uniwersytecie, więc wiedziałem, co robię. Jakby tam nie było problemów jakby ze zrozumieniem obsługi mixing desk.
2: Ale to było w jakim venue to było w ogóle?
0: To było w The Grey Horse w Kingston i to jest venue na jakieś 300 osób. Było, bo już nie istnieje. I on tam po sąsiedzku organizował takie wieczory, gdzie po prostu grał dla community miejskiego. I na tym koncercie grał na perkusji i śpiewał, co jest ciekawe, że grał na perkusji i później zagrał na Wergony Give Up na gitarze już, ale grał różne repertuary ze swojej twórczości i covery też, na przykład było Molly's Chambers, Kings of Leon, czemu? Foo Fighters, wiesz, Everlong, było dziwnie, jakby mówię, Rick Astley takie numery gra, nie? Ale naprawdę świetny facet, ja się nie spodziewałem, że Zero Sodówy właśnie takie community ma swoje, że ludzie przychodzą na ten koncert, wiesz, oczywiście wyprzedany, ale no wiesz, no taki mały klubik, gdzie Rick Astley śpiewa covery Kings of Leon.
2: No właśnie, chciałem to powiedzieć.
0: I Piotr Kołodyński to nagłaśnia, nie?
3: Brzmi mega surrealistycznie. Całe szczęście
2: nie,
3: Rick Astley.
2: To brzmi jak playlista Radia Afera po prostu.
0: Ale no, jak się mieszka, wiecie, jak się mieszka za granicą, to u nas brzmi tak, że to jest takie nie wiadomo co, ale tam się takie rzeczy dzieją. No moim na uniwersytecie jak się mówi, wykładowcą. O, performance był Bill Bruford, William Bruford, założyciel King Crimson, nie? I to jest, wiesz, było dla mnie mnie takie wow, pierwszy raz jak go zobaczyłem, a później to po prostu był mój wykładowca. Więc no takie rzeczy tam są, nie? I jakby studio, w którym się uczyłem kunsztu produkcyjnego, teraz to jest studio Tony'ego Viscontiego, który produkował Davida Bowiego, nie? Więc jak się tam mieszka, to jednak to jest taki już poziom, że jesteś po prostu w tym wszystkim, co kochasz, nie? I dlatego po prostu, no mam zieloną kartę na robienie muzyki po angielsku, no. Tyle powiem.
2: Słuchaj, no to jakby wow, no przede wszystkim to ja, jak powiedziałeś o tym performance z założycielem King Crimson, to się zastanawiam, czy ocenialiście performance'y Flipana w social mediach.
0: Nie,
2: to jest coś pięknego, polecamy wszystkim.
0: Ale wiesz co, ten, jest ciekawostka, nie zdałem modułu performance, dostałem poniżej 2, tylko dlatego, że zagrałem A Day in the Life Beatlesów, a to jest jedyna piosenka, oni nie przeczytałem w kurikulum, że trzeba zrobić 30 minut performance. A ja zagrałem, wiesz, 6 minut i tak dziękuję, tak, okej, okay. A gdzie jest reszta? I tak, o kurczę, co? Ale oczywiście później poprawiłem przy poprawkach, ale to było zabawne, że nie zdałem performance, a teraz zapraszam na koncert do Dragona, ocenicie performance, tak?
2: I pewnie o tym koncercie jeszcze dzisiaj pogadamy, na razie pożegnanie z morzem od Oysterboya.

0: inny niż poprzednia płyta Oyster Boya?
1: Myślę, że tak. No bo właśnie tutaj jest dużo takich jakichś elementów typu elektronika. Gdzieś zawsze się, jako wychowany na gitarach, bałem tej elektroniki. Jakby, nie wiem czemu, ale teraz jest zdecydowanie tego więcej. No i myślę, że jest
0: bo
1: tak
0: tam,
1: jak mówisz.
0: Bo wiesz, na Odzie do letnich dni, no to jest praktycznie to najczystsze indie. Taka po prostu, no totalne po prostu esencja tego, jak wygląda lato, gitary i deskorolki. A tutaj, no jednak mimo wszystko potrafisz wrzucić jakieś takie jak filmowy kadr się zaczyna na przykład, czy...
2: O, ja strasznie lubię to brzmienie gitary w filmowym
0: tak,
2: kadrze.
0: Czy właśnie chociażby How Does It Feel, jak wchodzi ta taka perkusja, to nie wiem, czy to była inicjatywa Artura Hołoniewskiego, czy twoja, żeby to brzmiało, to, ten bridge taki, tak wręcz kowbojsko.
1: Nie, to moja akurat z tym bridge'em, tutaj wrzuciłem właśnie elektronikę i tak to pasowało, w sensie nie pasowało i to miało być inny numer w ogóle, to co jest na bridge'u How Does It Feel, ale stwierdziłem, okay. To jest takie jeszcze moja rzecz z Terrifixandy, że łączyliśmy piosenki, które miały być osobne w jedną piosenkę i dlatego fajna piosenka wychodziła, bo wiesz, co dwie fajne piosenki w jedną, to nie dwie piosenki fajne, tylko super, super fajna jedna piosenka.
0: Pamiętam, jak byliście tutaj ze mną w studium z Arturem właśnie opowiadając o Wzlotach bez upadków i opowiedzieliście, że chcecie zrobić bardziej elektroniczny numer i to były dobre dni i wyszło wam najdłuższe solo na całym albumie, gitarowe ostatecznie właśnie na
1: klasyk.
0: Tym utworze.
1: To jest efekt Barbary Streisand, chcesz po prostu czegoś nie robić i robisz dokładnie i jeszcze bardziej to.
0: Czyli czy możemy powiedzieć, że to już jest ostateczna, że ty będziesz dalej szukał jeszcze produkcyjnie, czy taka ilość elektroniki, taka ilość tych rzeczy to jest właśnie taka i takie idealne jakby połączenie między tym twoim kręgosłupem indie i tym, co wszystko od niego odchodzi, czy jednak chciałbyś jeszcze, nie mówię, że masz teraz deklarować, jaki będzie trzeci album Oyster Boya, ale czy ty cały czas jesteś tym takim producentem poszukującym w swojej muzyce?
1: Ja zawsze lubię szukać, zawsze lubię robić nowe rzeczy, bo i to jest też, ja oczywiście nie pochwalam shoppingu, ale zawsze przed jakimś albumem lubię sobie kupić, wiesz, nowy efekt do gitary, nowy syntezator, nową wtyczkę, żeby po prostu jakoś pchnąć do przodu właśnie taką inspirację, bo zawsze jak mam coś nowego, inne brzmienie totalnie, na przykład wiesz, jakiś nowy Profet załóżmy, to od razu wychodzi 10 numerów z tej nowej zabawki, nie? I myślę, że na pewno będę tego szukał. No jakby chyba wszyscy muzycy tak mają. Beatlesi też tak mieli, że tylko mieli jakąś nowy sposób na nagranie czegoś, to robili to po prostu, nie? Że nie mówią, nie, my tylko na gitarach gramy. Jakby to jest fajne takie szukanie się producencko.
0: Oni mieli dużo sposobów na nagrywanie innych różnych rzeczy, więc...
1: No to jest... Możemy tutaj, wiesz, nową audycję zacząć o Beatlesach.
0: Tak, to jest myślę kawał historii. To również na pewno twoje działania promocyjne wokół tego albumu. To ja może tak trochę na przewrót zapytam i trochę odchodząc jeszcze i już zmierzając do tego tematu. Jaki był najlepszy koncert w ciągu ostatniego roku, jaki zobaczyłeś?
1: Jaki zobaczyłem?
0: Tak, jaki zobaczyłeś jako słuchacz.
1: Dobra, powiedz jeszcze, mów coś do słuchaczy, bo się
0: zastanawiam. Mówię teraz aktualnie. Jerzy, a twój najlepszy koncert, jaki zacząłeś w ciągu ostatniego roku?
2: No to było 21 Pilots, ale ja jestem mega biased, bo zostało mi z lat nastoletnich miłość do 21 Pilots.
0: Niech chyba nam równi jest, chociaż nie wiem, chyba Mumford & Sons byli lepsi niż Ben Howard w Hamburgu. No, chyba Mumford & Sons u mnie. A u ciebie?
1: Ja niestety oglądam mało koncertów przez to, że jestem realizatorem, ale jak już się wybieram na koncert, to musi być jakby super top i no, przychodzi mi tylko koncert z maja do głowy McGee we Francji. I no po prostu ja czułem się jak dziewczynka 16-letnia, która pierwszy raz słyszy swojego kochanego artystę na żywo i po prostu, wiesz, miałem łzy w oczach, nie? I ja rzadko mam takie emocje. Ostatnio taką emocję miałem, jak Syndrom Paryski grali ostatni swój koncert w Hydrozagacie. To też jest ciekawe, że to jest polski artysta i po prostu byłem zlany potem. Najstarszy zdecydowanie na publiczności, ale po prostu to jak uderzało, wiesz, w serce i ile łez się lało mi z oczu, to dlatego się chodzi na koncerty swoich ulubionych artystów. To jest przepiękne uczucie, którego nigdy ci nie da słuchanie tej muzyki, nie?
0: Ja myślę, że sporo ludzi miało podobne emocje 2 lata temu, 1,5 roku temu, podczas ostatniej trasy Terrifix Sunday.
1: Tak, no bo dużo ludzi płakało i ja zawsze się śmieję.
0: Pamiętam ten Toruń, ten ostatni koncert na trasie.
1: No, to Toruń, wiesz, Toruń to tam jeden z wielu tych koncertów, ale na każdym koncercie był płacz ludzi, co jest i fajne, i niefajne, bo wiadomo, ale zawsze się śmieję, że nie wiem, czy tak fajnie, dlatego, że się wzruszyli, czy tak niefajnie, bo na przykład źle zagraliśmy koncert i ci płaczą. Ostatni, a taki słaby. Ale no, Oyster Boya teraz na tej trasie też miałem już osoby płaczące i też to jest zawsze takie to jest wspaniałe uczucie, że można ludziom dać część jakby tych emocji. Bo sam, tak jak właśnie powiedziałem, jestem też odbiorcą i też sam płakałem na koncertach. I wiem, że to musi być wspaniałe uczucie przeżywać tak muzykę.
2: Mówisz, oysterboyowa trasa, ona niestety chyli się ku końcowi. Przed nami jest ostatni koncert w piątek w poznańskim Dragonie.
1: No właśnie, na szczęście w Poznaniu.
2: Na szczęście w Poznaniu. Mówisz, że ludzie płakali. Czego jeszcze możemy się spodziewać z twojej perspektywy po tym koncercie finałowym?
1: Dużo potu na scenie, bo to zawsze w zamkniętych pomieszczeniach tak jest, chyba że otworzymy okna. Dużo energii, gitary oczywiście. Będzie przekrój jakby całej twórczości, nie będzie tylko nowej płyty, bo ludzie się tego też boją, że będzie tylko stara, będzie tylko nowa płyta. Właściwie to jest pół na pół i no, ten koncert jest dosyć długi, ale jest taki, że jest, wydaje mi się, idealna setlista The Greatest Hits, więc zapraszam.
0: A czujesz jakąś... Właśnie, bo to, wiesz, no, w Poznaniu to grasz pewnie po raz 822, ale czujesz zawsze jakąś taką trochę większą ekscytację, jak grasz u siebie, na swoim boisku, przed własną publicznością?
1: Czuję zdecydowanie większy stres, co wiąże się z ekscytacją, jasne. I też zawsze frekwencja jest fajna w Poznaniu, jakby co jest budujące, ale też właśnie stresujące, nie? Więc jest coś takiego, że ta ekscytacja ze stresu głównie wynikająca zawsze mi towarzyszy w Poznaniu.
0: No ale ogólnie mówisz, że tak coś tam wspominałeś, że sprzedaż biletów idzie całkiem dobrze, więc chyba ten piątek będzie, bo to w piątek, tak?
1: Powiem tak, jak na dzisiejsze czasy idzie dobrze.
0: No wiem o co chodzi, no ale jakby też jak na artystę, który, wiesz, działa też sam, no to też jest, myślę, całkiem ważne.
1: Czy
0: więc...
1: wiesz, czy pójdzie, tak ja sobie powiedziałem, że jak na tej trasie pójdzie choćby jeden bilet, to jej tak zagram, bo po prostu chcę oddać tej jednej osobie całą swoją duszę i na szczęście przyszło mi o wiele więcej osób jak dotąd. Ale ja po prostu zagram dla każdego tak samo, czy to będzie 1000 osób, czy to będzie 50, czy 100. To po prostu granie muzyki to jest też żyćko.
2: No, tego 1000 osób ci życzymy, choć nie wiem, czy Dragon wyrobi taką
1: nie,
2: ilość.
1: Tam jest capacity chyba 120.
2: No to niech będzie 121, żeby było jednak troszkę ciaśniej. A tymczasem posłuchamy sobie kwiatów, które na pewno też na koncercie wybrzmią.

Najbliższą godzinę będę dla was prezentował muzykę z kraju kwitnącej wiśni, a zacząłem od jednego z najważniejszych bohaterów tej audycji, czyli jednego z pionierów ambientu w Japonii, tak zwanej muzyki kankyo, Ongaku Hiroshiego Yoshimury. Hiroshiego, którego nie ma już z nami od ponad 20 lat, jednak w ostatnich latach bardzo wzrosło zainteresowanie jego muzyką, generalnie japońskim ambientem, no i kolejne reedycje jego albumów wychodzą. Teraz pora na ostatni album wydany jeszcze za jego życia, 30 lat temu, to była płyta Quiet Forest, no i w listopadzie ta płyta zostanie wydana w reedycji. Z tego co pamiętam, to nie tylko w formie cyfrowej, ale też na CD, kasecie, winylu. No tam chyba bardzo dużo różnych możliwości jest. A mogliście posłuchać pierwszego udostępnionego utworu z tej reedycji. To Deep Echoes. I tak troszeczkę przypadkiem wpadłem na ten utwór. Troszeczkę ma być w sumie o czymś innym ta audycja. Otóż ma być w dużej mierze o tym, na czym skończyłem 3 tygodnie temu ostatnią wakacyjną Japonię. Jeszcze tę, która była w środę o 20, teraz już powrót na wtorki 22. Otóż zespół Maya Ongaku, kolejny utwór z płyty Approach to Anima, to będzie Pillow Song.

Maja Ongaku, Pillow Song, w wolnym tłumaczeniu piosenka do poduszki i faktycznie taki właśnie klimat miała. Mam nadzieję, że nie wszyscy poszli spać. Jeszcze wrócimy dziś do płyty Approach to Anima w Japonii. A generalnie pasuje mi ta płyta, pasowała też 3 tygodnie temu do tego, kiedy mówiłem o nowym albumie Haruomiego Hosono, bo myślę, że do twórczości Hosono, tej właśnie takiej folkowej z lat 70. jeszcze, płyta Approach to Anima troszeczkę się odwołuje, tak fajnie mi to stylistycznie pasowało. No a na tej płycie znajdziemy jeszcze troszkę właśnie jakichś takich psychodelicznych klimatów i nie tylko, ale generalnie to dosyć taka spokojna płyta. 2023 rok, grupa Maya Ongaku, która pochodzi z wyspy Enoshima, która znajduje się około 50 kilometrów od Tokio. Tam jest kilka takich fajnych wysepek. No a teraz już raczej w okolicach Tokio urzędują, cały czas nagrywają nową muzykę, ale zanim przejdziemy do bardzo, bardzo świeżego albumu, bo wydanego dokładnie 15 września tego roku, no to będzie singielek Io Nohito.

Maja Ongeku i utwór Io no Hito. To no, ta piosenka, która miała was trochę rozbudzić, jeżeli ktoś po Pillow Song poczuł się już zbyt właśnie jak z głową na poduszce, to Io no Hito już jest bardziej dynamiczne, ale to nie jest typowy utwór dla Maja Ongeku. Oni jednak gdzieś tam się obracają w jakichś takich transcendentalnych trochę klimatach, takich różnych filozoficznych rzeczach związanych ze słuchaniem muzyki i co z tego słuchania muzyki ma wynikać, w jaki sposób ta muzyka powstaje, tak dosyć spontanicznie te pomysły przychodzą. Generalnie opis ich drugiej płyty, która, tak jak wcześniej wspominałem, kilka tygodni temu wyszła, no to tak brzmi bardziej jak opis jakiejś muzyki new age'owej z lat 80. i nie wiem, 90. Takeshi Kokubo na przykład, myślę, mógłby coś takiego podobnego napisać o swojej muzyce, aczkolwiek tam pewnie więcej byłoby o naturze. No, oni też tam z tą naturą związani, jednak żyjąc na małej wysepce gdzieś tam, no może niedaleko na Pacyfiku, ale jednak już trochę daleko od stałego lądu przynajmniej, no to ten kontakt z naturą jest na pewno większy niż no na przykład w Tokio. Dobrze, to jak ta druga płyta brzmi, przekonacie się już za chwilę w Japonii w Radio Afera. Bardzo świeża rzecz, Nothing Space Music, Maja Ongeku. Posłuchamy utworów Astral Echoes i Hisoku Blue.

Isokuglu sobie płynie i zaraz popłyniemy jeszcze na chwilę do debiutu Maya Ongaku, utwór Approach, tam będzie jeszcze więcej saksofonu, a dlaczego, tego dowiecie się już za kilka minut.

My Ongaku i Approach, a stąd ten saksofon, bo tak jak obiecałem na Facebooku, na profilu Japonii, polecam również playlistę na Spotify, tam już, oj, już prawie 200 godzin muzyki się nazbierało i po tej audycji dodam również dzisiejsze utwory. Więcej jazzu jeszcze będzie na koniec, no na koniec jeszcze 20 minut, ale po Japonii jak zwykle Summertime w radiu Afera, więc im trochę zrobię rozbiegówkę z Takuro Okadą. Zaczniemy od utworu Mahidere Biran. To płyta Konoma wydana w zeszłym roku.

Taguro Okada, którego, jeżeli słuchacie Fonii od dawna i regularnie, mogliście poznać z zupełnie innej strony. Grałem płytę z 2020 roku. To była płyta Morning Sun i tam miejscami wręcz to się zbliżało do popu. To była muzyka, w której był wokal, to coś zupełnie innego, a to jednak ten sam muzyk, tokijczyk Taguro Okada, który tutaj gra taki mocny, soczysty jazz, taki spiritual jazz. Jest w tym wszystkim taka aura czegoś, co pewnie też w nieco innym wymiarze, ale można było znaleźć, czy też można po prostu znaleźć na płytach Maya Ongaku, a dzwoneczki gdzieś tam łączą to, co w muzyce Maya Ongaku z płytą Konoma Taguro Okady. Przed nami kolejny utwór Nefertite.

słuchamy dalej w Japonii. Takuro Okady, przed chwilą Nefertita, w oryginale kompozycja norweskiego muzyka Jana Garbarka, o którym więcej pewnie można by było usłyszeć w Summertime i pewnie też niejednokrotnie Jan Garbarek tam gościł, a teraz już kompozycja Takuro Okady oraz Shei Ikeda, to Portrait of Yanagi. I na tym się dzisiejsza Japonia skończy. Prowadził ją dla was Sebastian Szymura. Już za tydzień więcej muzyki prosto z Japonii. A już za chwilę Summertime w Radio Afera, a później Wiek Awangardy. Także dla tych, co lubią jazz, to już mam nadzieję fajna wprawka. A za chwilę dużo, dużo więcej. Do usłyszenia. Cześć.

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera. Autopromocja.
1: Poznańskie ulice, place i skwery mają wiele do opowiedzenia. Skąd wzięły swoje nazwy, co wydarzyło się w ich okolicy i jakie historie skrywają. Adres Poznań. W każdą środę o 8.30.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.

0: jedna z tych najwspanialszych współczesnych, Cassandra Wilson.
1: Tak, niestety ta wiadomość obiegła cały świat. Dokładnie 1 września Cassandra odeszła po prostu. Pozostała wspaniała muzyka i rozpoczniemy płytą Rendezvous. To jest płyta, którą właśnie, dzięki której poznałem muzykę Cassandry Wilson i ten jej wspaniały, głęboki wokal. Płyta Rendezvous nagrana z pianistą francuskiego pochodzenia, ale mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, ale urodzonego w Berlinie. Jackie Terrasson. Przepiękna płyta Rendezvous, a posłuchamy sobie utworu, który rozpocznie dzisiejszy Summertime Classic, Old Devil Moon.

0: mocno wryta w pamięć i jak dowiedziałem się, zresztą Przemek przesłał mi SMS-em tą smutną informację, to nie ukrywam, że album, który od razu przyszedł mi do głowy, który chciałem odtworzyć w ten dzień, to był właśnie album Rendezvous z Jackie Terrasonem.
1: No, ta okładka wygląda trochę jak cykl Jazz for Lovers. Trzeba się jej dobrze przyjrzeć, żeby faktycznie zauważyć tam trochę artystycznego zdjęcia, fotografii. No i logo oficyny Blue Note Records, chociaż tym razem w tych gorących, czerwono-różanych barwach. Jeżeli chodzi o Cassandra Wilson i Summertime, to w naszych bardzo wczesnych bluesowych początkach odnalazłem, kiedy po raz pierwszy zabrzmiała w programie Summertime Radia Afera. To była druga audycja z naszego cyklu i przypuszczam, że Bartek wybrał utwór Come On In My Kitchen, ponieważ jest to kompozycja legendarnego bluesmana Roberta Johnsona. No to posłuchajmy, powspominajmy, jak to było na początkach Summertime'u, a na płycie Blue Light Till Dawn z 1993 roku.

0: Cassandra Wilson w korzennie bluesowym repertuarze. Come On In My Kitchen Roberta Johnsona z albumu Blue Light Till Dawn. Tak śpiewała swoim, no, bardzo wyrazistym głosem, który i w bluesie, i w jazzie odnajdywał się wyśmienicie.
1: Tak, a urodziła się w mieście Jackson, to jest stan Mississippi. Można powiedzieć, że ten jej wokal, dźwięki, które wydobywały się na ich albumach, to jest taka esencja tego stanu, którym skupiały się różne style muzyczne, bo jest tam blues, i jest jazz, i soul, i czasami nawet też muzyka brzmiąca bardzo funkowo. A teraz sięgamy do albumu, który został wydany 23 marca 1999 roku, oczywiście dla wytwórni Blue Note. Płyta nosi tytuł Traveling Miles. No i oczywiście wiadomo, o jakiego Milesa chodzi. Płyta poświęcona stanowi taki hołd dla legendarnego trębacza Milesa Davisa. A my posłuchajmy sobie utworu, który tak pięknie zinterpretowała Cassandra Wilson, When the Sun Goes Down.

0: Album Traveling Miles, 1999 rok. No, jacy świetni muzycy pojawiają się na tym albumie. Jest tam Pat Metheny, jest Dave Holland i jest też Ron Carter. Także ścisła, światowa, jazzowa czołówka. A album został wydany oczywiście dla Blue Note.
1: I oczywiście śpiewała Cassandra Wilson, która też do tej jazzowej czołówki niewątpliwie przez dekady należała. Zostaniemy teraz w katalogu oficyny Blue Note, już teraz to mówię, ale cofniemy się bardzo, bardzo, bardzo daleko na osi czasu, bo aż do roku 1958. Jak wspomniałeś, Cassandra Wilson nawiązywała w tej płycie do twórczości Milesa Davisa, a ten rok jest setną rocznicą urodzin zarówno Milesa Davisa, jak i Johna Coltrane'a. Z tym, że Milesa Davisa zdążyliśmy już uhonorować w maju, a John Coltrane miał dopiero jeden swój program, gdzie udało nam się sięgnąć do najstarszego nagrania jeszcze z 1946 roku, a zaraz potem do fragmentu ostatniego koncertu, jaki został w jego życiu zarejestrowany. No i czujemy trochę niedosyt, jeżeli chodzi o muzykę Johna Coltrane'a, bo po środku tych dwóch nawiasów znajduje się całkiem mnóstwo pięknej treści. Dziś nie będzie awangardowo, to będzie klasyczny John Coltrane, a skoro rok 1958 i oficyna Blue Note, to można już zgadywać, że chodzi o album Blue Train. I z tego właśnie albumu posłuchamy teraz pięknej tytułowej kompozycji. Blue Train. To jest to, co każdy miłośnik jazzu powinien jednak znać.

John Coltrane na tenorze, Lee Morgan, trąbka, Curtis Fuller, Puzon, Kenny Drew fortepian, Paul Chambers, kontrabas i Philly Joe Jones na perkusji. Mnóstwo pięknych dźwięków, do których do tej pory lubię wracać, mimo że o wiele bliższy muzycznie jest mi na przykład album Ascension, gdzie Coltrane odjeżdża już bardzo, bardzo daleko w stronę free jazzu. Obok Blue Train zwykle na półce znajduje się inny świetny album z tamtych czasów, również z 1958 roku, wydany nie dla Blue Note, ale jeszcze dla oficyny Prestige, bo gdzieś między tymi wytwórniami skakał Coltrane, zanim na dobre rozgościł się w Impulse Records i potem już jest cała seria tego klasycznego kwartetu z Garrisonem, Tynerem i Elvinem Jonesem, które mają ten charakterystyczny pomarańczowo-czarny kolor. No ale już bez dygresji, wróćmy do albumu Soul Train. Tutaj kwartet zostaje na kontrabasie Paul Chambers, na fortepianie mamy Reda Garlanda, a na perkusji Arta Taylora. Otwierający utwór Good Bait to również jest jedna z tych pięknych jazzowych kompozycji, bez których ta muzyka mogłaby właściwie nie istnieć.

0: Good Bait, kompozycja Tada Damerona i Counta Basiego w wykonaniu Johna Coltrane'a i jego ówczesnego kwartetu z Redem Garlandem, a właściwie jest to Coltrane's Trio Reda Garlanda, czyli Paul Chambers na basie i Art Taylor na perkusji. Skoczne to było całkiem granie, więc myślę, że zakończymy piękną balladą z albumu Crescent, który zresztą jest pełen pięknych ballad, ale co ciekawe, zaprezentujemy wam utwór, który zanim usłyszałem w wykonaniu Coltrane'a, zdążył zagościć mi w głowie razem z tekstem i wokalem. I Marcin, myślę, wie, o co chodzi.
1: Tak, ale tutaj chciałem powiedzieć przede wszystkim o tym albumie, że to jest mój chyba najbardziej ulubiony Johna Coltrane'a. Przez wielu też uznawany za taki preludium do jego legendarnego albumu A Love Supreme. Uduchowiony, taki wręcz medytacyjny album Crescent. I powiem szczerze, Przemek, że dzięki tobie właściwie ten album stał się takim moim ulubionym. Pamiętam, jak przyniosłeś na program. No i chyba wtedy zagraliśmy właśnie Wise One. Bardzo szybko kupiłem sobie to na krążku, na CD. No i się po prostu zakochałem w tej płycie. Do dzisiaj mnie bardzo mocno trzyma skład klasyczny. John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison i oczywiście na perkusji Elvin Jones. I naprawdę przy tej płycie to można nieźle odlecieć.
0: No to dodam jeszcze, że Wise One po raz pierwszy usłyszałem w wykonaniu Dwighta Tribble z jego albumu Living Water. No pięknie podszedł do tego utworu i myślę, że jak już zakończymy ten program, to w najbliższym dniu włączę sobie ten utwór, żeby również wybrzmiał i przypomniał się mojej muzycznej głowie. No a teraz już oryginał w wykonaniu Johna Coltrane'a. John Coltrane urodził się 23 września 1926 roku, więc właściwie jesteśmy świeżo po celebracji setnej rocznicy jego urodzin. I myślę, że te Coltrane'owskie akcenty powinny jeszcze znaleźć się w najbliższych miesiącach w summertime. A teraz już bardzo serdecznie dziękujemy. Za chwilę wysłuchacie programu Wiek Awangardy, który wraz z Wawrzyńcem przygotowaliśmy. Będzie sporo Matthew Shipa i Ivo Perelmana. A co dalej? To już zapraszam nocnych Marków, żeby wytrwali aż do drugiej w nocy. A za Summertime dziękujemy w składzie Przemek Dzięgiel,
1: Marcin Kaczmarek.
0: Do usłyszenia za 10 minut.
1: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera. 98,6 MHz.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Dobry wieczór. Witamy w programie Wiek Awangardy. Niespodzianka. Dziś jesteśmy w poszerzonym składzie. Kłaniają się sprzed mikrofonów po północy Przemek Dzięgiel
1: i Wawrzyniec Mąkinia.
2: Bardzo miłą niespodziankę przygotowałeś z wyborem utworów dla mnie, bo te nazwiska, które tutaj wyczytuję, to są jedni z moich ulubieńców. Jakiś czas temu popełniliśmy dłuższe spotkanie z Ivo Perelmanem, zdradzam pierwsze nazwisko, kiedy to prezentowaliśmy wszystkie jego możliwe duety, które w ostatnich latach nagrywał, a teraz przejdziemy pewnie za jakiś czas do najnowszej płyty, ale wcześniej odrobina historii i kilka nagrań, które w tym samym składzie powstawały w drugiej dekadzie XXI wieku.
1: Ja nie mam takiej pewności, czy to będzie najnowsza płyta Ivo Perelmana, bo znając jego nadaktywność, także edytacji,

wokalista jako perkusista od lat 60. To, co jednakże robi w tej chwili Bobby Capp, odbiega znacząco od tego, do czego w latach 60. nas przyzwyczaił, czy tych, którzy wtedy słuchali jego muzyki. Obracał się w środowisku muzyków i artystów raczej mainstreamowych, niechętnie uciekając w stronę free jazzu czy awangardy, i tak naprawdę dopiero rok 2010 i to, co nastąpiło potem, współpraca z Matthew Shipem przede wszystkim, z Ivo Perelmanem później, otworzyło zupełnie nową ścieżkę jego kariery, gdzie wydaje mi się, że już na trwale porzucił swój wokalny kunszt na rzecz dosyć bezkompromisowego jednak bębnienia i walenia w kotły. Dzięki współpracy z Matthew Shipem otworzyły mu się drzwi także do nagrań z Ivo Perelmanem. To Matthew Shipp wprowadził go do składu na miejsce któregoś z perkusistów, którzy na co dzień tam występowali. I powstał zupełnie nowy zespół, który z jednej strony jest zorientowany na wszystko to, do czego Matthew Shipp z tą swoją matematycznością improwizacji, taką zupełnie odmienną od intuicyjnej gry Ivo Perelmana nas przyzwyczaił, a z drugiej strony odwołującą się jednak do tych mainstreamowych korzeni i zanurzoną w jazzowej tradycji. Pierwszą płytę nagrali w roku 2016 i z tego albumu sięgniemy po dwa utwory.

0: Ivo Perelman na saksofonie cedarowym, Matthew Shipp na fortepianie, William Parker kontrabas i Bobby Capp na perkusji. Bobby Capp, o którym usłyszeliśmy kilkanaście minut temu, bardzo dużo. To było fragment płyty Heptagon, dwa utwory, dwa improwizowane utwory, część czwarta i część piąta. I pochodzi to właśnie z płyty Heptagon wydanej w 2017 roku. Przed programem zajrzałem do dyskografii Matthew Shippa i pokusiłem się o drobną analizę. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o współpracę nie w funkcji lidera, Matthew Shipp ma takie dwie swoje gwiazdy, wokół których obraca się po bardzo ciasnej orbicie. Pierwszą z nich był właściwie David Swear, z którym naliczyłem wspólnie 20 wydanych albumów. Podejrzewam, że grający tu na kontrabasie William Parker również w większości, o ile nie wszystkich, uczestniczył. Natomiast drugim artystą jest właśnie Ivo Perelman i lista kończy się na 2022 roku i tych wspólnych albumów jest 34, ale podejrzewam, że to może być się liczba większa, przekraczająca 40, a może nawet dobijająca do 50, bo mam wrażenie, że na przykład te albumy Heptagon, czy też Ineffable Joy, którego za chwilę posłuchamy, mogły nie być tam uwzględnione.
1: A Ineffable Joy znaczy tyle, co niewypowiedziana radość. To drugi w dorobku album kwartetu Perelman, Shipp, Parker, Capp, który zarejestrowany został w Brooklynie w roku 2018, a co ciekawe, wydała go oficyna, reaktywowana wówczas oficyna ESP Records, o której z Przemkiem przed laty przygotowywaliśmy audycję i której muzyką cieszyliśmy się, zwłaszcza tą muzyką, która powstała u zarania dziejów tej wytwórni w późnych latach 60.
0: Zaczynaliśmy chyba zawsze od płyty numer 2, czyli Alberta Eilera, bowiem historia mówi, że pierwsza płyta z ESP Disc to był album nawet nie z muzyką. Nie wiem, co to było, ale tu chodziło, że prezentuje język Esperanto i stąd też pochodzi nazwa ESP Disc.
1: Więc ESP Records przedstawia niewypowiedzianą radość Perelmana, Shippa, Parkera i Capa.

0: Wydany z 2019 roku album pod tytułem Ineffable Joy. Ivo Perelman gra na saksofonach, Matthew Shipp na fortepianie, William Parker na kontrabasie i Bobby Cup na perkusji. Rzeczywiście, czytając nazwiska, jest to kompilacja gwiazdorskich połączeń, bo i Matthew Shipp wydaje się czasem zrośnięty z Williamem Parkerem i Ivo Perelman ma taki sam stosunek do Matthew Shippa. W tym samym składzie, który chyba słusznie już nazwałeś Working Bandem przy tak licznej dyskografii, wydaje album w roku 2026. Album nazywa się Synestezja, a został zarejestrowany w grudniu 2024 roku. Oficyna Defqas, o której chyba nigdy nie słyszałem, wydaje ten album.
1: A czy ty wiesz, co to jest synestezja?
0: No, co to będzie?
1: To jest takie zjawisko neurologiczne, gdzie pobudzenie jednego zmysłu wywołuje odczucie w pozostałych zmysłach automatycznie. I w muzyce na przykład często objawia się to u ludzi, którzy słyszą kolorami muzykę. Jestem ciekaw, w jaki sposób można tą muzykę smakować zmysłem smaku czy dotyku. No tutaj ten dotyk, okej, ta fizyczność muzyki jest czasami bardzo odczuwalna, ale nie zawsze. Natomiast jeżeli ty masz jakieś takie doznania, które odnajdujesz słuchając, nie wiem, czy Matthew Shippa, czy Davida Eswera, czy Johna Coltrane'a, to możesz się podzielić, bo ja jestem bardzo ciekaw, czy to występuje też u ciebie w jakiś inny sposób, taki nieoczekiwany, albo czy wiąże się z doznaniem czegoś, co gdzieś przekracza tylko i wyłącznie percepcję słuchu i intelektu, bo ten intelekt nieodmiennie jest tutaj zaangażowany.
0: Matthew Shipp zawsze brzmi jak takie ostre grafiki, które bardzo szybko się zmieniają, momentami nawet w stroboskopicznym rytmie. Raczej Matthew Shippa zawsze postrzegałem w barwach chłodnych, chociaż połączenia niebieskiego i czerwonego też gdzieś mogłyby tam podchodzić, ale to na pewno nie są takie magic hour, zachody słońca i łagodność. Matthew Shipp zawsze był ostry, geometryczny. A jeżeli chodzi o odczucia smakowe, to przy słuchaniu bardzo złej muzyki również mógłbym pewne skojarzenie przywołać, ale to już poza anteną.
1: No to sięgamy po Synestezję, czyli najnowszy album kwartetu Perelman, Shipp, Parker, Cup.

0: Tak brzmi najnowsze wydanie tego bandu. Ivo Perelman, Matthew Shipp, William Parker i Bobby Capp. Jak słusznie, Wawrzyniec, zauważyłeś, jest szansa, że od tego czasu ukazały się jakieś nowe płyty Ivo Perelmana. Zresztą Matthew Shipp też nie jest ułomkiem, jeśli chodzi o wydawanie płyt. Poza tym nie zawsze zbiera swoich kompanów do nagrań i już ma całkiem sporą kolekcję, w cudzysłowie, płyt nagranych solo na fortepianie. A skoro jesteśmy przy fortepianie, to z katalogu Ulubieni Pianiści przechodzimy na stronę Mayry Melford. I który to mamy rocznik? 2022, ale podejrzewam, że to jest najstarsza z zestawu płyt, które wypełnią audycję Wiek Awangardy do godziny drugiej.
1: Tak, i znowuż sięgamy po zespół, który istnieje od kilku lat, nie tak długo jak kwartet Ivo Perelmana, ale jednak jest to kilka lat aktywnej działalności. Zespół złożony tylko z dziewczyn. I to zespół złożony z dziewczyn o bardzo, bardzo znanych i cenionych nie tylko nazwiskach, ale także nagraniach. Mayra Melford, Mary Halvorson, Suzy Ibarra, Ingrid Laubrook i Tomeka Reed. Tak pierwotnie skład Fire and Water Quintet prowadzonego przez Mayrę Melford wyglądał. W tym składzie dziewczyny nagrały jeden album. Suzy Ibarra została zastąpiona z racji innych zobowiązań, niemożliwości dopasowania grafiku, przez perkusistkę bardziej kojarzoną chyba z tradycyjnym graniem i jazzowym mainstreamem, przez Leslie Mock. I w tym nowym składzie dziewczyny nagrały w tej chwili dwa albumy. Drugi album ukazał się w drugiej połowie września nakładem oficyny Rock Art, podobnie jak i wcześniejsze albumy tego zespołu. Ale zaczniemy w kolejności chronologicznej od albumu For the Love of Fire and Water, od którego kwintet wziął swoją nazwę, a która to pierwsza płyta układa się w taką niesamowitą suite inspirowaną właśnie tymi dwoma zjawiskami, ogniem i wodą, przeciwstawnymi, ale które dla Mayry Melford są niesamowitą inspiracją, bo ona z jednej strony potrafi zagrać coś, co jest niesamowicie otwarte, niesamowicie ogniste, gorące i pełne energii, a z drugiej strony ma w sobie taką tendencję odwołującą się gdzieś niemalże do muzyki popularnej. Potrafi napisać temat, który brzmi tak, jakby wyszedł, nie wiem, spod ręki Davida Fostera, kanadyjskiego pianisty, aranżera, który wsławił się współpracą z Madonną i Whitney Houston i Celine Dion chyba też. Więc są to na tyle przeciwstawne zjawiska i na tyle przeciwstawne możliwości, które gdzieś ona w swojej głowie potrafi wygrzebać, że chyba dobrze oddaje to charakter i nastrój nie tylko tej muzyki, ale i całej pianistyki, która za dokonaniami Mayry Melford stoi. Co ciekawe, grywa ona także koncerty do płynącej wody, kiedy to zapraszające ją miejsce, na przykład Muzeum Sztuki Współczesnej, miało nagrane wideo, które przedstawiało rzekę w różnych miejscach, i Mayra Melford do tego, co widziała na ekranie, miała improwizować na fortepianie. Takie rzeczy także potrafiła robić i podobno są to niezwykłe, fascynujące koncerty, tym bardziej, że ona robi to na żywo, nie będąc wcześniej uprzedzona o tym, co to wideo zawiera, w jaki sposób tą wodę przedstawia. Po prostu improwizuje do płynącej wody.

0: Mayra Melford's Fire and Water Quintet w dwóch utworach, czyli For the Love of Wire and Water, część pierwsza i część siódma. Mayra Melford oczywiście na fortepianie, Mary Halvorson na gitarze, Suzy Ibarra na perkusji, to jest ten pierwotny skład, Ingrid Laubrock na saksofonach i Tomeka Reed na wiolonczeli, i album został wydany dla oficyny pochodzącej z Paryża, więc wymawia się ją prawdopodobnie Rouge Arts, mimo że pewnie cały świat, zresztą jak i ja, przez kilkanaście lat trzyma się wymowy róg, czy też róg, ale poprawnie chyba powinno się mówić Rouge Arts, podkreślając tenże francuski charakter oficyny. Mniej więcej rok temu zadziwiłem Marcina, mówiąc, że moim zdaniem Mary Halvorson jest najlepszym gitarzystą na świecie, nie najlepszą gitarzystką, że sobie dzielimy jakoś na płcie, po prostu jest najlepszą gitarzystką na świecie, na pewno moją ulubioną, i do tej pory podtrzymuję to zdanie. Oczywiście pewnie są jacyś techniczni wymiatacze i wymiataczki, które grają szybciej, głośniej, ale ci niech się ścigają. Kto tam teraz szybko biega? Niech się ścigają z Usainem Boltem, a Mary Halvorson to jest the best.
1: Ale widać, że wypadliśmy z obiegu, nie? Bo Usain Bolt to tak z dekadę temu, nie?
0: Wiesz, ale jak powiem, nam chyba jest Kenny Bednarek, to obawiam się, że nie wszyscy mogą kojarzyć.
1: Ja też bym nie kojarzył.
0: A on chyba teraz jest najlepszy i ojejku, ten Noah Lyles też jest bardzo szybki chłop z niego. No ale my nie o tym. My trzymamy się teraz subtelnej i niekoniecznie wyścigowej Mayry Melford. Kolejny album to rok 2023, czyli plus jeden. Tym razem będzie to album pod tytułem Hear the Light Sinking.
1: Ja muszę powiedzieć, że ten pierwszy skład z Suzy Ibarrą to jest mój skład ulubiony. Leslie Mock, mimo tego, że wpasowała się w to, co dziewczyny zrobiły na pierwszym albumie, mimo tego, że wnosząc to swoje doświadczenie jednak mainstreamowego jazzu, potrafiła odnaleźć się w bardziej otwartej formule, którą proponuje Mayra Melford w tym kwartecie. W grze Mary Halvorson czy Tomeki Reed odnajduje się świetnie. To jednak Suzy Ibarra miała tą taką cechę z jednej strony doświadczenia, lat doświadczeń, gry z muzykami takimi jak Derek Bailey, Asif Zahar, John Zorn, a z drugiej strony wnosiła jeszcze jedną rzecz, to znaczy ona była zafascynowana i jest zafascynowana od bardzo długiego okresu czasu muzyką etniczną. Zresztą ona, wywodząc się z rodziny o bodajże filipińsko-koreańskich korzeniach, będąc urodzoną w Stanach Zjednoczonych, wnosi ten background kulturowy z tego Dalekiego Wschodu, i to w jej muzyce, gdy grała, czy to z Jennifer Choi, czy z Wadadą Leo Smithem, czy z Craigiem Tabornem, od bardzo, bardzo wielu lat było obecne i było słyszalne. I tutaj tego jednego elementu na tych dwóch albumach, które ukazały się potem, mi brakuje. Leslie Mock tego nie wnosi. To w jej muzyce jest nieobecne, a przez to dla mnie jest jakimś takim drobnym zubożeniem. Bardzo byłbym ciekaw, jak te albumy i ten materiał, zarówno z Hear the Light Singing, jak i z ostatniego albumu, o którym powiemy za chwilę, Sure Ground Out, brzmiałyby, gdyby za perkusją zasiadła Suzy Ibarra.

0: No i najnowszy album, Sure Ground Out, to ciągle jest dla mnie jeszcze album, z którym ja do końca się nie oswoiłem. Powracam do niego, ale ciągle jeszcze jest dla mnie to małą zagadką i mój stosunek też do tego albumu jest niejednoznaczny. To znaczy, to co podkreśliłem chwilę wcześniej, chciałbym, żeby tu była Suzy Ibarra, brakuje mi tego jej doświadczenia, brakuje mi takiego ciepła, które ona wnosi, gdy zasiada za perkusją, a trochę w grze Leslie Mock ja czuję jakiś taki dystans. Nie wiem, czy to jest podświadome, czy świadome, czy też jakiś mój stosunek do Suzy Ibarry, która kiedyś bardzo mi się w ogóle podobała. Podobała jako kobieta, jest na tyle osobisty, że nie potrafię gdzieś przejść obok tego obojętnie.
1: No to po raz ostatni dziś. Myra Melford's Fire and Water Quintet. Będą to dwa utwory. Tytułowy Sure Ground Out oraz Flowers Come Fast. Myra Melford, fortepian, Mary Halvorson, gitara, Ingrid Laubrock, saksofony, Tommy Corritt, wiolonczela i Leslie Mock na perkusji. Dziękujemy za te wspólnie spędzone dwie godziny. Życzymy wszystkim zdrowia i siły i mówimy już dobranoc. Przemek Dzięgiel
0: i Wawrzyniec Mąkinia.